0: Samochód wjechał w grupę ludzi na deptaku w centrum Lipska. Są zabici i ranni. Sprawca w rękach policji. Wyciekły zdjęcia egzaminu z polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. Znaczek pocztowy na setną rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. O tym powiemy na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca aresztowany, prokuratura wszczęła śledztwo i zapowiada sekcję zwłok ofiar. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska, w niemieckiej Saksonii. Dwie osoby nie żyją, trzy są ciężko ranne, a według informacji Radia Lipsk poszkodowanych zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy. Dlatego zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec. Według doniesień dziennika Bild, podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w samochodzie, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu. Zaraz po otrzymaniu tego zgłoszenia. Mówiła Zuzanna Lubke, rzeczniczka policji w Lipsku. Do zdarzenia doszło na deptaku w samym centrum miasta. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest w tej chwili badana. O szczegółach Michał Rawa.
1: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9:00, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
2: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
1: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
3: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
4: Chciałabym 60.
5: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
6: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
1: A już dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
0: Start punktualnie o 9:00. Maturę, dodajmy, zdaje ponad 344 tysiące osób. Część pisemna potrwa do 21 maja, egzaminy ustne do 30. Pierwszy i wyjątkowo ciepły weekend maja mieszkańcy gmin Żukowo, Szemud, Kartuzy czy Stężyca przywitali z suchymi kranami. Brak wody lub niskie ciśnienie zgłaszano m.in. w miejscowościach blisko Trójmiasta. Problemy nie wynikały z awarii z powodu niewystarczającej infrastruktury. Nasza gmina rozrasta się bardzo szybko, a wodociągi i punkty poboru wody projektowane były 20-30 lat temu, tłumaczy Adam Werbowy, prezes spółki komunalnej Żukowo.
7: Problem z dostawami wody w ostatnich dniach wynikał przede wszystkim z bardzo dużego chwilowego poboru. W niektórych momentach zużycie znacząco przekraczało możliwości produkcyjne stacji uzdatniania wody, przez co zbiorniki retencyjne opróżniały się szybciej niż mogły się napełnić.
0: Już planowane są inwestycje takie jak budowa nowych punktów poboru wody czy przebudowa wodociągów, ale zanim prace ruszą i się zakończą, mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Podobne problemy mogą się powtarzać.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: To gratka nie tylko dla filatelistów. W czwartek do obiegu trafi znaczek pocztowy upamiętniający setną rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Jego projekt inspirowany jest plakatem jubileuszowym i ukazuje dynamiczny rozwój miasta. Podkreśla Sławomir Kondracki, dyrektor regionu dystrybucji Północ w Poczcie Polskiej.
9: Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Ten arkusz składający się z 8 znaczków z przywieszką pełni funkcję narracyjną, a elementy graficzne, te dodatkowe, które się pojawiają, porządkują kompozycję i wzmacniają przekaz, podkreślając tożsamość miasta Gdyni. Miasta otwartego na morze, otwartego na świat.
0: Specjalny znaczek wydany zostanie w nakładzie 76 tysięcy sztuk, a Gdynia swój jubileusz będzie świętować przez cały rok.
8: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: A gdyby tak wydać znaczki z artystami, na pierwszy ogień oczywiście Tina Turner w Radiu Plus po godzinie 6:00, już za chwilę Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
10: Zapraszamy do 9:00 na Poranek z Radiem Plus.

0: 12 minut po godzinie 6 składamy życzenia tym, którzy świętują dzisiaj, bo to wtorek, 5 maja, zawsze jest jakieś święto. Oto Pius, Teodor, Irena, Zdziebor, Penelopa, Waldemar i Sabrina obchodzą imieniny wszystkiego najlepszego. A z osób znanych, które urodziły się tego dnia, wynotowałem dwa nazwiska z imionami, rzecz jasna. Jerzy Skolimowski, aktor, reżyser, scenarzysta, producent filmowy, poeta, malarz, człowiek renesansu, a także brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Adele. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dopisują się do tej listy urodzonych 5 maja. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
2: Jeden z moich kolegów ma na nazwisko Wojna i jest księdzem, i kiedyś, jak jeszcze byliśmy klerykami, to jeden z jego kolegów powiedział: pokój z tobą, Wojna, a ten nie był dłużny i odpowiedział: a przedpokój z tobą. Dziś w Ewangelii mamy słowo pokój. Jezus daje nam pokój. Istotą chrześcijaństwa nie jest wojna, nie jest walka duchowa. Walka duchowa jest elementem chrześcijaństwa, ale istotą chrześcijaństwa jest pojednanie z Bogiem, pojednanie z samym sobą i, na ile to możliwe, pojednanie z drugim człowiekiem. I to przynosi nam pokój. Doświadczenie pojednania z Bogiem przynosi nam pokój serca i tym pokojem możemy się nasycać i tym pokojem możemy promieniować na innych. Pokój z tobą!
1: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złotanioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

angielski, francuski, hiszpański, nie, rosyjski albo włoski. A gdzie znajduje się na przykład portugalski? Wymieniłem najpopularniejsze języki zdawane na maturze. Okazuje się, że 2 lata temu, bo takie mam statystyki, 97,5% abiturientów zdawało język angielski na maturze. On jest najpopularniejszy. A dlaczego mówię o portugalskim? Bo dzisiaj w kalendarzu znalazłem 5 maja, Światowy Dzień Języka Portugalskiego. My po portugalsku w najbliższych minutach nic nie mamy, ale gdyby ktoś chciał się pouczyć angielskiego, jest okazja. I should be so lucky. Proszę bardzo. O, jak dobrze przeczytałem. Sunshine Reggae później. Heaven is a place on earth. To tytuły piosenek, które tylko w tej godzinie będą po angielsku. Oczywiście po polsku też trochę pogramy, ale na razie do wiadomości, czyli do 6:30. Kylie Minogue w Radio Plus.

0: No i ten czasownik should, już nie wspomnę to be or not, już nie będę cytował to be, ale should to też ważny czasownik, oj wiem, bo powtarzam, nie na poziomie maturalnym, ale wcześniejszym z dziećmi, także ten angielski, ale najważniejsze w tym tytule jest słowo lucky, czyli szczęście życzymy tym, którzy dzisiaj zdają matematykę, a jeszcze o maturze i z polskiego, i z matematyki, i z innych przedmiotów będzie za kilka minut. Czas teraz na wiadomości w Radio Plus i na słoneczną, ciepłą prognozę pogody.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Stany Zjednoczone, dwie osoby ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Do incydentu doszło około 15:30 czasu lokalnego. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią. Zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Ranny został napastnik, ucierpiał też przypadkowy nastolatek, który przechodził w pobliżu. Obaj zostali przewiezieni do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna otworzył ogień. W wiadomościach Małopolska i balony przemytnicze, w których było 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. Paczki odkryto w Iwkowej. W ładunku znajdowały się też nadajniki GPS. Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. W sumie znaleziono 3 balony, do których przymocowano 6 paczek. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki. Jak poradził sobie wczoraj z językiem polskim?
1: Raczej pozytywnie. Panie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć i to jest ważne.
0: Dziś matematyka, ale jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.
2: Na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Po zimowej przerwie i niezbędnych przeglądach do życia wróciły bydgoskie fontanny. Na Starym Rynku zlokalizowana jest zabytkowa studzienka, dzieci bawiące się z gęsią oraz mgiełka na płycie rynku. Mamy również dwie fontanny pływające na Balatonie na Bartodziejach. Kolejne wodotryski znajdują się w parkach, m.in. fontanna Potop w parku imienia Kazimierza Wielkiego, fontanna na Wzgórzu Dąbrowskiego oraz Chłopcy z rybą przy skwerze Nowakowskiego. Mieszkańcy mogą też korzystać z uroków fontanny multimedialnej przy Filharmonii Pomorskiej oraz wodotrysku na rynku w Fordonie. Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął tegoroczne matury. W województwie kujawsko-pomorskim przystąpiło do niego blisko 17 tysięcy osób. Jak poradziły sobie z pierwszym wyzwaniem?
3: Mi się podobała. Wiem, że dla niektórych była trudna, ale mam nadzieję, że poszło dobrze.
4: Jeśli chodzi o rozprawkę, to wydaje mi się, że tematy na tej rozprawce były o wiele cięższe niż na próbnych. Pierwszy temat to było praca, jej wpływ na człowieka, jego otoczenie.
5: Tylko pamiętam ten swój właśnie temat tego, czy nas obchodzi, jak ludzie nas postrzegają. Myślę, że napisałem wszystko bardzo dobrze.
2: A dziś przed maturzystami obowiązkowy egzamin pisemny z matematyki. I jeszcze pogoda. Dziś w regionie już więcej chmur niż w ostatnich dniach. Do tego możemy spodziewać się opadów deszczu. Zrobiło się chłodniej. Termometry w Bydgoszczy pokażą do 17 stopni. O poranku około 11 kresek w plusie. Wiatr słaby z północnego wschodu. Na barometrach 1011 hektopaskali i ciśnienie będzie powoli spadać.
6: Kto rano wstaje? Z Radiem Plus.
7: I właśnie, ciekawe jak nasz Oskar piłkarz radzi sobie z językiem portugalskim, o którym mówiłem przed chwilą. Bo z polskim jakoś sobie poradził. Ciąg dalszy matury już za chwilę w Radiu Plus. Teraz Laid Back i Sunshine Reggae, a także Belinda Carlisle za 25 minut. Będzie godzina 7:00.

0: Poranek myśli od samego rana.
1: Wpływ pracy na życie człowieka i otaczającą rzeczywistość. Na taki temat maturzyści pisali wczoraj rozprawkę. Rozprawka to rozgrzewka, prawdziwa rozprawa może czekać tych, którzy wynieśli kilka minut po rozpoczęciu egzaminu tematy na zewnątrz, bo sprawą już interesuje się prokuratura. Gdy dojdą, kto to zrobił, zacznie się egzamin z matematyki, czyli dzielenie włosa na czworo, mnożenie wątpliwości, dodawanie być może otuchy albo odejmowanie mowy. Ciekawe, że na maturze nie było żadnej wiernej rzeki ani potopu, a i tak wyciekło. Za to może być no nie tyle zbrodnia, ale kara to już na pewno. A wcześniej proces.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Za 6 minut będzie godzina 7, dzisiaj nie za dużo, będzie świeckich postaci w kartce z kalendarza. Artur Moczarski opowie o kaznodzieju jednym, kontrreformatorze, o osobach, które dbały o nasz rozwój, ale to było dawno, dawno temu. Grunże 5 maja i to się zgadza, posłuchajmy co się wtedy wydarzyło i z kim było to związane.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 5 maja 1504 roku w Krakowie urodził się Stanisław Hozjusz, teolog katolicki, kardynał i działacz kontrreformacji. A w roku 1564 sprowadził do Polski zakon jezuitów, zakładając w Braniewie pierwsze jezuickie kolegium. 3 maja 1489 roku zmarł święty Stanisław Kazimierczyk. Ten przydomek nosił z racji tego, że urodził się w Kazimierzu, wówczas mieście pod Krakowem. Syn Tkacza ukończył jednak teologię na Akademii Krakowskiej, wstąpił do klasztoru kanoników regularnych laterańskich założonego przez królową Jadwigę. Szybko zasłynął jako znakomity kaznodzieja, który przekonywał nie tylko słowem, ale zwłaszcza przykładem. Przygotowywał ludzi do tego, by msza święta była centrum ich życia, dlatego dziś jest patronem m.in. nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Jego wizerunek znajdziemy na obrazie Łukasza Poremskiego, który wisi w kościele Bożego Ciała w dawnej stolicy Polski. Dzieło nosi tytuł Felix Seculum Krakowie, czyli Szczęśliwy Wiek Krakowa, a przedstawia świętego Jana Kantego, błogosławionego Szymona z Lipnicy, Michała Giedroycia, Świętosława Milczącego i właśnie świętego Stanisława. Był 18 kwietnia 1993 roku, gdy na placu świętego Piotra Stanisław Kazimierczyk został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II. Kanonizacja odbyła się 17 lat później, już za pontyfikatu Benedykta XVI.

0: 2 minuty będzie godzina 7. Kiedyś na takich znanych klockach pisano, że one są na przykład od wieku 4 lat do... No nie napisało, no, że do nieskończoności, tylko że do 99. I ktoś właśnie sprawdził, że za kilka dni David Attenborough, słynny przyrodnik, będzie za stary już, żeby bawić się tymi klockami. No cóż, kiedyś trzeba znaleźć sobie rozrywki trochę dojrzalsze. Ale dzisiaj ten temat na naszym profilu facebookowym i ten mem właśnie napiszcie, jakimi rzeczami, zabawkami, zajęciami z lat dziecięcych lubicie się jeszcze bawić, zajmować. Napiszcie nam o tym na Facebooku. A już za chwilę dorosłe rzeczy. Godzina 7 i wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Ewakuacja oddziału dziecięcego w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki, o szczegółach za chwilę. Prezydent Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Reżim ciszy ma zacząć obowiązywać o północy. Specjalne komisje policzą straty sadowników po ostatnich przymrozkach na Mazowszu. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy, to w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby zostały poszkodowane. Z ostatnich informacji wynika, że w budynku doszło do dużego zadymienia. O szczegółach już teraz Andrzej Pinkowski.
2: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni. Co pół godziny robione były specjalistyczne pomiary jakości powietrza. W końcu noworodki wróciły na swoje sale.
1: W akcji ratowniczej wzięło udział 11 zastępów strażackich. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni miał wcześniej wprowadzić Putin. A z tymi informacjami już teraz Michał Rawa.
3: Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dotychczas nikt nie zwrócił się do Kijowa z prośbą o przerwanie ataków, ale jak napisał w mediach społecznościowych, życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłosił reżim ciszy. Zapowiedział, że Ukraina od tego momentu będzie działała na zasadzie wzajemności, czyli na ewentualne ataki ze strony Rosji odpowie analogicznie. Wcześniej Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni, które ma obowiązywać 8 i 9 maja w związku z obchodami zakończenia II wojny światowej.
1: Jeśli do zawieszenia broni faktycznie dojdzie, będzie to drugi taki przypadek od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny. Pierwszy miał miejsce w kwietniu tego roku z okazji prawosławnych świąt wielkanocnych. Wtedy według ukraińskiej armii rozejm naruszono ponad 10 tysięcy razy. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy już maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49, a 98 6,99. Za diesla zapłacimy 7,31. Ekspert od rynku paliw Dawid Szczopek ocenia, że program CPN z wyznaczeniem maksymalnych cen będzie konieczny w czasie wakacji.
4: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
1: Rząd rozważa takie rozwiązania, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
5: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
1: W obecnym kształcie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. Blisko 300 komisji oszacuje straty w sadach i gospodarstwach na Mazowszu. A wszystko po ubiegłotygodniowych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w regionie grójeckim.
6: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Skala strat będzie oceniana indywidualnie przez komisje w terenie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
1: Mówiła rzeczniczka wojewody Luiza Jurgiel-Żyła. Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakończyła kolejny cykl chemioterapii. Wczoraj napisała maturę z polskiego. 17-letnia Zuzanna, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdaje egzamin dojrzałości. To pierwsze takie wydarzenie w historii placówki.
7: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
1: Mówiła Magdalena Knop, rzeczniczka Uniwersyteckiej Jedynki, a przed Zuzią kolejne egzaminy z matematyki i angielskiego. To sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Pogoda. W regionie od rana chmury i tak zapowiada się wtorek. Możemy dziś liczyć tylko na niewielkie przejaśnienia. Za to przydadzą się parasole. Na termometrach w Bydgoszczy 12 stopni. W ciągu dnia pokażą one do 19-20 stopni w plusie. Kolejne dni już chłodniejsze. Wiatr słaby z północnego wschodu. Na barometrach 1011 hektopaskali i ciśnienie będzie powoli spadać.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dobra wiadomość na początek tej godziny. Nie wtajemniczaliśmy was w to, bo po co, ale odnalazły się słuchawki, które zginęły kilka dni temu. Brawo, to może wy też coś znajdziecie. Może nawet szczęście. 6 minut po 7. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk.

0: uwaga, uwaga, będziemy teraz zwiedzać, będziemy planować zwiedzanie, wakacje, wyjazdy, może krótkie, niewakacyjne, może jakieś krótkie wypady. W każdym razie pojawił się nowy ranking, TripAdvisor, coś tam i jest 10 najciekawszych, najbardziej przyciągających miejsc na świecie. I nie tam żadne koloseum, żadna wieża Eiffla, to już wszyscy widzieli. Można nawet nie wchodzić, nie kupować biletu, tylko z daleka gdzieś tam. Ale uwaga, na pierwszym miejscu znalazł się królewski jacht Britannia. Elżbieta II podróżowała i teraz można w Edynburgu wejść sobie tam na statek i zobaczyć, jak on od środka wyglądał. Na drugim miejscu bazylika, na którą czekaliśmy tyle lat. Sagrada Familia, budowana od ponad 150 lat. Podobno tam mnóstwo turystów jest. Tłok niemiłosierny, ale nadal oczywiście dużo osób chce zobaczyć. Ogrody nad Zatoką, to już trochę daleko, Singapur. Na czwartym miejscu, no to już tu klasyka widzę, Empire State Building w Nowym Jorku, a także na piątym Cayman Crystal Caves, spektakularne jaskinie na Karaibach. A u nas w kraju nuda. Znaczy nie to, że nuda, to są fantastyczne i wspaniałe miejsca, ale tu zaskoczeń nie ma. No rynek główny w Krakowie, pierwsze miejsce. Kopalnia soli w Wieliczce, jeden rano, drugi po południu, bo to obok jest w sumie na nawet. A na trzecim łazienki królewskie w Warszawie. Kto nie był, niech zobaczy. Znaczy każdy był chyba, ale dzieciom na przykład można pokazać, jak jeszcze nie było okazji. Największe atrakcje na świecie i w Polsce warto zwiedzać, warto poznawać. Już się, no weekend majowy już za nami, to już za późno, ale kolejne weekendy czerwcowy będzie, a później to już wakacje. Można planować.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Dlaczego zostawcie Titanica? Ja nawet widziałem taki zestaw klocków za 4000 czy 5000 zł. Składania byłoby, układania no na tygodnie chyba. Piotr ma inne zainteresowania. Zbieram modele samochodów od 1970 roku. Zacząłem od matchboxów, potem już poszło. Część kolekcji nawet mam w pracy i kawałeczek tutaj, no malutki kawałeczek tej kolekcji wysłał nam w zdjęciu. Czekamy na więcej. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj pytanie na naszym profilu facebookowym. Czym takim, no wydawałoby się przeznaczonym dla dzieci? Bawicie się nadal? Jakie rozrywki lubicie? Czy coś zbieracie? Czy coś układacie? Co pierwotnie było jako zabawka? Ale dzisiaj wszyscy są dziećmi. Każdy, a to jakieś bajki ogląda, animacja, to klockami się bawi. Napiszcie nam o tym na profilu facebookowym Radia Plus. A tymczasem za chwilę wiadomości. Prognoza pogody zbliża się w 7:30.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Widzę wyraźnie. Widzę

0: Ostro, widzę, modnie. Optyk okulista Domagalscy, Bałtycka 64. Sprawdź, największy wybór oprawek w regionie. Optyk Domagalscy, Bałtycka 64. Z nami widzisz modnie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze próbowali pomóc mężczyźnie z rozciętym gardłem. Wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego, stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. O bonie senioralnym na dzisiejszej Radzie Ministrów. Ta zajmie się dzisiaj projektem pełnomocniczki rządu do spraw polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz. Bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65. rok życia, jest obywatelem Polski, Unii, a jego średni miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Bon będzie przyznawany na usługi doraźne, trwające maksymalnie 2 tygodnie. Chodzi m.in. o zaspokojenie potrzeb życia codziennego. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. Kanonierzy w tej edycji Champions League są jedyną niepokonaną drużyną. W pierwszym meczu z zespołem z Madrytu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG i spróbuje odrobić jednobramkową stratę z pierwszego pojedynku, kiedy przegrał 4-5.
2: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Trwa kontynuacja programu odtwarzania zielonych alei w województwie kujawsko-pomorskim. Informuje o tym Urząd Marszałkowski. Jeszcze w tym tygodniu ponad 100 drzew pojawi się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 w Racinewie. W całym regionie zasadzonych zostanie ich 9 tysięcy. Wjazd do gminy Unisław od strony Bydgoszczy obsadzony zostanie klonami pospolitymi. Zakończono nasadzenia wzdłuż drogi pomiędzy Barcinem i Pakością. Na realizację zadania wykorzystywane są środki z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Maj to miesiąc, w którym w sposób szczególny oddajemy cześć Maryi. W tym czasie w kościołach, ale i przy kapliczkach oraz przy drożnych krzyżach odprawiane są nabożeństwa majowe, mówi ksiądz Marcin Przytuła.
3: Wierzymy i wiemy, że Maryja jest zawsze z nami w naszej modlitwie i przedstawia Synowi nasze prośby, więc przez przyczynę tej przepięknej litanii loretańskiej wychwalamy Maryję i też prosimy, aby wyprosiła nam u swojego Syna potrzebne łaski.
2: Głównym elementem nabożeństw majowych jest właśnie litania loretańska. Wierni gromadzący się przy kapliczkach i krzyżach śpiewają także pieśni maryjne, a niekiedy również apel jasnogórski. Na koniec pogoda, a tu zmiana. Po ostatnich słonecznych dniach na niebie w regionie sporo chmur, do tego możemy spodziewać się opadów deszczu. Temperatura w najbliższych dniach będzie spadać. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku 13 stopni, dziś do 19 stopni w plusie. Wiatr słaby z północnego wschodu, na barometrach 1011 hektopaskali.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: O, jak dobrze, że jutro wróci Kasia z domu Kozimor. Znaczy, z domu wróci jutro, bo ja będę niewyspany po Lidze Mistrzów, więc będzie mnie wspierać. Zresztą dzisiaj jestem po snukerze. 26 minut pozostało do 8. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk, zapraszam. Krótko dodam, że przed godziną 8 pytanie przed śniadaniem będą nasze kubki. Kubki Radia Plus.

0: za 20 minut będzie godzina 8. What I want? To była ta piosenka właśnie, a teraz informacja. Trochę mądry Polak po szkodzie, ale przed szkodą też może być mądry, bo sezon grillowy dopiero się zaczął. Właśnie czytam, jak grillować, żeby było zdrowo, a w zasadzie jak grillować, żeby nie było aż tak niezdrowo. No i naukowcy przebadali, eksperci z Politechniki Warszawskiej, i okazało się, że ten grill zasilany węglem, brykietem węglowym jest bardzo szkodliwy i on nam już szkodzi w momencie, gdy rozpalamy. To już nawet mięsa nie trzeba kłaść. Albo nie, w drugą stronę, no jak już nam szkodzi, gdy ten dym się unosi, to już, że mięso położymy i będziemy nad nim opalać, to już nam bardziej nie zaszkodzi. No ale warto krótko te wszystkie potrawy przyrządzać na grillu, bo wtedy nie tracą właściwości zdrowotnych, ale okazuje się, że jak na przykład warzywa położymy, żeby było zdrowiej i one już też brunatnieją, to też się wydobywa związek, który no nie jest najzdrowszy później, gdy te warzywa spożywamy. Gazowy jest w miarę zdrowy grill, no ale też uważajmy, jak to przyrządzamy, ale najciekawsza rzecz, przeczytałem, że grilla trzeba odpalić 20 do 30 minut przed położeniem tam dań, żeby wytopić, znaczy wygrzać, wybić te wszystkie bakterie, które tam są. No nie dosyć, że ten dym, nie dosyć, że jeszcze mięso czerwone, nie czerwone, straszą nas tym wszystkim, to jeszcze bakterie się okazały, że są przy grillu. Za 19 minut godzina 8. Smacznego, jeżeli planujecie. Być może w ten weekend też się nadarzy okazja. I to jest puenta wszystkiego. Raz w miesiącu, mówią naukowcy, nie zaszkodzi, gorzej jak ktoś się w kółko tymi potrawami z grilla żywi. No dobrze, bądźmy zdrowi, napijmy się herbaty rano, zielonej najlepiej, albo lemoniady z cytryną. Za 18 minut będzie godzina 8. Są tacy, którzy piją wodę z miodem, z cytryną i to jest najzdrowsza rzecz.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Czas na kubek.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Kubek Radia Plus do zdobycia w tym tygodniu o poranku w Radiu Plus. A skoro już wywołałem temat o grillu, zacząłem mówić, a skończyłem mówić o piciu, to od czego zaczynamy dzień? No to właśnie pytanie przed śniadaniem. Od czego zaczynacie dzień? Jaki napój pojawia się jako pierwszy w waszym przełyku? No i w waszym kubku, w filiżance albo co tam macie, można z butelki nawet, ale to chyba najgorzej, bo jak w domu się jest, to warto sobie do czegoś nalać. Woda, może woda jakoś specjalnie przyrządzona, może herbata, taka, owaka, albo kawa. Są tacy, którzy zaczynają od kawy, chociaż na żołądek to nie jest najzdrowsze, ale spokojnie możecie się przyznać, ja nie będę do żadnych gastrologów tu wysyłał. 691-141-141, czekam na SMS-y, a po godzinie 8 zadzwonimy do osoby, której wręczymy kubek i przy okazji porozmawiamy sobie trochę o tych porannych napojach. I o innych rzeczach też. Przy okazji będzie można kogoś pozdrowić na przykład.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Jakby tak dosłownie przetłumaczyć tytuł tej piosenki, to mamy True Blue, czyli prawdziwy błękit na niebie. Oby tak było, przekonamy się za chwilę, bo jest gorąco, jest bardzo ładnie, ale meteorolodzy straszą trochę jakimś załamaniem pogody, nawet burzami, niekoniecznie dzisiaj, ale jakiś front musi w końcu, oczywiście ten pogodowy, na szczęście, nadejść. Jak będzie dzisiaj, o tym za chwilę, a wcześniej o 8 punktualnie wiadomości w Radiu Plus. Zostańcie z nami, Przeboje z nutą nostalgii wracają za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: pomagali mężczyźnie z rozciętym gardłem. Wtedy sytuacja się skomplikowała. O nocnej interwencji w Poznaniu za chwilę. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. W piątek podpiszemy umowę pożyczkową z programu SAFE. Po polskim czas na Królową Nauk. Dziś maturzyści zmierzą się z matematyką. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek wracamy do dramatycznej akcji służby na poznańskich Jeżycach. Późnym wieczorem na ulicy Mickiewicza policjanci reanimowali mężczyznę, wobec którego użyli wcześniej gazu pieprzowego. To pokłosie wcześniejszej interwencji wobec innego rannego. Ze szczegółami z Poznania nasza reporterka Natalia Krystek. Powiedz, co dokładnie się wydarzyło.
1: Jak powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Komendy, interwencja policji i ratowników medycznych dotyczyła mężczyzny z rozciętym gardłem. Służby udzielały mu pomocy, kiedy na miejscu pojawił się postronny mężczyzna. Ten miał wdać się z policjantami w awanturę i uniemożliwiać pomoc rannemu. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna miał stracić przytomność, której nie udało się już przywrócić.
0: Natalia Krystak, dziękujemy, a do sprawy będziemy wracać. Fundusze szybko do polskiej armii. Już w piątek podpisana zostanie umowa pożyczkowa z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument razem z członkami Komisji Europejskiej. Minister finansów Andrzej Domański potwierdza, że zaliczka będzie na polskim koncie w ciągu najbliższych dni, tygodni.
2: Myślę, że słowo natychmiast jest adekwatne. Myślę, że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
0: Zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Środki w prawie 90% mają zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Wśród najważniejszych beneficjentów lotnictwo i marynarka wojenna. Na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze, to pytanie do Mateusza Chłystuna.
3: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków Ratownik i Nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców. Część środków będzie też przeznaczona na współpracę ze stroną ukraińską, która ma wesprzeć nasz przemysł w rozbudowie systemów dronowych sprawdzonych na tamtejszych polach boju.
0: Jak mówiliśmy, podpisanie umowy w sprawie pożyczki w piątek. Po polskim czas na Królową Nauk. Dziś maturzyści pochylą się nad matematyką. Egzamin startuje za godzinę. A jakie nastroje wśród młodych ludzi?
4: Przyjść, napisać, wejść. Będzie jeszcze lepiej. 70-80 myślę, że będzie.
5: Matura dla mnie na pewno będzie dużo prostsza od napisania niż polski, więc mam tutaj chill. Się nie stresuję matą, angielskim również.
4: Myślę, że teraz już spokojnie. Po pierwszym egzaminie to stres wiadomo mniejszy. I no, mogę się nawet doczekać.
0: A jeszcze dziś po południu egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
7: Pada w ucho. Coś nowego.
8: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
9: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
0: Z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa, Sławomirem Bartkiewiczem, rozmawiał Rafał Różycki. Melodia, dodajmy, rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Ta godzina nie jest przypadkowa, nawiązuje do daty nadania praw miejskich. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.

0: wtorek w regionie zapowiada się pochmurno, do tego popada deszcz, dlatego wychodząc z domów pamiętajcie o parasolach. Dziś możemy liczyć tylko na niewielkie przejaśnienia. Termometry w Bydgoszczy pokażą do 19 stopni, o poranku 14 kresek w plusie. Wiatr słaby z północnego wschodu, na barometrach 1011 hektopaskali i ciśnienie będzie powoli spadać.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: 6 minut po godzinie 8, Tomek Walaszczyk, dzień dobry. Za chwilę kubek trafi w czyjeś ręce, kubek Radia Plus, rzecz jasna, ale zanim to jeszcze trochę pogramy Black Wonderful Life. O, żeby tak było dzisiaj, jak w tej piosence.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 14 minut po godzinie 8 z nami jest Beata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Podróżująca, więc nie będę rozwlekał naszej rozmowy, ale najważniejsze pytanie padło dzisiaj w związku też z naszym kubkiem. Od czego zaczynasz dzień, jeżeli chodzi o napoje?
2: Ja zaczynam dzień od ciepłej wody z cytryną.
1: Ale to trzeba wycisnąć, czy wkroić, czy jak to tam zrobić z tą cytryną?
2: Obojętnie. Albo w sąk wycisnąć, albo plasterki wkroić. Ważne, żeby była cytryna w ciepłej wodzie.
1: I tam, a miód jakiś też jest, czy nie?
2: Nie, nie, nie, nie. Sama tylko ciepła woda.
1: To się skrzywić można trochę, no dobrze.
2: Matka, to nie aż tyle, tam dwóch cytryn nie ma, tylko
1: a, dobrze,
2: proszę.
1: Dobrze, a to tak zdrowotnie, czy tak się już przyzwyczaiłaś, czy dlaczego tak akurat?
2: Od jakiegoś czasu zaczęła mi szkodzić kawa rano, znaczy czułam się niedobrze po kawie, więc wymyśliłam tą wodę z cytryną. I rzeczywiście robi lepsze efekty. Jest zdrowsza, nie boli żołądek i daje więcej energii.
1: Nawet energii daje. A ta kawa jest później, czy już w ogóle zrezygnowałaś?
2: Kawa już jest po śniadaniu.
1: A później. No i dobrze, to też została w diecie. Dobra, to my wysyłamy nasz kubek. Nie wiem, czy akurat się przyda do tej wody, bo niektórzy ze szklanki lubią. Nie wiem, czy się przyda do tej kawy, bo niektórzy lubią z filiżanki, ale na pewno do jakichś napojów, a na pewno do kolekcji kubków się nada. Prawda?
2: Oczywiście, super, bardzo dziękuję, cieszę się ogromnie.
1: Miłego dnia życzę i do usłyszenia. 16 minut po godzinie 8, a te kubki Radia Plus do zdobycia codziennie o poranku, także jeżeli nie udało się dzisiaj, być może jest szansa jutro.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
19: Po reklamie.
20: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Przepraszam wszystkich, ale te matury nas wczoraj tak przygniotły trochę tematycznie, że zapomnieliśmy o jednym dniu ważnym, dzisiaj 5 maja. Wczoraj 4 maja, dzień Gwiezdnych Wojen i fani na całym świecie no przypominali sobie filmy, przebierali się za postaci, gdzieś tam wychodzili na ulicę. A propos ulicy, okazało się, że niezwykła ulica jest w Grabowcu pod Toruniem. Ulica nazwana na cześć Obi-Wana Kenobiego, tak to się odmienia. No i teraz jest problem, bo jak ktoś pisze list, to się zastanawia, jak to tam napisać? Zmyślnik, niemyślnik, na Kenobiego poproszę, pan mnie zawiezie. Którego? No Kenobiego, chociaż nazw ulic mamy tak tyle dziwnych, że różne rzeczy się zdarzają. Ja gdybym był miłośnikiem Gwiezdnych Wojen, to nazwałbym ulicę Nowej Nadziei. No przepiękna nazwa, Nowej Nadziei 7 po prostu. Nawet jak Nowej Nadziei 13, to niech będzie. A tak jest Kenobiego. Też niech będzie na Kenobiego, proszę mnie zawieźć. Tylko tam, wie pan, tam są takie domy klony i nie wiadomo pod który teraz. Zgubić się można. Za 2 minuty w 8:30 to poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje, no to czas już teraz na wiadomości już nie z gwiazd, chociaż no niestety wojny się zdarzają, nie gwiezdne. Zapraszam, prognoza pogody też za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stołeczna policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, który podczas interwencji na Żoliborzu próbował wyjść przez okno i spadł z trzeciego piętra. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować. Funkcjonariusze przyjechali do bloku przy Powązkowskiej, bo otrzymali zgłoszenie od mieszkańców o dziwnym zapachu wydobywającym się z jednego z mieszkań. Gdy razem ze strażakami próbowali dostać się do środka, przebywający tam mężczyzna otworzył okno i po linie próbował zejść na ziemię. Niestety spadł. Sprawę wyjaśnia policja. Potężne uderzenie Straży Granicznej i Skarbówki w mafię tytoniową. 18 osób zatrzymanych. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani są podejrzani o produkcję i handel nielegalnymi papierosami oraz posiadanie składników do wytwarzania narkotyków. Wszyscy usłyszeli już zarzuty, a do tematu będziemy wracać. Nawet 10% Polaków ma objawy sugerujące astmę. Ta liczba może być niedoszacowana, tak twierdzi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Dziś Światowy Dzień Astmy. Dlaczego chorujemy?
1: Po prostu przybywa osób z alergiami. W niektórych miejscach już połowa społeczeństwa ma dodatnie testy. Palenie tytoniu sprzyja rozwojowi astmy. Życie w atmosferze bogatej w alergeny, na które jesteśmy uczuleni. Otyłość. Nieleczony alergiczny nieżyt nosa.
0: Kluczowe znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia i przestrzeganie zaleceń lekarzy.
2: Pora na wiadomości, Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Na Placu Wolności pojawiły się nowe pawilony kwiatowe, jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów rewitalizacji. Ich montaż ruszył pod koniec kwietnia i oznacza, że inwestycja wchodzi w końcową fazę, mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.
3: Pawilony są stalowe, o powierzchni nieco ponad 9 metrów kwadratowych. Ściany frontowe i dwie boczne mają formę przeszkloną po to, żeby oczywiście lepiej eksponować kwiaty, które będą tutaj sprzedawane. Na przeszkleniach znajdą się też zewnętrzne łuki nawiązujące do sąsiedniej neogotyckiej architektury.
2: Kwiaciarki mają wrócić na Plac Wolności po niemal 3 latach przerwy od rozbiórki poprzednich pawilonów. Ich działalność w nowych kwiaciarniach ma zostać wznowiona jeszcze przed wakacjami wraz z zakończeniem prac rewitalizacyjnych. Młyny Rotera i Bydgoski Plastyk łączą siły. Centrum Nauki i Kultury nawiązało współpracę z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie organizacja pleneru malarskiego dla uczniów, który odbędzie się w przestrzeni młynów. Jego temat – woda. Powstaną prace plastyczne w różnych technikach, od malarstwa po formy eksperymentalne. Zobaczymy je podczas wystawy w czerwcu. I jeszcze pogoda, a tu zmiana na niebie w regionie. Sporo chmur i na większe przejaśnienia nie mamy co liczyć, za to przydadzą się parasole. Pochmurno i deszczowo zapowiadają się także kolejne dni. Na termometrach w Bydgoszczy 15 stopni, dziś do 19 stopni w plusie. Wiatr słaby z północnego wschodu, na barometrach 1011 hektopaskali.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 27 minut będzie godzina 9. To wtorek, 5 maja. A w kalendarzu drugi dzień matur. Wczoraj dużo mówiliśmy o maturach, bo to początek zawsze przyciąga uwagę, ale równie ważny egzamin dzisiaj z matematyki. A ponieważ jeszcze to jest ostatni moment, kiedy pewnie maturzyści nas słyszą, bo akurat docierają pewnie do sal egzaminacyjnych, ktoś tam ich podwozi, może w radiu słyszą, w samochodzie. Chciałbym powiedzieć jedno w imieniu Radia Plus. Życzymy wam potęgi. Oczywiście z wynikami, z późniejszą drogą życiową, z dojrzałością w ogóle całą.

0: sobie myślimy, że nic się nie stało albo nic się nie stanie, a tymczasem później zapominamy o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze na drodze. Teraz apel do rowerzystów, bo czytam artykuł o tym, że 500 zł mandatu może grozić tym, którzy nie mają obowiązkowego wyposażenia. I tak, jedno przednie światło pozycyjne barwy białej lub żółtej, selektywnej z przodu. Co to wszystko znaczy? Selektywnej barwy białej lub żółtej. No dobra, to ktoś mądrzejszy wyjaśni. Co najmniej jedno światło blaskowe czerwone z tyłu. O, przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec. I tu apeluję, żeby to był tylny hamulec, jak już jeden ma działać, bo przedni to się wywalić można, jak ktoś naciśnie za mocno. I teraz uwaga, punkt czwarty. A to ciekawe, że to jest obowiązkowe wyposażenie, ale musi być dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzerażliwym dźwięku. Czyli jak jedziemy, żeby kogoś nie przestraszyć. Pieszego oczywiście, bo ten kierowca w samochodzie to i tak naszego dzwonka czy innego sygnału dźwiękowego nie usłyszy i się tym nie przerazi, ale człowiek, który przechodzi przez pasy na przykład, to może się przeraźliwym dźwiękiem przerazić. No. Mnie czasem przeraża to, co robią rowerzyści. No ja wiem, że to głównie pilnujmy samochodów i kierowców aut, bo to oni mają najniebezpieczniejszy pojazd w swoich rękach, no ale rowerzyści też wydaje im się, że mogą tam, gdzie mogą wjechać. Oczywiście nie czepiam się tych, którzy pięknie mają wyposażenie i przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Różne cuda się dzieją. Wczoraj dwie nastolatki jechały na hulajnodze z pełną prędkością, bo to elektryczna hulajnoga była. Wjechały na przejście, czy też przejazd dla rowerów. No, samochód nie miał szans ich zauważyć. Całe szczęście, że nic poważnego się nie stało. Pilnujmy siebie nawzajem na tych drogach. Rowerzyści, piesi, kierowcy, wszyscy miejmy wyobraźnię. Za 18 minut 9, ale że naapelowałem się. Dobrze, gramy dalej. Już za chwilę Natalii Imbruglia, a później Fancy i Bolero.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353. Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu Broniewskiego 1.
3: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie Broniewskiego 1.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Za 6 minut będzie godzina 9. Jeszcze wracam do tego tematu przewodniego na naszym profilu facebookowym. Jakie zabawy, zabawki, kolekcje z dzieciństwa nadal nas bawią? Z czym lubimy wracać, co pierwotnie jest przeznaczone dla wieku tam jakiegoś dziecięcego, a my nadal lubimy się tym bawić. Ja co napisał, że u niego to jest oglądanie kreskówek, bardzo nadal je lubi. I to nie takich nowoczesnych, że to takie z przymrużeniem oka dla dorosłych, że tam dużo żartów jest nieszkodliwych dla dzieci, ale tylko dorośli zrozumieją. Wiemy, o jakie filmy animowane chodzi. Nie, chodzi o takie kreskówki robione dla dzieci, jak Donald, Kaczor, Smurfy, Bolek i Lolek, Reksio. Cały czas Jaco przekonuje nas, że ogląda. No i jeszcze gra w karty, w wojnę. Jak w wojnę? Jak w wojnę, że najnudniejsze zajęcie świata, to już Monopoly jest ciekawsze. Dobrze, Radek, za dzieciaka bardzo lubiłem serię Dragon Ball, Songo i ekipa. Do tej pory mam sentyment i ostatnio nawet oglądałem. Dla mnie najlepsze anime ever. No tak, kiedyś to były filmy animowane, później już się anime pojawiło, tak? To różne pokolenia różnymi rzeczami się bawią i do nich wracają. My oczywiście wracamy do przeboju z nutą nostalgii. Na koniec Alicja Majewska. Ja mówię do usłyszenia jutro od samego rana, czyli od godziny 6 już razem z Kasią Kozimor obiecała, że będzie. Pa, pa, za chwilę Agnieszka Morawska w studiu się pojawi.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Uwaga, kierowcy, po śmiertelnym wypadku utrudnienia na Mazowszu nie żyją dwie osoby. Polski z głowy, czas na matematykę. Maturzyści piszą kolejny egzamin. Sprawdzimy, jakie nastroje dopisywały młodym ludziom w Bełchatowie. Aktywnie i ekologicznie ruszył kolejny rowerowy maj. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w Przasnyszu na Mazowszu, nie żyją dwie osoby. Krajowa 57 jest w tej chwili całkowicie zablokowana.
2: Z następnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A3 stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo. W pojeździe podróżował dwóch mężczyzn. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, obaj ponieśli śmierć na miejscu. W chwili obecnej droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczone są objazdy.
1: Powiedziała nam Milona Cichocka z policji w Przasnyszu. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku, ustalają też tożsamość ofiar. Dziś królowa nauk. Właśnie rusza matura z matematyki na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceów w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Dzień dobry.
3: Tak, jestem.
1: Powiedz, w jakich nastrojach maturzyści weszli na egzamin?
3: Właśnie zamknęły się drzwi do sal. Przed chwilą biały tłum maturzystów zniknął w korytarzach. Jedni gorączkowo sprawdzali wzory, inni postawili na całkowity spokój.
4: Wiem, że wszystko będzie zaliczone, więc to jest najważniejsze.
5: Trzeba być pozytywnie nastawionym.
4: Będzie dobrze.
3: Teraz pod szkołą zapadła charakterystyczna cisza. Przed zdającymi 180 minut walki z funkcjami i geometrią.
1: A dziś także egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Zdają tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do nich. Mocne uderzenie Straży Granicznej i skarbówki w mafię tytoniową. Zatrzymano 18 osób. Skarb państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Jak ustalił nasz reporter Jakub Krzyżak, mundurowi jednocześnie weszli do 40 lokalizacji w całej Polsce. Jakubie, co znaleźli na miejscu?
6: Pieniądze, luksusowe samochody, ale przede wszystkim działającą nielegalną fabrykę papierosów. Tam zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych o wartości przekraczającej 12 milionów złotych. Oprócz tego sprzęt i około 2 kg składników do wytwarzania narkotyków. Grupa działała od lipca 2022 roku. W tym czasie wprowadziła na rynek około 485 milionów sztuk papierosów bez akcyzy.
7: Tym samym spowodowała straty Skarbu Państwa sięgające 640 milionów złotych.
6: Mówi mi major Anna Sobieska-Tekień z Komendy Głównej Straży Granicznej. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im nawet do 8 lat więzienia.
1: A mówił o tym Jakub Krzyżak. Dziękujemy. Teraz Opolszczyzna i problem mieszkańców Komorzna z wodą pitną z tamtejszych kranów. Popłynęła woda ze środkami ochrony roślin. Policja pod nadzorem prokuratury od ponad tygodnia szuka osoby, która ją zanieczyściła.
8: Mieszkańcy się zgłaszali, że woda z kranu ma zmienioną barwę, zapach i smak. Niezwłocznie podjęto działania celem zabezpieczenia procesowego dowodów związanych z tą sprawą. Między innymi przysłuchując mieszkańców wsi i pracowników podmiotu zarządzającego siecią.
1: Mówił Stanisław Bar z prokuratury. Problemy rozpoczęły się w połowie kwietnia. Najpierw doszło do przerwy w dostawie wody, odkąd znów płynie z kranów jest niezdatna do picia. Za zanieczyszczenie miejskich wodociągów grozi 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dwa kółka i na lekcje ruszył kolejny rowerowy maj, który promuje aktywny i ekologiczny sposób docierania do szkół oraz przedszkoli. Przez najbliższe tygodnie dzieci za wybieranie rowerów, hulajnóg, rolek czy deskorolek w drodze do placówek będą zdobywać nagrody.
9: Zasady udziału są proste. Każdy uczestnik, który dotrze w sposób właśnie aktywny do swojej placówki edukacyjnej, otrzymuje do indywidualnego dzienniczka naklejkę, jak również naklejkę do plakatu klasowego i tym samym zbiera punkty dla siebie indywidualnie i dla swojej klasy.
1: Wyjaśniała Paulina Chełmińska z Gdańskiego Magistratu. W nagrodę wyjścia do kina i teatru, warsztaty oraz zajęcia sportowe, a akcja potrwa do 29 maja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Agnieszka Morawska, dzień dobry po dziewiątej. Ciao Siciliano i Umberto Tabi. Na początek.

0: What's a woman i Baja con Dios w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 9 na zegarze. Przed momentem Michael Jackson i Black or White. I Marta napisała, że była na filmie. Wspaniałe, cudowne wykonanie przez bratanka Michaela i odtworzenie jego roli. Polecam każdemu i jeszcze raz dziękuję za muzykę jego na waszej antenie. Polecamy się oczywiście, jeśli ktoś z was już również film Michael zobaczył, to na recenzję chętnie poczytam i przytoczę. 691-141-141 SMS-owy numer dla was.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Abba i Gimi Gimi Gimi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a inna piosenka Abby znalazła się w pierwszej dziesiątce 100 najlepszych utworów. No i tutaj może to być zaskoczenie, bo to setka najlepszych piosenek w historii rocka. Zestawienie przygotowane przez portal Ultimate Classic Rock i tutaj twórcy rankingu zaznaczają, że nie ograniczają się wyłącznie do stricte utworów rockowych, ale zahaczają także o inne gatunki, takie jak pop, soul, disco czy metal, które mieszczą się pod pojęciem dosyć szerokim, pojęciem muzyki rockowej. I tak wspomniana Abba i Dancing Queen uplasowała się na miejscu 9, a jeśli chodzi o pierwszą trójkę, to na pierwszym miejscu The Beatles i Strawberry Fields Forever, na drugim miejscu Led Zeppelin i Stairway to Heaven, a na trzecim Bob Dylan i Like a Rolling Stone. No ciekawe zestawienie. Kiss from a Rose i Still teraz w Radio Plus.

0: Just Wanna Have Fun i Cyndi Lauper w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 14 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Tight Fit i The Lion Sleep Tonight w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: The Lion Sleep Night w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Piosenka idealna do nucenia w ogrodzie zoologicznym. Na zegarze teraz 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Tragiczny finał policyjnej interwencji na warszawskim Żoliborzu. Mężczyzna spadł z trzeciego piętra. Instytucja Trybunału Konstytucyjnego straciła autorytet, mówi w rozmowie z nami dr Antoni Rost. Przyrodnicza sensacja w Tatrach. Bóbr samotnik założył rodzinę nad Morskim Okiem. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatu na warszawskim Żoliborzu. W mieszkaniu znaleziono ciało, nie żyje też mężczyzna, który tam mieszkał. Policjanci dostali wezwanie o nieprzyjemnym zapachu w jednym z lokali na Powązkowskiej.
2: Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, więc wezwano straż pożarną z wysięgnikiem. I w trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra z innego okna znajdującego się po drugiej stronie mieszkania wyskoczył mężczyzna. Policjanci jak byli na wysokości, to usłyszeli hałas. Jak weszli do mieszkania, to wyjrzeli przez to drugie okno i wtedy zauważyli, że leży tam mężczyzna.
1: Powiedziała nam Elwira Kozłowska z policji na Żoliborzu. 68-latek mimo reanimacji zmarł. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna celowo wyskoczył przez okno, nie próbował uciekać.
2: W mieszkaniu ujawnili zwłoki znajdujące się w stanie znacznego rozkładu oraz list.
1: Wiele wskazuje na tak zwane rozszerzone samobójstwo. W pierwszej kolejności rozważyć reset w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ta instytucja straciła autorytet, ocenia w rozmowie z naszym dziennikarzem dr Antoni Rost z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Chodzi o plany głowy państwa i powołane przez Karola Nawrockiego gremium, które ma opracować projekty zmian w ustawie zasadniczej. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie jeszcze zmiany w konstytucji są według twojego rozmówcy potrzebne?
3: Jedną z najważniejszych zmian, jakie rozważa dr Antoni Rost, jest likwidacja powszechnych wyborów prezydenckich.
4: Bo prezydent jest w naszym systemie reprezentantem państwa, a nie narodu.
3: Według mojego rozmówcy referendum w tej sprawie nie jest jednak dobrym pomysłem.
4: Jeżeli miałoby to być pytanie w rodzaju, czy jesteś za systemem prezydenckim, semiprezydenckim czy parlamentarno-gabinetowym, to znakomita większość obywateli nie ma pojęcia, czym się poszczególne systemy charakteryzują.
3: Dr Antoni Rost jest także sceptyczny, jeśli chodzi o skład powołany niedawno przy prezydencie Rady. Jego zdaniem to grono jest zbyt mało różnorodne poglądowo.
4: Trudno tutaj mówić o stworzeniu projektu, który mógłby być akceptowany przez większość sił politycznych.
3: Usłyszałem od wykładowcy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: Projekt zostanie przedstawiony do końca 2030. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca na statku są Polacy. Czują się dobrze, uspokaja MSZ. Z informacji Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że zmarło 3 pasażerów jednostki, która z Argentyny płynie na Wyspy Zielonego Przylądka. O szczegółach Michał Rawa.
5: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
1: Pierwszą zakażoną osobą był 70-latek, który zmarł na pokładzie statku. Później zachorowała też jego żona. Zmarła w szpitalu. Polskie lasy jak tykająca bomba. Wystarczy jedna iskra. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilne alerty do mieszkańców 8 województw, ostrzegając przed ekstremalnym zagrożeniem pożarowym. Niebezpiecznie jest m.in. na Warmii i Mazurach.
6: Są takie nadleśnictwa, gdzie wilgotność ściółki mierzona wczoraj o godzinie 13 wynosiła mniej niż 9%, a przyjmuje się, że ściółka o wilgotności 10% to jest ściółka sucha i paląca się tak łatwo jak kartka papieru, więc sytuacja rzeczywiście jest poważna.
1: Mówił Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Służby przypominają, nie używajmy otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu i nie rozpalajmy ognisk poza wyznaczonymi miejscami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przyrodnicza sensacja w Tatrach. Bóbr samotnik założył rodzinę nad Morskim Okiem. Najnowsze obserwacje potwierdzają obecność 4 osobników, a to oznacza, że bobry przystosowały się do życia w ekstremalnych górskich warunkach.
7: Myśmy zawsze widzieli jednego osobnika gdzieś tam płynącego przez jezioro, wlekącego gałąź. Natomiast wydawało się nam, że musi być tego więcej, bo skala w cudzysłowie zniszczeń praktycznie wzdłuż szlaków koło Morskiego Oka wszystkie drzewa liściaste mamy już jakby wycięte. Wchodzi coraz dalej, już nawet ponad 100 metrów od jeziora.
1: Tłumaczy leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Roxette i Joyride w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o przejażdżkę chodzi i jeśli to ma być przejażdżka, która posłuży naszemu zdrowiu, to najlepiej na rowerze. Według lekarzy to nie tylko taka forma aktywności bardzo atrakcyjna dla wielu z nas, ale także taka metoda skuteczna zresztą dbania o zdrowe kości, co w pewnym wieku już trzeba włączyć do takiej codziennej rutyny. Więc jeżeli mamy ochotę na ruch, to rower będzie w sam raz. Jednak lekarze podkreślają, że każdy ruch jest dobry. Pora taka, że można kilka przesiadów w pracy zrobić i wrócić, żeby troszeczkę się rozruszać. Na zegarze 22 minuty po 10.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Po reklamie.

0: Baweria Acapulco w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, 27 minut do południa. Matura powoli z matematyki dobiega końca, a ja pytam was dzisiaj o to, jaki przedmiot chcielibyście zdawać na maturze dziś i wiedzielibyście, że na pewno zdacie. I Maciek napisał w tej sprawie. Dzień dobry. Halo, halo.
1: Tak, słucham.
0: Maćku, napisałeś o tym, że mógłbyś zdawać z matematyki, bo po wielu perturbacjach nauczyłeś się i stwierdzasz, że jest prosta, ale dla przyjemności byłaby to historia. To jak z tą matematyką? Jest na to jakiś sposób, jakiś wzór?
1: No nie wiem, ja po prostu zmuszony zostałem do tego, żeby się jej nauczyć, skończyć klasę matematyczno-fizyczną i politechnikę, a historia to po prostu dla przyjemności zawsze była.
0: Jakiś okres szczególnie w historii dzisiaj chciałbyś zdawać?
1: W historii? Nie wiem, właściwie to chyba cały przekrój, natomiast no oczywiście chyba starożytność, jeżeli już tak szczegółowo.
0: No to z taką skorupę wykopaną, nie ze starożytności, ale i też nie całkiem skorupę, ale kubek od Radia Plus mam dla ciebie w prezencie. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No oczywiście chciałem pozdrowić przede wszystkim wszystkich maturzystów. Życzyć im dużo szczęścia. No i słuchaczy radia i pracowników Radia Plus.
0: Bardzo dziękujemy i do wszystkich pozdrowień się dołączamy. Trzymamy kciuki za maturzystów. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Barbara Streisand i Woman in Love teraz w Radio Plus.

0: Ratujmy co się da i budka suflera w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Do 12 pozostało 17 minut i do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi Pet Shop Boys Always on My Mind. Radio Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: Peter Gabriel i Kate Bush, Don't Give Up w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze tylko 3 minuty do południa, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Amerykańskie niszczyciele wyprowadziły pod ostrzałem dwa statki handlowe z cieśniny Ormus. Znów jest sygnał o wycieku naturalnym. Marcin Rosadziński po raz piąty autorem zdjęcia dnia Agencji Kosmicznej NASA. Jest 12. Marcin Bartnik. Bardzo gorąco w cieśninie Ormus, atakowane przez Iran, dwa niszczyciele USA przepłynęły przez przesmyk, eskortując z Zatoki Perskiej dwa amerykańskie statki handlowe. Jak podaje telewizja CBS News, jednostki były wspierane przez lotnictwo, w tym śmigłowce Apache. Mimo intensywnych irańskich ataków żaden z okrętów nie został trafiony. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA poinformowało z kolei, że wojsko skontaktowało się z kilkudziesięcioma innymi przewoźnikami, aby zachęcić ich do uruchomienia przesyłu towarów. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanowano sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Eksperci sprawdzą, dlaczego stracił on przytomność po użyciu gazu pieprzowego przez mundurowego. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem, relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
1: Sprawę badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały.
2: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalenia przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
1: Mężczyzna z przeciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy. Kolejne zdjęcia arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po rozpoczęciu egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografie z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKE. Centralna Komisja Egzaminacyjna na razie sprawy nie komentuje, a przypomnijmy, że wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła im matematyka?
3: Ogólnie zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
4: Myślę, że tak powyżej 90.
5: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne i też nie zajęło mi jakoś dużo czasu.
6: Mi też raczej bardzo dobrze poszło, wydaje mi się, tak.
1: Jutro egzamin z języka obcego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Marcin Rosadziński po raz piąty autorem zdjęcia dnia NASA. Prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane codziennie jednej fotografii z całego świata. Tym razem amerykańska agencja kosmiczna doceniła fotografię Oriona nad ośnieżonym wulkanem Teide na Teneryfie. W zeszłym roku Polak dostał też tytuł najlepszego fotografa Drogi Mlecznej, przyznawany przez Międzynarodową Grupę Profesjonalnych Astrofotografów Capture of the Atlas. Rosadziński był również w gronie laureatów międzynarodowego konkursu Astrokamera.
7: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Rekordowe wsparcie dla ratownictwa wodnego w regionie. Do WOPR-u trafi w sumie 1 000 000 zł, co stanowi najwyższy poziom dofinansowania w historii. Środki pochodzą z dwóch źródeł i mają wzmocnić system bezpieczeństwa nad wodą w województwie kujawsko-pomorskim, mówi Roman Guździoł, WOPR Bydgoszcz.
8: Każdorazowe wsparcie dla nas to jest ilość zakupionego sprzętu, ilość zakupionego paliwa do łodzi motorowych na patrole, ilość możliwości pracy ratowników na kąpieliskach, gdziekolwiek, zakup sprzętu. Jesteśmy doposażeni dosyć, może mamy już samochody, wszystko, ale jeszcze są takie drobiazgi, których nam potrzeba.
7: W ramach nowych regulacji podpisano 8 porozumień z jednostkami WOPR-u, które zostały wpisane na listę podmiotów ochrony ludności, m.in. z Bydgoszczy i Torunia. Finansowanie ma być przeznaczone na utrzymanie gotowości ratowniczej, działania operacyjne oraz szkolenia ratowników. Trwa kontynuacja programu odtwarzania zielonych alei w województwie kujawsko-pomorskim. Informuje o tym Urząd Marszałkowski. Jeszcze w tym tygodniu ponad 100 drzew pojawi się wzdłuż drogi wojewódzkiej w Racinowie. W całym regionie zasadzonych zostanie ich 9 tysięcy. Wjazd do gminy Unisław od strony Bydgoszczy obsadzony zostanie klonami pospolitymi. Na realizację zadania wykorzystywane są środki z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. I jeszcze pogoda. Wtorek z przewagą chmur. Do tego dziś w regionie przelotne opady deszczu i na większe przejaśnienia nie mamy co liczyć. Na termometrach w Bydgoszczy do 19 stopni w plusie i w kolejnych dniach temperatura będzie spadać. Wiatr słaby z północnego wschodu i północy. Na barometrach 1010 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Wtorkowe popołudnie, jesteśmy. Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Jan Pasterski, dzień dobry. Zaczynamy tytułowym utworem z 6. albumu formacji Alan Parsons Project. Krążek ukazał się w roku 1982 i był nagrany w legendarnym studiu Abbey Road.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Tylko mnie poproś do tańca. Rok 1978. Wanda Żukowska, muzyka, słowa. Bogdan Olewicz, znakomity nasz autor tekstów, w tym roku świętować będzie swoje 80. urodziny. My będziemy świętowali te jego urodziny na festiwalu w Opolu.
2: A zgadza się, a utwór Anny Jantar, Tylko mnie poproś do tańca, jest taki dość wyjątkowy, bo mniej taneczny, prawda? Trochę różniący się od reszty repertuaru. Można zatańczyć, ale nie aż tak mocno.
1: Myślę, że przede wszystkim słowa, które do dziś są niesamowicie ważne i fantastyczne. Bo takie słowa zawsze pisał Bogdan Olewicz.
2: No to w takim razie posłuchajmy tych słów raz jeszcze. Anna Jantar, Tylko mnie poproś do tańca.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Bydgoszcz.

0: zarówno w balladach, jak i tych szybkich numerach Phil Collins jest po prostu świetny. To tak do potupania sobie nóżką pod biurkiem w robocie. Two Hearts.
1: A ulubiony rodzaj muzyki Phila Collinsa to właśnie taki soul z lat końca lat 60. ubiegłego wieku i stylistycznie do takiej właśnie muzyki Two Hearts nawiązuje. W zupełnie innym stylu teraz, rok 1990, Toto Cotugno komponuje, nagrywa i wygrywa festiwal w San Remo piosenką Insieme. Jako laureat festiwalu stał się automatycznie wykonawcą, który reprezentował Włochy w konkursie Eurowizji i wygrał bezapelacyjnie ten konkurs piosenką Insieme. To piosenka, która opowiada o zjednoczeniu, o jednoczącej się Europie i piosenka stała się jednym z hymnów Unii Europejskiej. No i tak też jest postrzegana do dziś. Talent kompozytorski Toto Cotugno objawił się na początku lat 70. Wtedy pisał piosenki dla swojej formacji Albatros, potem jego talent docenił Joe Dassin, także Dalida, no i wreszcie król włoskiej piosenki Adriano Celentano, ale dla siebie Toto Cotugno kilka świetnych hitów, takich jak Serenata, Italiano czy właśnie Insieme skomponował. Już teraz niezapomniany Toto Cotugno, hymn Zjednoczonej Europy, Insieme. It's

0: I zrobiło się nie tylko gorąco, ale wręcz wakacyjnie.
1: To był rok 1992, kiedy ta piosenka Sweat a la la la la long grupy Inner Circle królowała na listach przebojów. Była numerem jeden między innymi w Niemczech, Szwajcarii i Nowej Zelandii. No, takie kołyszące rytmy bardzo lubimy i bardzo lubimy do nich wracać i one nam mówią, że wakacje już tuż, tuż.
0: Już tuż, tuż. 21 czerwca to kalendarzowe lato się zaczyna, zaraz potem wakacje, czyli to niespełna półtora miesiąca na dobrą sprawę. A teraz po polsku i to z takim fajnym rockowym pazurem, w który potrafi bez wątpienia Urszula.
1: W jej wykonaniu utwór zatytułowany Na sen.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Widzę wyraźnie, widzę ostro, widzę modnie. Optyk okulista Domagalscy, Bałtycka 64. Sprawdź największy wybór oprawek w regionie. Optyk Domagalscy, Bałtycka 64. Z nami widzisz modnie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie 2. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Po reklamie.

0: Cudowne głosy braci Gibb, to Bee Gees, How Deep Is Your Love.
1: Piosenka, która kończyła sekwencję filmu Gorączka Sobotniej Nocy, piosenka z kultowej ścieżki dźwiękowej, najsłynniejszej ścieżki dźwiękowej wszechczasów do filmu Gorączka Sobotniej Nocy. Robert Stigwood, producent filmu, menadżer grupy Bee Gees i producent ścieżki dźwiękowej, wpadł na genialny wówczas pomysł, że wcześniej ukazała się płyta, zanim film wszedł do kin. Chciał wykorzystać to, że fani będą znali już piosenki, pójdą do kina i będą te piosenki znali, bo przecież lubimy te piosenki, jak mawiał inżynier Mamoń, które dobrze znamy.
0: Tak, to na koniec coś, co świetnie znamy, bałkańskie rytmy w wykonaniu Kai i Gorana Bregovicia.
1: To był rok 1999, kiedy ukazała się wspólna płyta Kai i Bregovicia. Bregovic wtedy nagrywał takie płyty w różnych zakątkach Europy. Sezen Aksu nagrał taką płytę w Turcji z Gorgę Dalarasem w Turcji, no a w Polsce wybór padł na Kaję i to był świetny wybór, bo te piosenki z albumu, pomimo tego, że od 99 roku upłynęło sporo czasu, wciąż cieszą się powodzeniem, a od czasu do czasu Kaja i Goran Bregovic koncertują wspólnie w naszym kraju i przypominają utwory z tej płyty. My teraz też przypominamy prawy do lewego Kaja i Goran Bregovic na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Jeszcze w tym tygodniu wróci do Sejmu projekt ustawy dotyczący kryptowalut, zapowiedział premier. Europejska prokurator generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Rzeki w Polsce suche jak na końcówce lata. Jest 13, Marcin Bartnik. Do 3 razy sztuka jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Jak przekazał premier, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
1: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
0: Dwie poprzednie ustawy w sprawie rynku kryptowalut zawetował prezydent Karol Nawrocki. Europejska prokurator generalna Laura Kövesi zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Nie ujawniono jednak, o którego konkretnie polityka chodzi. W ostatnich dniach w ramach śledztwa w tej sprawie zatrzymano na Śląsku 6 osób. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co dokładnie podejrzewają go śledczy?
2: Według Europejskiej Prokuratury Generalnej polityk mógł być powiązany z korupcyjnym procederem ujawnionym podczas modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Ta inwestycja, przypomnę, została dofinansowana unijną dotacją w kwocie blisko 2 miliardów złotych. Pod koniec ubiegłego roku zatrzymano w tej sprawie jednego z urzędników. Śledczy są przekonani, że przekazywał on poufne informacje konkretnej firmie po to, by zapewnić jej przyznanie kontraktu. Jak informuje dziś Europejska Prokuratura, w ostatnich dniach CBA na jej zlecenie przeszukało prywatne mieszkania i biuro posła, w sprawie którego wniosek skierowano do Sejmu. 6 zatrzymanych w trakcie tych działań osób usłyszało już zarzuty korupcyjne.
0: O czym informował Mateusz Chłystun. Alarmujące dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na temat poziomu rzek w Polsce. 74% z nich ma stan wody jak pod koniec lata, a nie na początku wiosny. 1/4 rzek to woda średnia, a tylko 1% woda wysoka. W najbliższych dniach są prognozowane opady deszczu, a nawet burze, ale nie rozwiążą problemu suszy. Ceny paliw jutro bez zmian ogłosiło Ministerstwo Energii. Przypomnijmy, rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23% do 8% oraz niższa akcyza obowiązują na razie do 15 maja.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Lublin przybrał dziś pomarańczową barwę. To z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją. Przez miasto ruszył właśnie specjalny marsz.
4: Chcemy, aby ten dzień był dniem pełnym radości, miłości, energii. Sylwia Guść, Środowiskowy Dom Samopomocy Mozaika w Lublinie. Dlatego ten kolor pomarańczowy nam towarzyszy.
5: Jestem tatą Pawła, mojego kochanego, który jest tancerzem w zespole Słoneczko. W Lublinie zauważa się duże pozytywne zmiany w zakresie takiej opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. I takie eventy pokazują, że miasto jest zainteresowane wsparciem takich osób.
6: Myślę, że pierwsza i podstawowa potrzeba jest, żeby uczyć się choćby podstaw polskiego języka migowego. Przynajmniej ten pierwszy kontakt. Dzień dobry, jak się czujesz? W czym mogę pomóc?
0: Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w Polsce w 1999 roku.
7: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Policjanci z Bydgoskiej Komendy Miejskiej oraz podległych komisariatów wsadzili za kraty kolejne osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. W ostatnich dniach funkcjonariusze zatrzymali w sumie aż 84 poszukiwanych. Sądy wydały za nimi 6 listów gończych, 64 nakazy doprowadzenia do placówki penitencjarnej lub sądu oraz 14 postanowień o ustalenie miejsca pobytu. Wszyscy muszą się teraz liczyć z konsekwencjami swoich wcześniejszych czynów. Dziś Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa osób z niepełnosprawnościami, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, zarówno tych architektonicznych, jak i społecznych.
8: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść. Jest informacja pomiędzy pociągami, że na przykład, że jedzie osoba niepełnosprawna i będzie będzie potrzebowała w tym drugim mieście, do którego zmierza, będzie potrzebowała podobnej pomocy. I to rzeczywiście działa.
7: Mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową. W całej Europie organizowane są dziś wydarzenia i kampanie, które mają zwiększyć świadomość i realnie wpływać na poprawę jakości życia. I jeszcze pogoda. Za oknami sporo chmur i tak będzie do końca dnia. Dziś w regionie niewielkie przejaśnienia. Za to popada, dlatego warto pamiętać o parasolach. Na termometrach w Bydgoszczy do 19 stopni. W nocy temperatura spadnie do 9 kresek w plusie. Wiatr słaby z północnego wschodu i północy. Na barometrach 1009 hektopaskali.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A już teraz Rod Stewart w Radio Plus. When I Need You. Dzień dobry, Janek Kosterski.

0: Touching the Night to Silent Circle w Radio Plus. Mają niektórzy pomysły, czy tam właśnie, że w Holandii, konkretnie w Amsterdamie, będzie zakaz publicznych reklam mięsa. Tak, dobrze słyszycie, mięsa. No to już nie zobaczymy tego ani w telewizji, ani na billboardach. Podejrzewam, że w takim razie jest szansa na rozwinięcie się tak zwanej szarej strefy, nie? Goście w prochowcach i teksty w stylu, no, kierowniku, pokazać ci nie mogę, ale tam na rogu szynka dziadunia najlepsza.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Michael Jackson i Thriller. Od mniej więcej 2 tygodni niespełna można się wybrać już na film pod tytułem Michael. Myślę, że warto, bo pokazuje historię całej tej kariery Michaela Jacksona od najmłodszych lat, kiedy występował w rodzinnym zespole Jackson 5, ale także końcówka lat 70. On wtedy na planie filmowym poznaje Diana Ross i producenta Quincy Jonesa i tam się to wszystko zmienia, aż łącznie z rokiem 82, kiedy sukces niesamowity, czyli właśnie płyta Thriller, przełomowa, najlepiej sprzedająca się płyta, kolejne sukcesy, to wszystko w filmie Michael, w Chinach, dla fanów myślę, że będzie gratka. A już teraz w Radio Plus Eurythmics i Sweet Dreams.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Krystyna Gizowska. Przeżyłam z tobą tyle lat. To na koniec tej godziny, powoli zbliżamy się do 14 w Radiu Plus. Za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Jest zdecydowana reakcja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na przeciek z matury z polskiego. Polska i Litwa pierwszymi krajami z pożyczką SAFE. 10 tysięcy dzieci ze Śląska przebadane pod kątem bezobjawowego stadium cukrzycy. Jest 14. Marcin Bartnik. Na początek ważne informacje dotyczące matur. Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego za wniesienie na salę telefonu, a kilku innym za niesamodzielne rozwiązywanie zadań. Poinformował o tym dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Wcześniej informowaliśmy, że kolejne zdjęcia arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci. Zaraz po rozpoczęciu egzaminu z matematyki w mediach społecznościowych opublikowano fotografie z zadaniami. Maturzyści tymczasem w południe zakończyli potyczkę z królową nauk. Jakim poszła matematyka?
1: Bardzo łatwy egzamin się wylosował. Mam nadzieję, że będzie 100%. No, ja jestem wierzący, wierzę w siebie. Będzie 100, myślę.
2: Z wszystkich arkuszy, które przerobiłem z poprzednich lat, ten był najprostszy.
3: Z jakich działów matematyki pojawiły się zagadnienia?
4: Kombinatoryka.
1: Wyznaczanie podzielności, no. Geometria analityczna. Optymalizacja.
4: Ciągi
1: no,
4: były.
2: Prawdopodobieństwo.
1: No. Tak, no. Po prostu, no, nie było się czego bać.
0: Z maturzystami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro trzeci dzień egzaminów, tym razem język obcy. Polska pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska zawrze zbrojeniową umowę pożyczkową SAFE. Według nieoficjalnych informacji dokumenty mają zostać podpisane w piątek rano w Warszawie. Z polskiej strony podpisy złożą wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Później unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius polecą do Wilna. Polska i Litwa będą też prawdopodobnie pierwszymi krajami, które dostaną pieniądze z SAFE. Polska czeka na zaliczkę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Zdrada stanu i ciężkie wyroki dla dwóch rosyjskich naukowców. Chodzi o fizyków badających hiperdźwięki, których sąd w Nowosybirsku skazał na 12,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Według dziennika Kommersant przyczyną wytoczenia im sprawy był artykuł dotyczący dynamiki gazów w jednym z zagranicznych pism naukowych. To nie pierwszy taki wyrok. Dwa lata temu do kolonii karnej trafił rektor Instytutu Mechaniki Teoretycznej Stosowanej z Moskwy. Według nieoficjalnych informacji zarzucono mu przekazanie za granicę informacji o broni hipersonicznej.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Gigantyczny projekt dotyczący cukrzycy na Śląsku. Lekarze przebadali w kierunku cukrzycy typu pierwszego aż 10 tysięcy dzieci z regionu. Chodzi o wykrycie wczesnego, bezobjawowego stadium tej choroby, mówi profesor Przemysława Jarosz-Chrobot, szefowa oddziału diabetologii w katowickiej klinice dziecięcej.
6: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową. Przechodzą przez oddział intensywnej terapii i idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone. Traci życie i zdrowie.
7: Nazywam się Nela Seraczyńska i mam 12 lat.
8: Czyli warto się badać.
7: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
0: W ramach międzynarodowego programu EDENT 1FI do 2028 roku w 13 krajach zostanie przebadanych 200 tysięcy dzieci w wieku od roku do 17 lat.
9: Porana wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Jest umowa na zaprojektowanie doświetlenia 35 kolejnych przejść dla pieszych. Takie działania w ostatnich latach pomogły ograniczyć liczbę wypadków na bydgoskich ulicach. W ciągu dekady spadła ona o ponad połowę. Prace nad dokumentacją zajmą około pół roku. W kolejnych miesiącach zlecone zostaną prace montażowe w terenie. W ostatnich latach doświetlono przejścia w ponad 200 lokalizacjach. W tym roku na zadania związane bezpośrednio z bezpieczeństwem w budżecie miasta zabezpieczono 5 milionów złotych. Trafią one oprócz doświetleń przejść również na sygnalizację. Logarytmy, równania, dowody, figury geometryczne. Matematyka na poziomie podstawowym już za maturzystami. Królowa nauk dla tych z kierunków matematycznych była łaskawa i prosta. Dla humanistów nieco trudniejsza.
8: Ja to jestem po kierunku matematyczno-fizyczny, więc dla mnie to było proste i półtorej godziny skończyłem egzamin.
10: No ja uważam, że dosyć prosty był arkusz. Na pewno prostszy niż próbna. Nic mnie tak nie zaskoczyło. Wszystkie zadania zrobiłam. Wydaje mi się, że będzie dobrze.
11: A no to w sumie wszystkie mnie zaskoczyły, nie? Niektóre zadania łatwe, niektóre takie trudniejsze. Różnie, różnie.
9: Matury potrwają do końca maja. Wyniki maturzyści poznają 8 lipca. I jeszcze pogoda. Wtorek w regionie z przewagą chmur. Dziś możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia. Miejscami popada deszcz. Przed nami kilka chłodniejszych dni. Na termometrach w Bydgoszczy 19 stopni. W nocy pokażą one 10 kresek w plusie. Wiatr słaby z północnego wschodu i północy. Na barometrach 1009 hektopaskali i ciśnienie powoli spada.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Prawdziwa klasyka Skorpionfi teraz w Radio Plus. Wiatr zmian. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14.

0: To chyba dobra pora na to, żeby za chwilę wręczyć komuś kubek od Radia Plus z naszym radiowym logo. A kubeczek fajna rzecz, na kawę, na herbatę, na jakiś dobry sok, na zioła, na to, co lubicie, czy do pracy można go sobie zabrać, schować w swojej półeczce w biurku na przykład, albo korzystać w domu, na balkonie, na tarasie, na działce, no tam, gdzie macie ochotę. Gdyby ktoś miał właśnie chęć i pragnienie posiadania takiego kubeczka od Radia Plus, to dajcie znać pod 691-141-141. Zapraszam do wysyłania SMS-ów już teraz.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

0: wyjątkowo przyjemne dźwięki od Abby, to Chiquitita. Dodzwoniłem się właśnie do Sebastiana. Sebastianie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, cześć. Mam dla ciebie kubek od Radia Plus, mam nadzieję, że się przyda.
1: Przyda się na pewno, ponieważ ja pracuję w transporcie, codziennie piję kawę i myślę, że z tego kubka kawa będzie na pewno smaczna.
0: O, właśnie, bo to już uprzedziłeś moje pytanie, czy kawa, czy herbata, ale to team kawowy, rano przynajmniej, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie, rano po południu.
0: Na pobudzenie się, a to jeszcze powiedz, z mlekiem czy bez, czy czarna?
1: Wiesz co, zależy od pory dnia i od nastroju. Raczej jestem zwolennikiem czarnej, ale czasami z odrobiną mleczka nie zaszkodzi.
0: Pewnie, trzeba sobie urozmaicać. Wszystkiego dobrego, dziękuję ci. Do usłyszenia.
1: Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Tylko takiego, tylko słodkiego i miłego. Kombi na chwilę przed 15, za chwilę w Radiu Plus Wiadomości i Marcin Barcik.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Jest wstępna przyczyna zgonu mężczyzny, który zmarł w czasie policyjnej interwencji w Poznaniu. Na holenderskim wycieczkowcu na Atlantyku mogło dojść do przekazania hantawirusa z człowieka na człowieka. Kolejny sezon wojennego serialu Zatoka Szpiegów, kręcony na ulicach Gdańska. Jest 15, Marcin Bartnik. Nagłe zatrzymanie krążenia. To, jak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki sekcji zwłok zaplanowanej na jutro. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Więcej Ari Habir.
2: Na ten moment analizowany jest zapis z kamer nasobnych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia doszło na Jeżycach podczas interwencji związanej z pomocą innemu mężczyźnie, który miał przecięte gardło. W trakcie działań użyto gazu wobec 40-latka, po czym stracił on przytomność i zmarł. Drugi z mężczyzn trafił do szpitala i jest pod opieką lekarzy.
1: Kolejne informacje mają pojawić się po sekcji jutro po godzinie 12. Polak znajdujący się na pokładzie holenderskiego wycieczkowca, gdzie potwierdzono 3 śmiertelne przypadki zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazał rzecznik naszego MSZ-u. Jest członkiem załogi, dodał Maciej Wewiór. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia ujawniła, że mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka. WHO dodaje, że wśród pasażerów potwierdzono 2 następne przypadki zakażenia i podejrzewa się 5 kolejnych. Mają jednak łagodne objawy. Statek, który znajduje się obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka na Atlantyku, ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich w swoim punkcie docelowym. Stołeczni policjanci zatrzymali 9 członków grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. To 2 Polaków i 7 Bułgarów. Szczegóły tej operacji zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak policjantom udało się trafić na trop przestępców?
3: No, funkcjonariusze już od pewnego czasu rozpracowywali tę grupę. W ostatnich dniach otrzymali jednak informację, która pozwoliła na natychmiastowe działanie i zatrzymanie bandytów w Mińsku Mazowieckim.
4: Ich przestępczy proceder polegał na werbowaniu kobiet narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych.
3: Tłumaczy młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Wcześniej grupa działała na Pomorzu. Zarobione na przestępstwach w Polsce pieniądze jej członkowie inwestowali w nieruchomości w Bułgarii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi, a także sutenerstwa i rozboju. 7 zatrzymanych, w tym 36-letnia Polka, zostało tymczasowo aresztowanych.
1: Mateusz Chłystun, dziękuję za informację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Franzy Neumann wraca na ulicę Trójmiasta. Na ulicy Chlebnickiej w Gdańsku rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego sezonu wojennego serialu Zatoka Szpiegów. Scenografia nawiązująca do początku lat 40. natychmiast przyciągnęła uwagę przechodniów.
5: Prezentuje się z jednej strony oczywiście strasznie, znając historię tego miejsca.
6: Ja nawet się nabrałam, bo tam precle i takie pieczywo przez bramy widziałam i idę kupić.
7: Po prostu scenografia sama w sobie już jest, bo te ulice są w miarę wiernie odtworzone, tak jak było przed wojną.
1: Filmowcy pozostaną w Trójmieście do 1 czerwca.
8: Wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Rekordowe wsparcie dla ratownictwa wodnego w regionie. Podpisano 8 porozumień z jednostkami WOPR-u na kwotę 1 000 000 zł. Wśród organizacji objętych dofinansowaniem znalazły się m.in. jednostki z Włocławka, Kruszwicy, Lipna, Bydgoszczy i Torunia, które zostały wpisane na listę podmiotów ochrony ludności, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
9: Jeżeli komuś z wzoru matematycznego wychodzi kwota X tej podstawowej dotacji, to z ochrony ludności po prostu zwiększamy to razy 2, nie wprowadzając żadnego dodatkowego jakby algorytmu, tylko po prostu dajemy drugą nogę finansowania. W ramach tych podstawowych umów dotacyjnych jest możliwe finansowanie następujących zadań, utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników.
8: Podział finansowania oparto na określonych kryteriach, takich jak liczba patroli, aktywność profilaktyczna czy dostępność całodobowego numeru alarmowego. Po zimowej przerwie i niezbędnych przeglądach do życia wróciły bydgoskie fontanny. Na Starym Rynku zlokalizowana jest zabytkowa studzienka, dzieci bawiące się z gęsią oraz mgiełka w płycie. Mamy również dwie fontanny pływające na Balatonie na Bartodziejach. Kolejne wodotryski znajdują się w parkach. Mieszkańcy mogą też korzystać z uroków fontanny multimedialnej przy Filharmonii Pomorskiej oraz wodotrysku na rynku w Fordonie. I jeszcze pogoda. W regionie sporo chmur, do tego miejscami popada. Dziś możemy liczyć na niewielkie rozpogodzenia. Pochmurno zapowiadają się też kolejne dni. Na termometrach w Bydgoszczy 19 stopni, jutro pokażą one 18, a w czwartek 14 kresek w plusie. Wiatr słaby z północy i północnego wschodu. Na barometrach 1009 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I George Michael już teraz w tym kultowym przeboju. Carless Whisper, Janek Pasterski. Dzień dobry. Radio Plus.

popołudniowy relaks z Radiem Plus, Demis Roussos, no, na takie wychillowanie się, jak mówi młodzież, idealne. Forever and ever, to za nami. Korzystamy jeszcze z pogody, póki jest, no bo zbliża się załamanie, burze. Będą już od jutra w wielu miejscach Polmanie, burze. Będą już od jutra w wielu miejscach Polski. Ale przy okazji pogody, przy okazji słońca, jeszcze chwilę będziemy musieli na to poczekać, ale to zleci. 12 sierpnia tego roku. Piękny spektakl na niebie. 27 lat ostatni raz temu mogliśmy oglądać zaćmienie słońca pod koniec lat 90. Następne będzie za kolejne 100 lat. Także warto skorzystać. W Polsce co prawda to zaćmienie tylko częściowe, ale myślę, że i tak warto. Najlepsze warunki będziemy mieli w zachodniej części kraju, czyli Wrocław, Szczecin, Jelenia Góra, okolice 19:14.

0: sobie. Tam wtedy warto rzucić okiem w niebo.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
12: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie, Broniewskiego 1.
2: Po reklamie.

Piękne uczucie, bo refeeling Iron Cara, a teraz pora na cudowny, przeszywający, ogrzewający wręcz głos Krzysztofa Krawczyka, bo jesteś ty.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: One and One to Edyta Górniak na koniec naszego wtorkowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, życzę wam dobrego, spokojnego popołudnia, a my słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mrugnij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji.
5: Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

0: CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć. Przecieki z matury ponownie w sieci. Wstrzymany ruch pociągów na trasie Katowice-Wrocław to przez potężny pożar przy torach. Dziś w nocy warto spojrzeć w niebo, rozświetli je rój meteorów. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje namierzyć ich autorów. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego według szefa CKE nie były to przecieki?
1: No, dlatego, że jak usłyszałem, do momentu rozpoczęcia egzaminu arkusze pozostały tajne. Ich zdjęcie zrobiono dopiero wtedy, gdy egzaminowali siedzieli już w salach. CKE próbuje dociec, kto i gdzie wniósł na salę telefon albo smartwatch, który umożliwił takie działanie.
2: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
1: Powiedział mi dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na egzamin dopiero za rok.
2: Wniesienie jest podstawą do unieważnienia egzaminu.
1: Przypomina dyrektor Robert Zakrzewski. Sprzed siedziby CKE w Warszawie Mateusz Chłystun.
0: Krytyczna sytuacja przy torach na Śląsku. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuch. Jak wygląda sytuacja?
3: Sytuacja jest bardzo poważna. Suche trawy płoną bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej. Tereny działania służby podzielono na trzy odcinki bojowe, a w akcji gaśniczej biorą udział dwa dromadery, jeden śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
0: To była Natalia Czarnuch. Dziękujemy. Mieszkańcy miejscowości Płonna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie, że część mieszkańców rozważa wykładanie zatrutego pokarmu.
4: Oczywiście rozumiemy wzburzenie i emocje, jakie towarzyszą temu tragicznemu wypadkowi, jaki tam się rozegrał niedawno. Natomiast należy pamiętać, że takie działania, umyślne działania są naruszaniem zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.
0: Zaznacza Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji. Sprawą zajmuje się policja w Sanoku i zaznacza, że wobec osób, które zdecydują się na podtruwanie niedźwiedzi, będą wyciągane konsekwencje prawne.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś w nocy warto spojrzeć w niebo. Będzie można zobaczyć najpiękniejszy rój meteorów w tym miesiącu. Chodzi dokładnie o maksimum aktywności roju Eta Akwarydów.
6: Dzisiaj będzie miało miejsce maksimum tego roju. To znaczy, że możemy się spodziewać tak w miejscu wyciemnionym do 40-80 meteorów na godzinę. Przy czym mówię tutaj o miejscu, gdzie jest naprawdę ciemno, z dala od miejskich świateł i dla osoby, która ma bardzo dobry wzrok.
0: Tłumaczy Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku. Zjawisko może potrwać nawet kilka godzin.

0: Eta akwarydów. Nie zobaczymy raczej w Bydgoszczy, bo chmury nam będą towarzyszyć przez cały wieczór, całą noc. W nocy może popadać z tych chmur deszcz. Trochę od czasu do czasu pada na bieżąco, prawda? Ale nie mocno, nie dużo. Ten większy deszcz rzeczywiście jutro dopiero się nam będzie szykował. No i trochę cieplej niż pierwotnie zapowiadaliśmy. Jutro nawet do 17-18 stopni ma być Celsjusza.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery po czwartej, serdecznie pozdrawiam i gorąco zapraszam. Dzień dobry, przed mikrofonem Jurek Piszcz. Zapraszam na wspólne czterogodzinne spotkanie w Radiu Plus Bydgoszcz.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Teraz jeszcze witam serdecznie naszych słuchaczy i przypominam, że pierwsze dwie godziny naszego spotkania to jak zwykle magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz w rytmie wydarzeń. Cóż takiego przygotowali reporterzy na pierwszą godzinę naszego magazynu? Najpierw matura. No nie ma siły, trzeba o tym wspomnieć. Wczoraj mówiliśmy o maturze z języka polskiego, dzisiaj powiemy o maturze z matematyki. Czy była prosta?
2: No, ja to jestem po kierunku matematyczno-fizyczny, więc dla mnie to było proste i półtorej godziny skończyłem egzamin.
1: No, jak ja bym był po kierunku matematyczno-fizycznym, to też bym skończył w półtorej godziny egzamin, a nawet jeszcze szybciej. Tylko najważniejsze, żeby zdać, prawda? Zaraz potem zaś dwa tematy z kalendarza. Z jednej strony Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. To przy okazji też święto osób, które pracują z ludźmi z niepełnosprawnościami.
3: Trzeba przede wszystkim lubić ludzi, a po drugie trzeba nie zauważać ich niepełnosprawności. I my w fundacji na przykład kładziemy nacisk, żeby te nasze spotkania odbywały się dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
1: No to dzisiaj 5 maja Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami, ale też Światowy Dzień Astmy. Trzeba będzie się zastanowić, dlaczego coraz częściej chorujemy na astmę.
4: Po prostu przybywa osób z alergiami. W niektórych miejscach już połowa społeczeństwa ma dodatnie testy. Palenie tytoniu sprzyja rozwojowi astmy. Życie w atmosferze bogatej w alergeny, na które jesteśmy uczuleni. Otyłość. Nieleczony, alergiczny nieżyt nosa.
1: No to odkaszlę za chwilkę po informacji, że na koniec tej godziny aktualności Radia Watykańskiego. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że będziemy razem.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: No to dzisiaj na maturze królowa nauk. Matematyka. Czy była łaskawa dla maturzystów? Jak poradzili sobie z matematycznymi zadaniami na maturze? Czy były trudne? Niespodzianki czy też przewidywalne i standardowe ćwiczenia? To sprawdziła Magda Gliszczyńska.
2: Logarytmy, równania, dowody, figury geometryczne. Matematyka na poziomie podstawowym już za maturzystami. Królowa nauk dla tych z kierunków matematycznych była łaskawa i prosta.
3: No, ja to jestem po kierunku matematyczno-fizyczny, więc dla mnie to było proste i półtorej godziny skończyłem egzamin.
2: Coś zaskoczyło, czy raczej to były zadania, których się spodziewałeś?
3: Były takie typowe zadania, które były co roku. Natomiast pamiętam, że w tamtym roku nie było procentu składanego, a w tym roku była ta niespodzianka, no i też trzeba było jeszcze troszkę pomyśleć też na niektórymi zadaniami.
4: Ja zdam, bardzo z zapasem, więc luksusik. Łatwe było ogólnie. Myślę, że jeśli ktoś by się pouczył tak dwa tygodnie tak dobrze do podstawy samej, to 90 w górę.
5: No ja uważam, że dosyć prosty był arkusz, na pewno prostszy niż próbna. Nic mnie tak nie zaskoczyło. Wszystkie zadania zrobiłam, wydaje mi się, że będzie dobrze. Były i równania, była na pewno objętość w ostrosłupie do obliczenia. No, tak jak standardowo, tak? Czyli jakieś tam prawdopodobieństwo. Zadanie optymalizacyjne było dosyć nietypowe, ale już na próbnej się pojawiło też takie nietypowe, więc byłam na to przygotowana.
2: Można powiedzieć, że królowa nauk była dla was łaskawa? Tutaj ty też podpisujesz się pod tymi głosami?
6: Tak, jak najbardziej. Myślę, że tak około stówki będzie.
7: Ja jestem bardzo zadowolony. Były rzeczy, których się spodziewałem i jestem pewien, że dobrze nam poszło.
8: Oceniam, że będzie około 100%.
2: Mówili uczniowie z 4 LO w Radomiu. Dla humanistów i tych z innych kierunków matematyka nieco trudniejsza.
9: A no to w sumie wszystkie mnie zaskoczyły, nie? Niektóre zadania łatwe, niektóre takie trudniejsze. Różnie.
10: Matura z matematyki okazała się dosyć ciężka. Tragedii nie było. Myślę, że próg zdania będzie raczej zaliczony. Nie celuję w jakieś wysokie wyniki. Spodziewajmy się dobrego.
2: Jakie zadania się pojawiły, które tobie akurat sprawiły trudność?
10: No na pewno te bilety. Nie wpadłbym na to, jak to trzeba rozwiązać.
11: Bilety były tragiczne. Też się nawet za to nie brałem. Nie, wydaje mi się, że próg będzie przekroczony na spokojnie. Ale nie mam pojęcia, w ile celować.
12: Bądźmy dobre myśli, oczywiście.
2: Tak komentowali dzisiejszy egzamin uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Przypomnijmy, matematyka jest przedmiotem obowiązkowym na maturze od 2010 roku. Wróciła na egzamin po 25 latach przerwy. W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Co ważne, nawet jeśli nie uda się rozwiązać zadania do końca, bądź w obliczenia wkradnie się błąd, sprawdzający może przyznać punkty cząstkowe. Monika Karasiewicz, nauczycielka matematyki z 4 LO.
13: Młodzież, która się wypowiadała o zadaniach w dzisiejszym dniu, jeden wiadomo mówił, że były łatwe, drugi mówił, że były trudniejsze. To wszystko zależy od profilu, z którego dziecko było, czy to była klasa z rozszerzoną matematyką, czy też humaniści. Ze względu na to, że wiemy, że humaniści matematyki się w większości boją. Mam nadzieję tylko, że wszystko się udało i poszło po naszej myśli, że wszyscy zdadzą. Jeśli chodzi o przygotowanie do matematyki, to przeważnie matematycy na podstawę kładą nacisk na takie typowe zadania matematyczne, gdzie pojawiają się co roku, czyli chodzi tu o potęgi, pierwiastki, procenty, równania, nierówności, które stanowią taką podstawę.
2: Z kolei matura z matematyki na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy również będzie trwać 180 minut i polega na rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów matematycznych.
13: Jeśli chodzi o matematykę rozszerzoną, to tak jak ja mówię, jakby człowiek się przygotowywał do dwóch różnych przedmiotów, czyli na podstawie są innego typu zadania, wiadomo, łatwiejsze i poziom, a jeśli chodzi o rozszerzenie, no to są już takie problemy, bym powiedziała, matematyczne, więc tutaj naprawdę wymaga ciężkiej pracy uczniów, żeby byli dobrze przygotowani do matematyki rozszerzonej.
2: A jutro? Kolejny dzień matur. Uczniowie pisać będą język obcy.
7: Z języka angielskiego korzystam bardzo często, więc mam zerowe obawy w stosunku do niego.
9: Podobnie jak kolega, angielski to jest mój drugi język, który umiem bardzo dobrze, więc myślę, że będzie łatwo.
8: To jest język jakby drugi ojczysty, tak naprawdę. Jest często w grach i w filmach, więc czuję się z nim bardzo pewnie.
2: Matury potrwają do końca maja, a wyniki maturzyści poznają 8 lipca.
1: No rzeczywiście wyniki z języka angielskiego są zawsze dużo wyższe od wyników z języka polskiego. No ale wiadomo, język polska jest trudna.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
14: Reklama.
15: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
16: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chips Lays. Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Ten słoń naprawdę pływa!
24: Tak, i to lepiej niż ja.
25: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
26: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
27: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
28: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
27: Serio? Też na wysokie kwoty?
28: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
29: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
30: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
31: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
32: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
33: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
34: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
33: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
34: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
33: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
35: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
36: Po reklamie.

0: co chcesz.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
2: Dzisiaj 5 maja mamy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Obchodzony jest od 1992 roku. To dobry moment, aby przypomnieć, że dyskryminacja może przybierać różne formy, od barier w przestrzeni publicznej i utrudnionego dostępu do pracy czy edukacji, po stereotypy i brak akceptacji w codziennych kontaktach.
3: Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami to okazja do zwrócenia uwagi na prawa, równość i godność wszystkich osób, niezależnie od stopnia sprawności. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2024 roku w Polsce było blisko 4 miliony osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi około 10,5% populacji kraju. Co jest istotne w pracy z osobami z niepełnosprawnością? O czym warto pamiętać? Mówi Barbara Olszewska, Fundacja Arka, Bydgoszcz.
4: Trzeba przede wszystkim lubić ludzi, a po drugie trzeba nie zauważać ich niepełnosprawności. I my w fundacji na przykład kładziemy nacisk, żeby te nasze spotkania odbywały się dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, żeby to nie było tylko na przykład osoby niewidome, żeby to nie były osoby o kulach, bo taki kontakt powoduje, że nikt nie myśli o swojej chorobie, tylko po prostu myśli o tym, że ma przed sobą drugiego człowieka i po prostu działamy, bawimy się i pracujemy.
3: To dzień, który przypomina, że społeczeństwo włączające i dostępne dla każdego nie jest przywilejem, lecz standardem, do którego powinniśmy dążyć. Wciąż wiele osób z niepełnosprawnościami mierzy się z barierami, nie tylko tymi architektonicznymi, ale też społecznymi i systemowymi. Dlatego tak istotne jest podejmowanie działań na rzecz ich eliminacji oraz budowanie świadomości, że różnorodność jest wartością, a nie przeszkodą, mówi Marta Łepek, psycholożka.
5: Codzienne takie drobne sytuacje, jak pomijanie, nadmierna litość, czy brak utrzymania kontaktu wzrokowego, to są rzeczy, które się kumulują. Te gesty mogą obniżać poczucie własnej wartości i wzmacniać takie wewnętrzne poczucie odrzucenia. To są pojedyncze doświadczenia, ale gdzieś w takiej osobie może wzrastać przekonanie o poczuciu bycia innym. Osoby takie najczęściej zgłaszają się do gabinetu z poczuciem izolacji, z obniżoną samooceną, często też z lękiem społecznym, nierzadko z objawami depresji. Pojawia się też temat takiego zmęczenia potrzebą tłumaczenia się światu.
3: Bardzo ważna jest dostępność przestrzeni publicznej, ponieważ to ona decyduje o tym, czy osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie i samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Chodzi nie tylko o architekturę, taką jak windy, podjazdy czy odpowiednio zaprojektowane przejścia, ale także o dostęp do informacji, transportu i usług publicznych. Im bardziej przestrzeń jest dostosowana do różnych potrzeb, tym bardziej staje się naprawdę wspólna i otwarta dla wszystkich, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
6: Ja widzę ogromną różnicę, na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę.

0: Różnica też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść. Jest informacja pomiędzy pociągami, że na przykład, że jedzie osoba niepełnosprawna i będzie potrzebowała w tym drugim mieście, do którego zmierza, będzie potrzebowała podobnej pomocy. I to rzeczywiście działa.
1: W promowaniu dostępności dużą rolę odgrywają różnego rodzaju konkursy, które wyróżniają miejsca i instytucje najlepiej dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz innych użytkowników o szczególnych potrzebach. Jedną z takich inicjatyw to konkurs Lider Dostępności. W 2025 roku jedno z wyróżnień w tym konkursie otrzymało Centrum Nauki i Kultury Młyny Rotera w Bydgoszczy, mówi Adrianna Kwiatkowska, zastępczyni kierowniczki działu komunikacji Młynów Rotera.
2: W wielu miejscach zamontowane są znaczniki komunikacji krótkiego zasięgu, to two point. W strefie wejścia znajduje się dotykowa makieta, która przedstawia młyny i okolice, właśnie zawiera opisy w piśmie punktowym. Na wystawie węzły dostępne są mapy tyflograficzne, audiodeskrypcje do części filmów, skrócone teksty właśnie w piśmie punktowym, czy też audioprzewodnik. Dostępna w młynach jest również pętla indukcyjna, także karty komunikacji, czy możliwość bezpłatnego połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego w serwisie Migam.
1: Warto przypomnieć sobie, że osoby z niepełnosprawnością nie powinny być postrzegane wyłącznie przez pryzmat swoich ograniczeń. Każda z nich to przede wszystkim człowiek z własną historią, emocjami i potrzebami. W kontakcie z drugim człowiekiem najważniejsza jest więc uważność, szacunek i zwykła życzliwość. To one budują prawdziwie otwartą i dostępną rzeczywistość. Karolina Marcisz, Radio Plus.
3: A Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami obchodzony jest 5 maja od 1992 roku.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Dla tej grupy pacjentów to codzienna walka o każdy oddech. Szacuje się, że w Polsce około 4 milionów osób żyje z astmą. Prawie połowa jest niezdiagnozowanych lub po prostu nie leczy się. Jaką świadomość na temat astmy mają Polacy? Jak dziś wygląda leczenie pacjentów? Jak Polska wypada na tle Europy i co pozostaje największym wyzwaniem?
2: Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dolnych dróg oddechowych, przebiegającą ze skurczem oskrzeli. Objawy typowe dla tej choroby to napad suchy kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności czy ucisku w klatce piersiowej. Dlaczego chorujemy na astmę, mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.
3: Po prostu przybywa osób z alergiami. W niektórych miejscach już połowa społeczeństwa ma dodatnie testy. Palenie tytoniu sprzyja rozwojowi astmy. Życie w atmosferze bogatej w alergeny, na które jesteśmy uczuleni. Otyłość. Nieleczony alergiczny nieżyt nosa. Jest dużo czynników, które my sami możemy albo zmniejszyć, albo zwiększyć.
2: Astma jest chorobą nieuleczalną, ale dzięki nowoczesnej terapii i stosowaniu się do zaleceń lekarskich można zapanować nad jej objawami, przyznaje profesor dr Marek Kulus, kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.
4: Wprowadzenie nowoczesnych leków inhalacyjnych, przewlekłych leków w małych dawkach podawanych do dróg oddechowych. Teraz pacjenci z ciężkimi napadami astmy zdarzają się kilkukrotnie w ciągu roku, a wchodzące nowe leki, które są w tej chwili przede wszystkim nakierowane na pacjentów z najcięższymi postaciami astmy, też są bardzo efektywne i dla każdego pacjenta jesteśmy w stanie coś dobrać.
2: Jak zaznacza pediatra, chorzy na astmę mogą gdzieś funkcjonować aktywnie, prowadzić normalne życie, a nawet uprawiać sport.
4: Pacjent, który jest leczony z powodu astmy, niczym się nie różnił od tego pacjenta, który tego rozpoznania nie ma. Jeżeli będziemy właściwie leczyć tego pacjenta, to on będzie mógł pokonywać naprawdę góry, dlatego że wielu wspaniałych wspinaczy górskich jest astmatykami. Kilku medalistów olimpijskich w pływaniu na przykład jest również astmatykami. To jest ważne, żebyśmy realizowali swoje marzenia. Ewentualne leczenie dobierali tak, żeby można było te marzenia realizować.
2: W Polsce ponad 70 ośrodków realizuje dziś program B44, w ramach którego leczonych jest ponad 6 tysięcy pacjentów z astmą ciężką, mówi dr Aleksandra Kucharczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Rzadkich.
5: To jest program lekowy, który obejmuje wyłącznie leki, które są zarejestrowane w leczeniu astmy, tylko ze względu na ich bardzo wysoką cenę są poddane innej organizacji, czyli mamy bardzo konkretne zapisy, które nam mówią, jakich pacjentów możemy włączać do programu lekowego, jakie konkretnie są te kryteria włączenia, jakie są przeciwwskazania, kiedy są wizyty monitorujące, jakie badania jesteśmy zobligowani wykonać i w jakich terminach musimy przeprowadzać też określone badania związane już z prowadzeniem pacjenta w programie lekowym. Jest tam również określone, jakie leczenie możemy stosować, konkretnie jakie leki, w jakich dawkach.
2: Najlepiej wypadają Niemcy, Szwecja i Dania, gdzie z programu lekowego korzysta z powodzeniem ponad 70% chorych. Polska na tle europejskim wypada relatywnie nisko, a winne są przede wszystkim słaba organizacja i finansowanie przez państwo. Jakie jeszcze są wyzwania, mówi dr Dąbrowiecki.
3: Pacjenci nie do końca chcą brać sterydy wziewne, które są podstawą leczenia astmy. Pacjenci biorą nieprawidłowo inhalatory, więc kwestia edukacji. Jeżeli państwo macie astmę, nie wiecie jak brać inhalator, to poproście lekarza, żeby wam powiedział, jak ten inhalator stosować. I trzecia rzecz, jeżeli pacjent ma astmę ciężką, czyli ma objawy codziennie, bierze wysokie dawki sterydów ziewnych, bierze sterydy w tabletkach, powinien taki pacjent trafić do poradni leczenia astmy ciężkiej.
2: Medyk zwraca uwagę, że zaledwie 30% pacjentów stosuje się do zaleceń lekarskich i regularnie przyjmuje leki, a to podstawa, by żyć komfortowo z astmą. W leczeniu astmy bardzo ważne są też szczepienia profilaktyczne. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: A już za kilka minut aktualności Radia Watykańskiego.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
6: Reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Opublikowano kolejne dokumenty synodalnych grup studyjnych. Dotyczą wyboru biskupów oraz podejścia do kontrowersyjnych kwestii. Sanktuarium w Pompejach przygotowuje się na przyjęcie papieża. Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, będzie tam pielgrzymował w pierwszą rocznicę pontyfikatu. Do Chicago sprowadzono relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wybór biskupa powinien być momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej, podkreślono w opublikowanym dziś kolejnym dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu grupy studyjnej numer 7 dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do posługi biskupiej oraz raport grupy numer 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.
2: Jak podkreślił sekretarz generalny synodu kardynał Mario Grech, oba raporty dotykają samego serca życia Kościoła. Pierwszy przypomina, że nie ma pasterza bez owczarni, ani owczarni bez pasterza, wskazując na wybór biskupa jako akt wspólnotowego rozeznania. Drugi przedstawia konkretne narzędzia do podejmowania najtrudniejszych kwestii bez uciekania od ich złożoności.
1: Pompeje przygotowują się na przyjęcie Leona XIV. Papież będzie modlił się w tamtejszym sanktuarium maryjnym w przyszły piątek. Jak mówi Radiu Watykańskiemu miejscowy arcybiskup, Ojciec Święty wskaże też na znaczenie założyciela sanktuarium Bartłomieja Longo. To ważny wzór dla współczesnego, pogrążonego w ciemności świata, mówi arcybiskup Tommaso Caputo.
3: Przede wszystkim należy pamiętać, że to właśnie Leon XIV kanonizował świętego Bartłomieja Longo. Jest on czczony przez miliony pielgrzymów, którzy co roku przybywają do sanktuarium również z zagranicy. Kanonizacja jeszcze bardziej wypromowała tę postać wśród wiernych na całym świecie, w Polsce, w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Indiach. Święty Bartłomiej jest przykładem nawróconego, który w młodości oddalił się od autentycznego życia w wierze. Jest też wzorem dla wszystkich ludzi naszych czasów, ponieważ jego życie pokazuje, że nikt nie może być wykluczony z miłości Boga, a dzięki jego przykładowi pielgrzymi wiedzą, że nie ma grzechu ani ciemności, które mogłyby przeszkodzić w powrocie do Boga.
1: Arcybiskup Caputo podkreśla, że Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, przywiązuje wielką wagę do sanktuarium w Pompejach. Jego misją jest propagowanie modlitwy różańcowej. Polonia w Stanach Zjednoczonych aktywnie uczestniczy w szerzeniu wiedzy na temat Polaków, którzy podczas II wojny światowej, ryzykując własnym życiem, ratowali przed zagładą Żydów. Do polonijnej parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago sprowadzone zostały relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, mówi postulator ich procesu kanonizacyjnego, ksiądz Witold Burda.
4: Relikwie przekazał ich kustosz, ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Urtyla.
1: Po uroczystości miała miejsce projekcja filmu Ulmowie, błogosławiona wina.
0: Więcej wiadomości na portalu Watykan News va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

9 minut i będzie 17. Posłuchajmy przebojów z nutą nostalgii o 17. Posłuchamy wiadomości, a potem zapraszam na drugą godzinę naszego wspólnego spotkania. Rozpoczyna Madonna.

0: Wraca projekt w sprawie kryptowalut. To jeszcze w tym tygodniu, zapowiada premier. Zderzenie osobówki z pociągiem towarowym. Są poważne utrudnienia w Opolu. Alarm bombowy w szkole w Bydgoszczy. Matury zaczęły się 20 minut później. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry.
0: Przepisy będą się różnić od poprzednich?
1: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
2: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank.
1: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
2: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
1: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
0: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Teraz Opolszczyzna i poważne utrudnienia na torach. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym na przejeździe w Opolu.
3: 41-letnia kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
0: Relacjonuje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale są poważne utrudnienia w ruchu. Wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Przez alarm bombowy takie kłopoty mieli maturzyści z pierwszego LO w Bydgoszczy. Wszystko po mailu do dyrekcji, informuje Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
4: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
0: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić 8 lat więzienia. A przypomnijmy, dziś maturzyści mierzyli się z egzaminem z matematyki. Jutro czeka na nich język angielski.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: A w nich Zakopane. W długi majowy weekend zaczęła tam działać karta turysty. Każdy, kto w trakcie pobytu za nią zapłaci, może skorzystać z benefitów oferowanych przez lokalne firmy. Czy projekt cieszy się zainteresowaniem? O tym wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebek-Dulak.
6: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów. I mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki. Sporo przedsiębiorców pyta o to, bo część z nich wskazywała nam wcześniej, że też czeka na rozwój sytuacji.
0: W przyszłości karta turysty ma też uprawniać do zniżek w komunikacji miejskiej.

0: No pamiętam, że wczoraj zapowiadałem na jutro trochę niższą temperaturę. Podnieśli nam i to bardzo fajnie. Na niektórych mapach widzę nawet 19 stopni jutro miałoby być. Na innych mapach 18 pokazują. Tak czy owak deszcze sporadyczne, niewielkie. Dopiero w czwartek ma trochę mocniej popadać. Jutro minimalnie. To też się zmieniło, bo już dzisiaj miał być większy deszcz. Deszcz dzisiaj to w nocy szczególnie.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery po piątej, dzień dobry, pozdrawiam i zapraszam, oto druga godzina dzisiejszego magazynu W Rytmie Wydarzeń. Jurek Piszcz, kłaniam się nisko.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Raz jeszcze dzień dobry tym wszystkim, którzy dołączyli do nas niedawno i słuchają drugiej godziny dzisiejszego magazynu w rytmie wydarzeń. Cóż przygotowali nasi reporterzy w drugiej godzinie? No najpierw o bydgoskich juwenaliach będziemy mówić, bo będą w tym roku świętować wszyscy bydgoscy studenci.
2: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny w ramach porozumienia samorządów studenckich udaje się zrobić wspólne juwenalia.
1: No bo to rzeczywiście fajniejsze niż gdy każdy sobie rzepkę skrobie, prawda? A potem przypomnimy, czym jest agroturystyka i zasugerujemy, a może skorzystać?
3: Wydawałoby się, że takie ostoje dziczy, świergotu, takiej prawdziwej natury trzeba szukać gdzieś daleko. Nie, nie trzeba szukać daleko. Wiosna jest najbardziej burzliwa w naszym gospodarstwie, bo ponieważ wybucha wszystko, wybucha zieleń.
1: Jakżeż pięknie, prawda? U mnie kiedyś dynia wybuchła, jak było ciepło, po prostu za długo leżała. No ale w agroturystycznym gospodarstwie to wszystko wygląda inaczej, wszystko wygląda piękniej. Podobnie jak piękniej wygląda miasto, gdy uprawia się urban sketching. Na czym polega?
4: Na szkicowaniu na żywo.
1: Aha, no i to wszystko. Znaczy znacznie więcej będzie, ale to około godziny 17.45. Zapraszam serdecznie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Juwenalia w Bydgoszczy zbliżają się wielkimi krokami. Rozpoczynają się za tydzień, a to jedno z najważniejszych świąt studentek i studentów w mieście. Dzisiaj poinformowano nas dokładnie o tym, co będzie się działo podczas kolejnych juwenaliów. Jakie czekają nas atrakcje?
2: Z początkiem przyszłego tygodnia, 11 maja, rozpocznie się doryczne święto bydgoskich studentek i studentów. Podobnie jak w poprzednich latach, juwenalia organizują wspólnie 4 bydgoskie uczelnie wyższe, przygotowując bogaty program wydarzeń. W mieście nie zabraknie koncertów, spotkań integracyjnych i atrakcji skierowanych do całej społeczności akademickiej, mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy.
3: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny w ramach porozumienia samorządów studenckich udaje się zrobić wspólne juwenalia. Przez wiele lat było bardzo dużo głosów w Bydgoszczy, że inne duże miasta mają juwenalia w przestrzeni miejskiej, takie wspólne uczelniane. My od kilku lat robimy to również z naszymi bydgoskimi uczelniami. Dziękuję za współpracę, dziękuję za partnerstwo, dziękuję za dojrzałość i za też przychylność rektorów.
2: Pierwszym akordem tegorocznego święta studentek i studentów będzie uroczyste przekazanie kluczy do miasta przez prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego. Następnie odbędzie się pochód juwenaliowy, który w poniedziałek, 11 maja o godzinie 13 wyruszy ze Starego Rynku. Tego samego dnia zaplanowano także podchody nocne, grę terenową polegającą na rozwiązywaniu zadań rozmieszczonych na terenie kampusu Politechniki, mówi Kleopatra Sadłowska, przewodnicząca Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich.
4: Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na nasze Juwenalia Bydgoskie 2026. Jest to nie tylko święto studentów, ale też wydarzenie dla mieszkańców. Chcielibyśmy podnosić obraz naszego miasta jako największego centrum akademickiego w regionie. Dni koncertowe 15-16 maja, bramki będziemy otwierali koło godziny 17. Na tegorocznych juwenaliach wystąpią m.in. Fukaj, Bledka, Białas, Bracia Figo Fago, Calvi i Remi, dzisiaj ogłoszony artysta Kosma Król.
2: W ramach przygotowań do juwenaliów bydgoskich odbyła się Bydgoska Bitwa Kapel, konkurs dla młodych zespołów muzycznych. Kapele zaprezentowały swoje autorskie utwory przed jury, walcząc o uznanie i możliwość występu na większej scenie. Zwycięzcy konkursu zostaną zaprezentowani podczas finałowych koncertów tegorocznych juwenaliów, mówi Filip Gomela, koordynator Bitwy Kapel, Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
5: Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji na widowni, jak i takiej frekwencji zgłoszeń, które do nas napłynęło. A napłynęło naprawdę sporo. Zwycięzcy są nawet i z Poznania, jak i z Suwałk, więc naprawdę nie tylko ludzie z Bydgoszczy mają tutaj szansę zaistnieć na dużej scenie, jak i z całej Polski. Bardzo się cieszymy z tego wydarzenia, ponieważ rozgrzaliśmy publikę do naszych wspaniałych juwenaliów.
2: Miasto Bydgoszcz wsparło juwenalia kwotą 100 tysięcy złotych. W dniach 15 i 16 maja Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszczy uruchomi specjalną liczbę autobusową J. Pojazdy będą kursować na trasie Rondo Jagiellonów, Bernardyńska, Toruńska, Most Pomorski, Rondo Fordońskie, Rondo Skrzetuskie. Autobusy pojadą co około 20 minut w godzinach od 16 do 1 w nocy. Dodatkowo w tym czasie zostanie wzmocniona oferta linii nocnych, aby ułatwić powroty uczestnikom z wydarzeń. Karolina Marcisz, Radio Plus.
1: No nawet jeżeli nie nawiedzimy żadnego z tych koncertów, ani żadnej z imprez juwenaliowych, to miło sobie powspominać dawne czasy, prawda?
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
6: Reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Po reklamie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Są nieopodal naszych domów, nieraz zupełnie za darmo, miejsca, które często zamieniliśmy na zagraniczne last minute. Leśne polany, wiejskie zaciszne ścieżki czy gospodarstwa agroturystyczne. Można w nich przez kilka godzin odzyskać równowagę i odpocząć od szybkiego, pochłaniającego nas życia. A wiosna to dobry moment, by dostrzec piękno w tym czymś, do czego przywykliśmy. O tym w jednym z gospodarstw agroturystycznych rozmawiała Anna Świtalska.
2: Elżbieta Szewczyk i prowadzę małe gospodarstwo agroturystyczne.
3: Można odnaleźć wiosnę i pomarzyć trochę o lecie.
2: Wydawałoby się, że takie ostoje dziczy, świergotu, takiej prawdziwej natury trzeba szukać gdzieś daleko. Nie, nie trzeba szukać daleko. Wiosna jest najbardziej burzliwa w naszym gospodarstwie, ponieważ wybucha wszystko. Wybucha zieleń soczysta, pachnąca, wybucha świergot ptaków, szum strumienia. Staw niedaleko naszych okien, świergot ptaków, ich kłócenie, kutliwość, hałaśliwość, urządzanie swoich domostw wiosną. Szaleństwo, wiosenne szaleństwo, ale przede wszystkim jest to teren starego sadu, który wiosną przepięknie kwitnie. Są to starodrzewy, które staraliśmy się zachować. Niektóre są połamane, niektóre są już nadłamane, niektóre są w ogóle poszarpane czasem, ale są. To są stare odmiany, przepięknie kwitnące i roznoszące zapach wiosną.
3: Ptaki, jakie tutaj zobaczymy?
2: Żyjąc na tym terenie, nie sądziłam, że my mamy taką dużą różnorodność naszego polskiego ptactwa kolorowego. My nie musimy wyjeżdżać gdzieś daleko na drugi koniec świata, żeby zobaczyć przepięknie ubarwione ptactwo. My mamy tutaj sikoreczki. Chyba wszystkie odmiany. Dzięcioły, duży, średni, zielony, sójkę, która nam rządzi w naszych dębach. My mamy tutaj sroki, tutaj nad stawem zimorodka, który też gdzieś się tam umościł. W drugiej części gospodarstwa, już tak troszeczkę dalej, mamy taki stary sad czereśniowy, w którym króluje wilga, uwielbia czereśnie. Więc to mnie skłoniło do prowadzenia takich warsztatów dla dzieci, szkół i przedszkoli, żeby wykorzystać to bogactwo tego terenu i żeby zrobić takie warsztaty pod tytułem Podglądanie wiosny. Nieraz dzieciom się udaje zauważyć ptaki, odnaleźć je. Nieraz widzą te dziuple tych ptaków. Nieraz wchodzimy do sadu i szukamy gdzieś wilgi. Nieraz spotkamy się z sójką. Nieraz przeganiamy szpaki wtedy, kiedy nam atakują czereśnie.
3: Tu mamy taki duży patyk. Są także warsztaty właśnie z kijami w roli głównej. One mają
2: tak,
3: swoją nazwę.
2: Tak, warsztaty pod tytułem Cuda na kiju. Starałam się wykorzystać zadrzewienie, wykorzystać starodrzew, wykorzystać każdą deseczkę, każdy pniaczek do zbudowania.

0: patyków doszłam do wniosku, że można zrobić, można wykorzystać te wszystkie patyki, które tutaj są, te połamane gałązki, żeby z nich coś tworzyć. I tak powstały właśnie moje następne warsztaty pod tytułem Cuda na kiju.
1: Ten staw, który można też pewnie latem wędkować, też rządzi się swoimi prawami, no i trzeba walczyć tutaj o byt tych ryb.
0: Staw, który kiedyś był fajnie zarybiony karpiem i linem, sobie w tym stawie rybki rosły, do pewnego momentu, kiedy nie zagościła tutaj na naszym terenie, w ogóle w okolicach, wydra. I to jest nierówna walka z przyrodą. Wydra jest bardzo mądrym zwierzęciem i pilnowanie jej jest niemożliwe. I w sumie to chyba tak mi już te ryby w większości wyjadła, ale mam wędkarzy, którzy nie zrażają się tym, że jest za mało karpi czy linów i tak przyjeżdżają i wędkują.
1: Na wyciągnięcie ręki czasami mamy ten kontakt z naturą.
0: Często wyjeżdżamy w różne strony świata, a takie miejsca jest taką fajną odskocznią od takiego codziennego zabiegania, tego zgiełku miejskiego, tego szumu. Taki wyjazd i taki wypoczynek kilkugodzinny możemy znaleźć naprawdę niedaleko miasta.
2: No ten świergot ptaków nieoceniony. Odpoczywała na łonie natury Anna Świtalska.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: a za kilka chwil w naszym magazynie powiemy, cóż to takiego jest urban sketching. Urban sketching, czyli co?
1: Czyli urban sketching, po naszemu mówiąc, miejskie szkicowanie. Grupa miłośników szkicowania w przestrzeni miejskiej i nie tylko, którzy po prostu lubią to robić, lubią mieć szkicownik zawsze przy sobie i rysować, malować, szkicować to, co widzą dookoła siebie.
0: No to teraz już rozumiem, nie telefon przy sobie i nie robimy zdjęcia, tylko szkicownik przy sobie i szkicujemy nasze miasto, naszą Bydgoszcz. Więcej szczegółów już za kilka minut. Zapraszam serdecznie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Są ludzie, którzy zamiast smartfonów czy aparatów fotograficznych wyciągają szkicowniki i rysują to, co widzą. Urban skeczerzy. Miejskie rysowanie zyskuje nowe rzesze zwolenników i nic dziwnego, bo to okazja, by uchwycić ulotne chwile i oddać niezwykłą atmosferę danego miejsca. Ich śladem ruszyła Justyna Malińska.
2: Na czym polega urban sketching?
3: Na szkicowaniu na żywo. Justyna Wojnowska, Urban Sketchers Poland i Fundacja Szkicownik Bez Granic. Urban to jest taki dodatek, który się wydaje, że określa miejsce, czyli miasto, ale tak naprawdę to jest ruch międzynarodowy założony w Stanach Zjednoczonych i stąd ta angielska nazwa, to jest nazwa organizacji, stowarzyszenia, które działa właśnie na całym świecie, więc też, żeby znaleźli nas ludzie z zagranicy, którzy też przyjeżdżają na wakacje, żeby mogli nas znaleźć, naszą grupę Urban Sketchers Poland, a także w różnych miastach działają takie grupy, w Poznaniu, w Gdańsku, w Wrocławiu, w Krakowie, no można po prostu szukać tych grup i szkicować na żywo.
4: Czyli urban sketching, po naszemu mówiąc miejskie szkicowanie. Dora Pindur, Urban Sketchers Poland, Fundacja Szkicownik Bez Granic. Grupa miłośników szkicowania w przestrzeni miejskiej i nie tylko, którzy po prostu lubią to robić, lubią mieć szkicownik zawsze przy sobie i rysować, malować, szkicować to, co widzą dookoła siebie.
2: Dużo jest takich ludzi.
4: Bardzo dużo. Nasza grupa na Facebooku liczy już ponad 11 tysięcy członków. Część z nich to tacy na razie obserwatorzy, ale każdy zaczyna od obserwowania, więc coraz więcej osób jest też aktywnych i dzieli się swoimi szkicami, bo też założeniem tego ruchu jest to, że dzielimy się naszymi szkicami w internecie, opisujemy to miejsce, w którym byliśmy. To jest też zachęcające dla innych osób, po pierwsze, żeby się wybrać i też to miejsce naszkicować, ale także czasami po prostu tak turystycznie, żeby jakieś miasto czy jakiś obiekt odwiedzić.
2: Co można szkicować?
4: Szkicować można wszystko. Można szkicować architekturę z zewnątrz, można szkicować wnętrza, można szkicować ludzi w konkretnych sytuacjach robiących różne codzienne rzeczy, gdzieś tam nawet na przystanku, w podróży, w autobusie, w tramwaju, w samolocie można szkicować. Można szkicować też, powiem od razu, czym wszystkim można szkicować, wszędzie. To jest absolutnie dla każdego.
2: Dlaczego właśnie urban sketching?
5: Wkręciłam się kilka lat temu, jak pracowałam głównie przy komputerze i wcześniej robiłam bardzo dużo prac digitalowych. Natomiast jak się patrzy dużo w ekran, to miałam dosyć i chciałam porysować coś fizycznie. Okazało się, że w moim mieście działa grupa Urban Sketching. Poznałam osoby, które chodzą i rysują coś na żywo. Wymieniają się doświadczeniami, wymieniają się materiałami, wymieniają się pomysłami, gdzie można pojechać. Jest po prostu super inicjatywa, żeby wyciągnąć swój szkicownik, rozrysować ręce.
6: Można się nauczyć rysować szybko, spontanicznie, poćwiczyć różne motywy i architekturę, i ludzi. Zmieniające się warunki atmosferyczne, światło oczywiście. Także to jest taka praktyczna szkoła ćwiczenia rysunku i malarstwa.
2: Dlaczego urban sketching?
7: Dlatego, że jest to rewelacyjna forma na spędzanie wolnego czasu. Dominika Orzołek, moderator grupy Urban Sketchers Gniezno. Można rysować tak naprawdę wszędzie. To jest taka inna forma pamiętnika, zapamiętywania, tak? No, w tej chwili bardzo w modzie mamy zdjęcia, robimy ich, można powiedzieć, tysiące telefonami komórkowymi, ale jak często do nich wracamy? A posiadając szkicownik, w którym uwieczniamy miejsca, ludzi, emocje. Myślę, że będziemy do niego częściej wracać niż do tysiąca zdjęć w telefonie.
2: A jak zacząć? Najlepiej przyjść na spotkanie, jeżeli w waszym mieście czy gdzieś w okolicy odbywają się takie spotkania. Jeżeli nie, no to po prostu można samemu wyruszyć. Jeżeli nie wiecie jeszcze właśnie czym i na czym, no to polecamy też naszą książkę. Jest to odrobina autopromocji. Wydałyśmy z Dorą książkę Urban Sketching po polsku, czyli podręcznik miejskiego szkicowania. I tam są wskazówki właśnie przede wszystkim jak zacząć. Jakich narzędzi można używać, jakich my same używamy, jakie polecamy, jakie tematy.
8: To kilka takich porad dla początkujących.
2: Nie bać się zacząć przede wszystkim. Nie komplikować sobie życia jakimiś skomplikowanymi też przyborami, technikami. Można zacząć od bardzo prostych przyborów, taniego szkicownika, cienkopis albo ołówek i po prostu wyjść w teren przede wszystkim i zacząć próbować, bo to na początku nie będzie wyglądało idealnie. Więc kolejna rada, nie zrażać się na początku drogi, tylko po prostu próbować dalej.
1: Oj, nie będzie wyglądało idealnie, boję się, że zrażę się na początku drogi. Przygotowała Justyna Malińska.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: 11 minut i będzie 18, czyli dobiega końca dzisiejszy magazyn w rytmie wydarzeń. Za 11 minut wiadomości, a potem zapraszam do naszej...

0: Publiczny lincz. Żona adwokata Pawła Kozaneckiego o liście gończym za jej mężem. W piątek Polska podpisze umowę SAFE. Będzie pierwsza w Unii Europejskiej. Choruje na nią 4 miliony Polaków. Dziś Światowy Dzień Astmy. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ten list gończy to publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza łódzka reporterka Elżbieta Piotrowska.
1: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
2: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego. Po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
1: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
2: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych. I nie wiem, komu ma to służyć. Naprawdę.
1: Paulina Kuraś Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
0: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumny na kółkach, po tym jak nagrał film, w którym nazwał tak samochód ofiar. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa SAFE, donosi Polska Agencja Prasowa, powołując się na swoje źródła w Brukseli. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: W Brukseli trwa dopinanie formalności. Żeby doszło do podpisania umowy, musi zostać zakończona wewnętrzna procedura w Komisji Europejskiej. Jeśli do tego dojdzie, to w piątek w Warszawie pojawią się unijni komisarze do spraw budżetu oraz obronności. Polskę z kolei mają reprezentować szef MONU i minister finansów. Nasz kraj czeka na zaliczkę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Przelew najpewniej dotrze do końca maja, a w sumie do Polski ma trafić około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych.
0: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Nawet 640 milionów złotych strat Skarbu Państwa. Służby rozbiły gang produkujący nielegalne wyroby tytoniowe. Grupa działała od 2022, a funkcjonariusze przeszukali łącznie 40 lokalizacji. To na terenie Dolnego Śląska, Lubuskiego i Kujawsko-Pomorskiego.
4: Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych, maszyny do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. W akcji zatrzymano 18 osób.
0: Mówi Agnieszka Rzeźnińska-Gniadek z Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, grozi im 8 lat więzienia.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Choruje na nią nawet 4 miliony Polaków, choć wielu o tym nie wie. Dziś Światowy Dzień Astmy.
6: Kluczowe objawy mają być charakterystyczne, czyli to mają być duszności, kaszel pojawiający się w określonych sytuacjach pod wpływem określonych bodźców.
0: Mówi dr Aleksandra Kucharczyk. Według danych WHO na świecie choruje nawet 360 milionów osób.

0: No, dzisiaj całkiem ciepło było, całkiem ciepło też będzie jutro, bo nawet do 18-19 stopni pierwotnie zapowiadano większy chłodek. Ten większy chłodek na razie przeniesiono nam na czwartek, tak się okazuje. Tej nocy zresztą 8 czy 9 stopni powyżej zera, no więc ciągle mamy tę ładną wiosnę.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie i zapraszam przed mikrofonem Jurek Piszcz. Zapraszam do naszej Bydgoszczy. To program, w którym rozmawiamy o naszym mieście. Kłaniam się nisko.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18 do 20.

0: No i mamy je. Mam nadzieję, że mamy je. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. W naszej Bydgoszczy wczoraj o tej porze słów kilka poświęciłem egzaminowi maturalnemu z języka polskiego, który wczoraj miał miejsce, a że dzisiaj matematyka, wiadomo, królowa nauk, podobnie jak lekkoatletyka, królowa sportu, no to trzeba i o matematyce słówko powiedzieć. Tym bardziej, że prawda jest taka, że my wszyscy Polacy doskonale znamy się na języku polskim, no bo każdy z nas umie kaleczyć język polski bez problemu, prawda? Każdemu to się zdarza, ale żeby kaleczyć matematykę, to już trzeba wiedzieć, co kaleczyć i jak kaleczyć, prawda? Byle jak się nie da. Trzeba mieć o tym pojęcie. I dlatego też chciałbym kilka słów skierować dzisiaj do rodziców naszych maturzystów, sugerując, żeby nie mówić swoim dzieciakom o tym, a ja w twoim wieku też zdawałem maturę, też było trudno, bo oni naprawdę mają trudno. No, mam takie wrażenie, ja człowiek prosty, który na matematyce się nie zna, gdy widzę, że w arkuszu egzaminacyjnym mieli dzisiaj do zrobienia 33 zadania w 3 godziny, no to trochę boję się, czy tę moją maturę byłbym w stanie odświeżyć. Co fajnego było na matematyce? O tym chciałbym do godziny 19 słów kilka powiedzieć.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio
0: Plus. No oczywiście nie zabraknie też przebojów z nutą nostalgii, bo w końcu o to chodzi w programie Nasza Bydgoszcz na 102,6 w Bydgoszczy i 91,6 w Inowrocławiu.

0: No, przejrzałem dzisiaj ten, to się mówi, brulion, nie, arkusz z matematyki, z matury. No, nie ukrywam, że maturę kiedyś tam zdałem i tak chciałem sobie zobaczyć, co jeszcze pamiętam z tej matematyki. No, na szczęście wiem, że współcześni maturzyści trochę mniej muszą pamiętać, za to trochę więcej muszą wiedzieć o tym, który wzór zastosować, bo na maturze mają dostęp do tablic matematycznych, o których w moich czasach można było tylko pomarzyć. Na niektórych zajęciach pani matematyczka nam pokazywała takie tablice i mówiła, tak, tu znajdziecie wszystkie wzory, ale nie, trzeba to mieć w głowie. Kiedyś więc przyznajcie, nasi starsi słuchacze, czyli tacy w moim wieku, przyznajcie, kiedyś musieliśmy to wszystko mieć w głowie, co teraz nasi uczniowie, nasze dzieci muszą mieć w małym paluszku, raczej tak bym to określił. No ale z takich fajniejszych jakichś zadań, na które zwróciłem uwagę, no to pojawiło się zadanie z procentem składanym. Procent składany, to akurat to pamiętam, bo szukałem kiedyś jakiejś lokaty na moje drobne 2000 zł, no i okazuje się, że takie zadanie z lokatą związane było zadaniem drugim dzisiaj na maturze, czyli ktoś wpłacił, klient, 10 tysięcy złotych na lokatę dwuletnią i po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 6% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie, bo to jest idea procentu składanego. I wobec tego wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Po 2 latach oszczędzania łączna wartość doliczonych odsetek na tej lokacie, bez uwzględnienia podatku Belki oczywiście, tak to zaznaczono, jest równa, no i teraz czy 1200 zł, czy 1236, czy 1836 i tak dalej, uwaga, uwaga, to jedno z dwóch zadań, które udało mi się zrobić podczas tegorocznej matury, naprawdę.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
2: Reklama. Yeah.

0: Biedromacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Po reklamie.

No to ci z nas, drodzy słuchacze, którzy w ciągu ostatnich miesięcy szukali jakiejś dobrej lokaty bankowej, na pewno by zrobili zadanie drugie na tegorocznej maturze z matematyki, bo po prostu każdy wie, czym jest procent składany i że można procent zarobić jeszcze od przyznanych już procentów, prawda? I w takim razie, jeśli klient wpłaci do banku 10 tysięcy,

0: złotych na lokatę dwuletnią na 6%, ach, które to banki tyle teraz dają, prawda? No to po tych dwóch latach odbierze 1236 zł. Odpowiedź B. Brawo, udało mi się. To jedno z dwóch zadań, które udało mi się zrobić spośród 30 kilku na tegorocznej maturze. Wiem, wstyd, wiem, no ale naprawdę nie pamiętam, jak się oblicza dane równania, czy na przykład, jeśli mamy jakieś obliczenie konkretne, to czy na końcu będzie logarytm naturalny czy nienaturalny, no pozapominałem pewnie, tak jak wy, drodzy słuchacze, trochę też, albo te wykresy takie różne, które na maturze się pojawiają, no to naprawdę trzeba by to sobie trochę przypomnieć, jakieś korepetycje, czy współczynnik alfa we wzorze funkcji f jest liczbą dodatnią, czy ujemną na jakimś tam wykresie, no to nie, no to proszę wybaczyć. Tym samym mówię to właśnie po to, żeby wam, drodzy rodzice, gdy dzieci wasze maturzyści tego nie słyszą, uświadomić, że no to jest naprawdę nie byle co. Takie 32 zadania z matematyki zrobić w ciągu 3 godzin. No z jednej strony można się znudzić, z drugiej strony zdenerwować, a poza tym średnio no 10 zadań na godzinę, czyli 6 zadań, 6 minut na jedno zadanie, no to naprawdę nie jest dużo. A jeśli do tego jeszcze dodać dyskalkulię i różne inne dys, no to szacunek dla tych, którzy przez tę maturę przebrną.
1: Radio 5.

0: właśnie kilka chwil temu wyraziłem swój szacunek dla tych, którzy przebrnęli przez maturę na poziomie podstawowym z matematyki, ale jeszcze większy szacunek trzeba wyrazić wobec tych, którzy 11 maja w najbliższy poniedziałek przystąpią do egzaminu rozszerzonego z matematyki, a takich jest całkiem sporo, bo też prawie 1/3, no prawie 30% absolwentów wybrało matematykę jako przedmiot rozszerzony na maturze i matematyka od lat zajmuje drugie miejsce wśród najczęściej wybieranych przedmiotów rozszerzonych po oczywiście, że języku angielskim, no bo angielski to wszyscy maturzyści znają tak doskonale, że mogą sobie rozszerzać, zawężać i jeszcze bardziej rozszerzać, kiedy tylko potrzeba. A więc, no, jeśli rzeczywiście co trzeci maturzysta zdaje maturę rozszerzoną z matematyki, no to tym mój szacunek jest większy. Zresztą, jeśli mowa o maturzystach, to do dzisiejszego egzaminu z matematyki przystąpiło w całej Polsce całkiem sporo osób, blisko 377 tysięcy, ale w tym jest blisko 30 tysięcy, czyli aż 30 tysięcy tych, którzy maturę już zaliczyli, którzy podwyższają sobie tylko wynik z matematyki. No a więc bardzo dużo, mniej więcej co dziesiąty zdający dzisiaj matematykę, to człowiek, który już maturę ma w kieszeni, tylko że chce mieć jeszcze lepszy wynik z matematyki. No pewnie, żeby dostać się na jakąś porządną politechnikę bydgoską.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

9 minut i będzie 19. Posłuchajmy aż do 19 przebojów z nutą nostalgii, o 19 wiadomości, a potem zapraszam na ciąg dalszy naszego spotkania.

0: Ogromny pożar pod Biłgorajem w akcji 200 strażaków. Kolejny wyciek zdjęć arkuszy maturalnych jest komentarz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wygląda tak jak w XIX wieku. Zakończył się remont ratusza w Nowym Sączu. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogromny pożar lasów w województwie lubelskim. Około 200 strażaków walczy z ogniem między Józefowem i Łukową w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i powietrza i jak słyszymy jest bardzo trudna.
1: Mamy dwa śmigłowce w akcji, nie mamy informacji na temat powierzchni pożaru. Zdecydowanym utrudnieniem jest wiatr.
0: Mówi Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin. Zamknięte są drogi wojewódzkie numer 835 i 849. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Jej szef nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakie dokładnie nieprawidłowości chodzi?
2: O zdjęcia arkuszy maturalnych, które pojawiły się w sieci w trakcie egzaminów z polskiego i matematyki. CKE próbuje namierzyć ich autorów. Nie mówi jednak o wycieku, ale o nieuczciwym zachowaniu, bo do momentu rozpoczęcia pisania arkusze pozostawały tajne.
3: Jest to efekt tego, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną niedozwolone urządzenie, które łączy się z internetem.
2: A to już podstawa do unieważnienia egzaminu danej osobie, tłumaczy dyrektor CKE Robert Zakrzewski i deklaruje.
3: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
2: Powiedział mi dyrektor CKE. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok.
0: O czym informował Mateusz Chłystun. Policja dementuje pojawiające się w internecie informacje. Nie było kolejnego ataku niedźwiedzia na Podkarpaciu. Drapieżnik był widziany, ale nie zaatakował człowieka. Niedźwiedzia zauważyli pracownicy na pastwisku w miejscowości Morochów. Ta oddalona jest zaledwie kilka kilometrów od Płonnej i miejsca śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-latkę.
4: Zgłoszenie odebraliśmy dzisiaj przed godziną 13:00. Z informacji zgłaszającego wynikało, że w pobliżu pastwiska w Morochowie był widziany niedźwiedź. Nie doszło na szczęście do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Zgłaszający wycofał się i oddalił. Nikomu nic się nie stało.
0: Mówi Anna Oleniacz z policji w Sanoku. Niedźwiedzie coraz częściej widziane są na południu Podkarpacia. Apel o ostrożność przed zwierzętami wydała m.in. Tyrawa Wołoska, Sanok i Zagórze.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Zakończył się remont ratusza w Nowym Sączu. Prace trwały 2 lata. Wyremontowano nie tylko wnętrze budynku, odnowiono elewację i miedziany dach. Kolor ścian przypomina ten, który był na budynku w XIX wieku.
6: Piękny jest, wspaniale. Śliczny, zawsze był piękny. Teraz jak odnowiony, no to wiadomo.
7: Bardzo piękny. Między pomarańczym a miodowym.
8: Ale tak widać gołym okiem, że zupełnie inaczej niż przedtem.
7: Tak.
9: Bardzo ładny. Troszkę zażółty taki.
7: No ładny, ładny, odnowiony, ładny. No, miedź i plus jasny, ciemny.
0: Mówili mieszkańcy Nowego Sącza, z którymi rozmawiał Michał Rejduch. Otwarcie po remoncie i zwiedzanie zaplanowano na sobotę.

0: No bardzo ładne, troszkę za żółty, trochę tak jakby o pogodzie powiedzieć, że bardzo ładna, tylko trochę za zimno albo za mokro. No jutro wcale zimno nie będzie, maksymalnie nawet do 20 stopni widzę już teraz pokazują, 18-20 tyle ma być. Deszcz owszem, ale przede wszystkim tej nocy, w ciągu dnia raczej mało deszczu, w czwartek ma popadać i w czwartek ma się ochłodzić.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery minuty po 19:00. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Oto czwarta godzina programu Nasza Bydgoszcz. Jurek Piszcz, kłaniam się nisko. Radio
1: Plus. Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18:00 do 20:00.
0: A zaczynamy tę godzinę od czterech pod rząd przebojów z nutą nostalgii. To mnóstwo grania bez gadania. Chris Rea, Belinda Carlisle, Marek Grechuta i Cukero z Polem Youngiem.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: No i wiadomo, jak to działa, prawda? Ale tylko przez krótki czas, przez 4 pod rząd przeboje z nutą nostalgii. To działa tak, że jest mnóstwo grania i śpiewania i mało gadania i za to serdecznie dziękuję naszym słuchaczom, że jesteście z nami słuchając przebojów z nutą nostalgii. Ja starałem się nie przeszkadzać podczas gdy śpiewali i grali po kolei Chris Rea, Belinda Carlisle i Marek Grechuta. I Cukero z Polem Youngiem. Zawsze miło, zawsze pięknie. Zawsze miło i zawsze pięknie pójść sobie do muzeum, prawda? A jeśli szykuje nam się noc muzeów, no to tym fajniej muzeum odwiedzić. Nasze muzea zapraszają już w następną sobotę, wieczorem, no bo to noc muzeów. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
8: Na życie patrzysz bez emocji.

Europejska Noc Muzeów w Bydgoszczy to już w następną sobotę, czyli 16 maja. W tym roku w organizację w Bydgoszczy tego przedsięwzięcia włączyło się ponad 30 przeróżnych, nazwijmy to ładnie, podmiotów związanych z kulturą, no i wszystkie przygotowały na tę szczególną noc mnóstwo atrakcji. Niektóre rzeczywiście bardzo późne zwiedzanie, niektóre takie po prostu po 18, no ale i tak zawsze warto z innego punktu widzenia, czyli z wieczornego punktu widzenia zobaczyć nasze najpopularniejsze muzea. Ale nie tylko muzea nas zapraszają tego dnia, bo na przykład i Teatr Polski

0: nas właśnie w Noc Muzeów. No a o wszystkich innych przedsięwzięciach naszych miejsc kultury na pewno będziemy informować w ciągu najbliższych dni, bo zawsze w piątki, a piątek będzie 15 przed Europejską Nocą Muzeów, zawsze w piątki między 18 a 20 informuję o tym, co ciekawego w weekend zrobić można. A więc przypominam, Europejska Noc Muzeów w Bydgoszczy, nie w tę sobotę, ale w następną sobotę, 16. Rezerwujcie czas.
1: Radio Plus

0: A my w Bydgoszczy dopiero co obchodziliśmy święto flagi, święto Konstytucji 3 maja, a już nas zapraszają na obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej. To już w najbliższy piątek o 12 w kościele garnizonowym najpierw msza święta, a po jej zakończeniu z kościoła garnizonowego przemarsz na Stary Rynek i tam około 13 oficjalna uroczystość z ceremoniałem wojskowym pod pomnikiem. Wszyscy jesteśmy zaproszeni. A to już w najbliższy piątek, 8 maja.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Po reklamie.

No i takim właśnie dźwiękiem z saksofonu, w który dmucha Candy Dolfer, żegnamy się. Życzę bardzo udanego wieczoru, wspaniałego poranka jutro i koniecznie zapisuję się na 16 w waszych domach. Mam nadzieję, że będę tam wraz z przebojami z nutą nostalgii. A kończę takim super przebojem, jakim jest Hotel California. Eagles, 11 minut do godziny 20. Uśmiechów życzę. Do usłyszenia. Jurek Piszcz.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Historia Chrześcijaństwa przejdziemy drogę od uznania prymatu papieża przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena. Gościem Nocnych Światł będzie profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
2: Autopromocja.

0: W akcji bierze udział 300 strażaków. Ogromny pożar lasu pod Biłgorajem. Nawet 100 tysięcy złotych bez podatku. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Uwaga turyści, w Tatrach obudziły się żmije. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Akcja może potrwać nawet do rana. Strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Pali się kilkadziesiąt hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Gasi go około 300 strażaków. W akcji też dwa śmigłowce gaśnicze. Ogień nie jest jeszcze opanowany.
1: Akcja gaśnicza prawdopodobnie potrwa do późnych godzin wieczornych, a być może nawet do rana. Pożar nadal nie został opanowany. Częściowo jeszcze się rozprzestrzenia.
0: Mówi Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Zamknięta jest droga między Józefowem a Osuchami.
1: Należy omijać ten teren, bo droga raz, że jest nieprzejezdna, dwa, że pożar utrudnia wiatr i niesie to chmurę dymu w dalszym kierunku.
0: Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Nawet do 100 tysięcy złotych bez tak zwanego podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak ma wyglądać ten mechanizm?
2: Zgodnie z projektem każdy pełnoletni Polak będzie mógł zawrzeć co najmniej jedną umowę o prowadzenie osobistego konta inwestycyjnego, na przykład z bankiem czy domem maklerskim. Inwestycje w obligacje oszczędnościowe i lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych. A jeśli ktoś zacznie do tego kupować akcje lub fundusze, to limit przesuwa się do łącznej kwoty 100 tysięcy złotych.
3: Chodzi o to, żeby zwolnić te oszczędności z podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy.
2: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Nadwyżka będzie obłożona niższym ryczałtowym podatkiem. Jego stawka będzie wynosić 19% wartości stopy referencyjnej NBP. W 2027 roku, kiedy przepisy miałyby wejść w życie, byłoby to niespełna 0,9%.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Zginęło co najmniej 12 osób. W wiadomościach rosyjski atak na Zaporoże na południu Ukrainy. Celem były przedsiębiorstwa i budynki mieszkalne. Wcześniej Moskwa ostrzelała też Kramatorsk w Donbasie. Tam zginęło 5 osób. Co najmniej przez rok częściowo zamknięte będzie molo w Gdyni-Orłowie. Jak się okazało, końcowa część bariery może stanowić zagrożenie dla spacerujących.
4: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. Największe falowanie. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu.
0: Mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. Przez co najmniej rok zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Uwaga turyści, w Tatrach obudziły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Gdy poczuje się zagrożony, może ukąsić, mówi Marcin Strączek-Helios z TPN-u.
6: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów.
7: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
8: Koszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
0: Dodawali przewodnik tatrzański Paweł Skawiński oraz Sylweriusz Kosiński, były lekarz TOPR, i apelują, by nie schodzić z wyznaczonych szlaków.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie Państwa. Dzisiaj ze mną wyjątkowi goście, Helena Pys, polska misjonarka, lekarka, która od 37 lat pracuje w ośrodku rehabilitacji osób trędowatych w Jivodaya w Indiach, i Abhishek Bastia, wychowanek ośrodka z Jivodaya, który od 5 lat mieszka w Polsce. Witam Was bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór. Serdecznie witam wszystkich.
1: Cieszę się, że przybyliście. 3 maja prezydent Karol Nawrocki odznaczył Helenę Pys krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za szereg zasług w dziedzinie pomocy humanitarnej właśnie na rzecz osób w Indiach. Ja tym bardziej cieszę się, że mamy dzisiaj taki zaszczyt, aby gościć Helenę, która nie jest pierwszy raz na antenie naszego radia, co tym bardziej nas cieszy. Heleno, niejednokrotnie o tym mówiłaś, ale jeszcze raz zapytam, skąd w ogóle w twojej głowie zrodził się pomysł? No, to już będzie tak 37 lat temu, to ty do Indii przybyłaś, ale ten pomysł myślę, że już chyba z około 40 lat temu się zrodził, żeby w ogóle polecieć do Indii.
2: Tak, około 40 lat temu usłyszałam, że założyciel ośrodka właśnie dla osób dotkniętych trądem jest ciężko chory. A to był właśnie kapłan i lekarz jednocześnie, ksiądz Adam Wiśniewski. Jak usłyszałam, że jest chory, to sobie pomyślałam, no, trzeba by koledze pomóc, a przy okazji mogłabym się czegoś nauczyć, bo przecież o chorobach tropikalnych nic nie wiedziałam, a tym bardziej o trądzie. No, ale to nie, jeszcze nie wiedziałam, czy tam się przydam tak naprawdę. Pomyślałam, że jeżeli nie ma nikogo lepszego, no to mogę jechać. Usłyszałam też przy okazji, że Indusi, lekarz indyjski nie dotknie chorego na trąd. Nie chcą leczyć nie dlatego, że sami się boją, bo przecież są wykształceni i wiedzą, że to nie jest aż tak groźna choroba. Natomiast no, inni pacjenci by ich opuścili. I to jest takie rzeczywiście zagrożenie, straciłby po prostu możliwość zarobkowania. Także dla mnie to żaden problem, ponieważ nie mam własnej rodziny. No, oczywiście musiałam opuścić rodzeństwo i wszystkich przyjaciół, ale to uważałam, że to jest niewiele w porównaniu z tym, jak bardzo mogę tam się przydać. No, skoro nie ma nikogo lepszego, to jadę.
1: No dobrze, ale czy w twojej głowie nie rodziło się jakieś przerażenie, zwątpienie? Mówisz to teraz tak bardzo lekko, że to żaden problem, ale ani nie znałaś języka, nie miałaś też, jak sama mówisz, wiedzy na temat leczenia chorób tropikalnych. Kraj oddalony nie wiadomo ile od Polski, a ty po prostu lecisz no, w sumie w nieznane.
2: Dobrze, no ale no właśnie ja myślę, że czasem tak jest, że im się mniej wie, tym się człowiek mniej boi. Jak już ma jakąś wiedzę, a bardzo często nie jest to wiedza taka rzetelna, to zaczyna się bać, bo można się przestraszyć właśnie jak się słyszy o wszystkich innościach. Nie. Myślałam naprawdę tylko o tym, że kapłan chory, lekarz i ja, która tutaj mam 3000 mieszkańców w moim rejonie, tych chorych 15-20 dziennie przyjmuję, a tam po prostu jest ogromna potrzeba. To po prostu była czysta kalkulacja. Jadę i już.
1: Mami z Jivodaya, mami, bo tak do ciebie zwracają się wychowankowie, dzieci z ośrodka, kilkaset dzieci dziennie przez tyle lat już, tyle dziesiąt lat tych dzieci przewinęło się bardzo dużo i jeszcze do tego wrócimy. Dzisiaj z nami jest Abhishek Bastia. Ja miałam przyjemność poznać Manoja. Kiedyś też byłem w Indiach, tam w ogóle poznałam Helenę, ale Manoj był tutaj, brat Abhisheka, kilka lat temu w Polsce. Ty, Abhi, zdecydowałeś się przybyć do Polski. Dlaczego w ogóle chciałeś tutaj przyjechać do naszego kraju?
3: No od początku, jak urodziłem, no to miałem taki przyjemność z Polski. Cały czas byłem obok z mami, czyli pani doktor Helenę. No i jak mój najstarszy brat Manoj był w Polsce, studiował kilka lat, no to jak on wrócił na wakacje w Indie, no to wtedy cały czas ja byłem z nimi i dużo pytań miałem takie, jak to powiedzieć, jabłko po polsku na przykład, no to taki był początek. No to jak skończyłem licencjum w Indiach, no to wtedy już decydowałem, że chciałbym lecieć do Polski, żeby dalej studiować i zrobić magister. No już jestem.
1: No już jesteś magistrem, ale już nawet dalej już pracujesz, już tutaj się mocno zakorzeniłeś. Czy łatwo było ci się nauczyć języka polskiego, bo ty bardzo dobrze mówisz po polsku?
3: A myślę, że jeszcze nie, ale cały czas uczę się, naprawdę. Ale nie, to jak ja decydowałem, że jak chciałbym lecieć do Polski, no to wtedy, no, jak miałem na głowę, no to cały czas jest godziny na po godziny do godziny. Zawsze byłem u mami, czyli u pani doktor Helena i no i ona była jaka nauczycielka.
1: Tak, ostra nauczycielka tak, jest.
3: No to był taki początek.
2: Podstawowe rzeczy to złapał bardzo szybko, ma bardzo dobry słuch. To też dawało mi satysfakcję, że chcę się uczyć. Nasz język jest trudny, ja wiedziałam, że on jest trudny, ale Abi sobie z tym świetnie radzi.
1: No to, że ma świetny słuch, to ja jestem pewna, bo państwo tego nie widzą, ale mam nadzieję, że zaraz usłyszą. Abiszek przybył do studia z gitarą. Jak tutaj Helena przed wejściem powiedziała, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Czy chciałbyś może coś nam zaśpiewać?
3: Tak. Tak.
1: Czy to będzie po hindi?
3: Po hindi, będzie Bollywood.
1: To bardzo proszę, Bollywood.

0: Pięknie, pięknie, no tutaj po prostu brawa. Jak ktoś z naszych słuchaczy lubi muzykę Bollywood i w ogóle całą bollywoodzką produkcję, to tutaj na żywo mieliśmy mini koncert. Słychać było, że to wcale nie jest prosty język. Możesz nam chociaż w skrócie powiedzieć, o czym śpiewałeś? O czym to było? Ta piosenka?
1: A to było taki... taki pierwszy raz, to była taka romantyczna piosenka, naprawdę, bo ja lubię śpiewać romantyczne. To był taki pierwszy raz, poznałem z dziewczyną i już zakochałem.
0: Zakochałem się od pierwszego wejrzenia, miłość od pierwszego wejrzenia. No to taka czysto bollywoodzka fabuła. Helena, ty to tutaj ewidentnie widzimy Abiszeka, który przybył do Polski, ale tak naprawdę, nie wiem, gdyby tak zliczyć, ile już dzieci, wychowanków przewinęło się przez ośrodek w Dziwodaja? Czy ty kiedyś podliczyłaś, ile dzieci po prostu przeszło przez te 37 lat?
2: Nie, nigdy nie policzyłam. Naprawdę to już są tysiące. Bo rocznie przyjmowałam kilkadziesiąt dzieci nowych. Uczą się od 0 do 12 klasy, a jak zaczynałam, już było ich 150. Przed pandemią było prawie 400 mieszkających, bo jeszcze oprócz tego są uczniowie w szkole, którzy dojeżdżają do naszej szkoły. Ci też uważają się, bardzo często nawet na ulicy spotykam, na lotnisku gdzieś w mieście i też do mnie mówią mami, no bo mnie tak znają po prostu wszyscy. Ja już naprawdę nie jestem w stanie tego policzyć dokładnie, a tak szacunkowo to na pewno jest to kilka tysięcy dzieci.
0: Kilka tysięcy dzieci, ich dzień rozpoczyna się od modlitwy.
2: Tak
0: podejrzewam. Potem jest pewnie posiłek, nauka, bo to w zasadzie jest taki moment, że dzieci, wychowankowie, bo to też i młodzież, mieszkają tam na co dzień, tak? Raczej w większości w ośrodku.
2: To znaczy my mamy w ośrodku dzieci, które pochodzą właśnie z rodzin dotkniętych trądem. Te rodziny nie mogą mieszkać w takim w środowisku, gdzie dotychczas mieszkali. Są, no nie chcę powiedzieć wypędzani, ale jednak muszą opuszczać swoje wcześniejsze miejsce zamieszkania. Gromadzą się, my to nazywamy kolonie. W takich koloniach dla osób dotkniętych trądem. Stamtąd dzieci nie mogą iść do szkół publicznych. Dzisiaj też. Ciągle to z tym walczymy. Staramy się, żeby jednak przezwyciężać te mity. One naprawdę nikomu nie zagrażają, ale ludzie po prostu nie chcą, żeby ich dzieci siedziały razem z moimi dziećmi w klasie. Nasza szkoła już jest na innych warunkach, bo to jest nasza szkoła. Więc do nas przychodzą ci, którzy chcą. I mamy już, bo mogę powiedzieć, pochwalić się po wielu latach, że jest to szkoła integracyjna. Natomiast no, one nie mogły gdzieś tam w innym mieście pójść do szkoły publicznej, dlatego mieszkają u nas.
0: Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę i wracamy już po przerwie.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Bydgoszcz.
4: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio niezmiennie Helena Pys i Abiszek Bastia. Rozmawiamy o Jivodaya, o ośrodku pomocy osobom chorym na trąd w Jivodaya w Indiach. Heleno, wspomniałaś o szkole, która funkcjonuje na terenie ośrodka, szkoła integracyjna, która daje szansę i możliwość dzieciom, młodzieży z rodzin dotkniętym trądem na edukację i tak naprawdę na przyszłość, na rozwój w społeczeństwie indyjskim. Co jest największym problemem, jeśli chodzi o społeczeństwo w Indiach, jeśli ktoś w rodzinie ma osobę chorą na trąd?
2: No przede wszystkim to zależy od fazy, bo żeby rozpoznać trąd dla lekarza to nie jest problem, ale pacjent zgłasza się bardzo często zbyt późno, dlatego że dopiero tak zwane stygmaty, znamiona trądu, czyli jakieś już powikłania tej choroby wykluczają ze społeczności. Ludzie nie chcą z ludźmi naznaczonymi trądem mieszkać razem, nie chcą się z nimi stykać, nie wolno im przychodzić do wspólnej miejsca kąpieli, nie korzystają z tych samych studni. No i dzieci nie mogą chodzić do publicznej szkoły, nawet
1: jeśli
2: pobliskiej.
1: Nie są one chore,
2: nawet jak nie są
1: nosicielami choroby.
2: Pochodzą z tej kolonii i one są naznaczone w ten sposób. To jest naprawdę przekleństwo, bo to jest mit. Ta choroba jako... No, choroba jest zakaźna. Można się zarazić oczywiście, ale to nie jest bakteria zbyt agresywna. No, nie każdy, kto się zetnie z trądowatym, musi chorować. Natomiast tam jest dosyć niska odporność ogólnie całego społeczeństwa. Mamy mało odporne, rodzą mało odporne dzieci, słabe i dlatego ta choroba się tam ciągle jeszcze szerzy. Ja myślę, że największym problemem jest to, żeby pacjent się zgłosił na czas, żeby nie doszło do tych powikłań i tej stygmatyzacji w związku z tym. No i to się zdarza już teraz coraz częściej. O to walczymy przede wszystkim. Ale informacja też może iść tylko jakby no drogami tam, gdzie człowiek może na przykład przeczytać, czy zobaczyć nawet rysunek. Robimy takie plakaty, gdzie pokazujemy, na co zwracać uwagę i z czym się do lekarza zgłaszać. To jest najważniejsze, żeby przyszedł na czas, żeby choroba była zdiagnozowana odpowiednio wcześnie i żeby leczenie było prowadzone prawidłowo i wystarczająco długo. Od 6 miesięcy do roku. I to też wymaga dyscypliny, to wymaga, żeby pacjent się przejął swoją chorobą, co też nie jest proste w tamtym kraju. Tam jest przecież wiara w to, że skoro taka jest moja karma, jak dotknęła mnie ta choroba, no to znaczy, że tak ma być. No i to jest problem.
1: Tutaj przechodzimy jeszcze generalnie w ogóle do religii, tak, i do tego przeświadczenia, o którym mówisz, tego, że jeżeli no, miałem zachorować, czy miałam zachorować, to generalnie zachoruję, tak?
2: Tak. Tak.
1: Czego,
2: może no, nawet jest to kara bogów?
1: Wierzę, my takich nie. Totalnie nie mamy jakby przekonań, tak, czy jakichś w sobie myśli na ten temat, a tam w społeczeństwie jest to tak odbierane.
2: No, hinduizm przecież wyznaje reinkarnację, więc jeżeli ja w tym wcieleniu teraz będę taki dobry, poddam się wszystkiemu, co tu się dzieje, co mnie dotyka, no to być może w następnym wcieleniu będę miał lepiej, zostanę księciem. A nie myszą na przykład. Także to jest związane z wieloma rzeczami, z przesądami, z mitami, które się łączą z chorobą i nie jest łatwo z tym walczyć, naprawdę.
1: Czy na przestrzeni tych 37 lat widzisz, że zmieniło się podejście osób w Indiach właśnie do chorujących na trąd? Jest poprawa w tym względzie?
2: Nie mogę mówić o Indiach. Mogę powiedzieć o bardzo bliskim naszym otoczeniu. Rzeczywiście naokoło nas już jest dużo ludzi, którzy są przekonani, że nic się takiego złego w naszym ośrodku nie dzieje. Chociażby dlatego właśnie, że ja jestem wiele lat i wszyscy inni mamy pracowników.
1: I się nie zaraziłaś.
2: Nie zarażamy się, nie chorujemy. Pracownicy, no ludzie bezrobotni szukają pracy, znajdują u nas i okazuje się, że nic się złego nie dzieje. No to jest znak. To właśnie oni, ci nasi pracownicy prosili o to, żeby powiększyć naszą szkołę, bo wcześniej dzieci uczyły się, tylko uczyły się dzieci osób dotkniętych trądem. Mieliśmy malutką szkołę, no ale jak się okazało, że okoliczne wioski też chętnie by skorzystały, no to wybudowaliśmy duży budynek i dzisiaj rzeczywiście mamy już tych wychowanków spoza Jivodaya, czyli zupełnie zdrowych, niezetkniętych wcześniej z tą chorobą, bardzo dużo. Ja no, spotykam ich wszędzie i oni się bardzo cieszą i opowiadają, a tak, tak, my znamy Dziwodaja. No i to jest bardzo miłe.
1: Wracając jeszcze do tematu samej choroby, bardzo często gdzieś wizualnie nam się trąd kojarzy z jakimiś okaleczeniami na tak. kończynach rąk czy nóg. Tak. I tutaj dopiero wtedy może myślimy, że ktoś jest chory na trąd, ale ta choroba zaczyna się w sumie wcześniej, znacznie wcześniej.
2: Ale oczywiście i na ich skórze, tej ciemnej skórze to bardzo dobrze widać, bo mają takie odbarwione plamy. Oczywiście, że można je pomylić z kilkoma innymi chorobami i do lekarza należy zdiagnozowanie, no ale gdyby ten pacjent się zgłosił, a on sam jak się podejrzewa o trąd, to się nie zgłosi, bo się boi, że go wykluczą. To pierwszy problem.
1: Czyli takie zaklęte koło, tak? Zamknięte koło, zamknięty krąg.
2: Tak, to jest niestety przekleństwo tej choroby. Druga rzecz, no to niestety tracą czucie. I to też jeszcze nie daje sygnału często, bo jak nie boli, to się tego nie czuje. Ale można się skaleczyć, oparzyć, wejść na gwóźdź i nie czuć, że wszedł do środka. Miewałam przypadki, że zwierzę odgryzło komuś palec i on tego nie poczuł. Nawet nagle stwierdza, że nie ma palca. Dosłownie. Także to są no właśnie te okaleczenia, które już potem wskazują, że to jest chory, to jest wynik tego, że te nerwy są uszkodzone przez bakterie. Nie musi do tego dojść. Mamy leki skuteczne, mamy leki, które całkowicie eliminują chorobę, jeżeli pacjent zgłosi się na czas.
1: W ośrodku w Dziwodaja, w szkole, nie ma obowiązku przyjęcia religii chrześcijańskiej, katolickiej. Nawet podejrzewam, że większość wychowanków to są Hindusi.
2: No, przeważająca większość. Mamy zaledwie kilku katolików spośród naszej młodzieży, dzieci i młodzieży w naszych internatach. No ale wokół nas też mieszka trochę chrześcijan. To jest już teraz duże miasto. My kiedyś byliśmy małą wioseczką i daleko od centrum, od naszej stolicy, 600 kilometrów mieliśmy do stolicy stanu. Nasz stan się wydzielił 25 lat temu, no i teraz mamy do stolicy 30 kilometrów. To jest duża różnica. To miasto się rozrasta, przychodzi do nas, no i właśnie zmieniły się też te proporcje. Mamy sporo wyznawców Chrystusa już teraz wokół nas i przychodzą do nas do kościoła. Nie boją się właśnie dlatego, że widzą, że nikomu tu nic nie grozi.
1: A Biszek, ty przyjąłeś wiarę chrześcijańską. Kiedy to miało miejsce? Pamiętasz ten moment, kiedy to się wydarzyło, że przeszedłeś na chrześcijaństwo i przyjąłeś chrzest?
3: No tak, pamiętam. To było tak 12 lat temu.
1: 12 lat temu?
3: W 2014 roku.
1: I pamiętasz ten moment? No, ty już byłeś bardzo świadomy. No, u nas bardzo często jest tak, że to małe dzieci są chrzczone i to rodzice przynoszą je do kościoła, więc one niewiele pamiętają tylko ze zdjęć, tak? Ewentualnie może, że coś płakały, ale płacz jest często, towarzyszy małym dzieciom. Jak w ogóle zdecydowałeś się na to, żeby przyjąć chrześcijaństwo?
3: No mogę powiedzieć, że od początku jest czułem o tym, bo bardzo blisko mieszkam w

0: byli naszymi wychowankami wcześniej. Oni się poznali w Dziwodaja jako właśnie jeszcze uczniowie. Pobrali się i tak naprawdę byli związani od początku z Dziwodaja. Oni mieli przekonania chrześcijańskie, ale nie jest łatwo w tym społeczeństwie zmienić wiarę. Wypada się jednak jakby spoza, tam jest podział kastowy, ale też takie grupy są. No i teraz już ta grupa się nie przyznaje do chrześcijan. Chrześcijanie odchodzą, muszą odejść jakby z tej grupy. Niby to jest umownie, ale taka jest prawda, że już nie będą zawiadamiani o ważnych wydarzeniach w tej grupie na przykład. Także to jest problem. Natomiast jeżeli, o ile wiem, no to właśnie te przekonania wewnętrzne to oni mieli już bardzo dawno, kiedy rodziła się najmłodsza córka w tej rodzinie, najmłodsza Maria. Siostra Abiszeka, Maria. Było zagrożenie jej życia. Zapytałam jej tatę, czy jeżeli, bo to było rozwiązanie cesarskim cięciem, czy jeżeli będzie zagrożenie życia dziecka, czy ochrzcić. Powiedział, oczywiście. No i tak się zaczęło, bo tak naprawdę od Marii. Maria chodziła już zwyczajnie na...
1: Pozdrawiamy Marię serdecznie, tak. Ona już pewnie śpi, bo w Indiach to już teraz która godzina teraz będzie?
0: No już północ, po północy. Już po północy.
1: Tak, już po północy.
0: Ale Maria już jest dorosłą kobietą.
1: To?
0: Tak, już studiuje.
1: Ile Maria ma? O, no to ona już jest
0: studentką.
2: Zrobi magister, tak.
1: To może nie śpi. Tego to już nie będziemy ustalać na antenie, natomiast jeszcze Abiszek, wracając do twojego pobytu w Polsce, bo 5 lat, najpierw też studia, teraz już w zasadzie no studia skończone, więc pracujesz. Jak w ogóle ci się podoba Polska? Jak temperatura, pogoda, jest zupełnie odmienny klimat w Polsce, a inaczej jest w Indiach. Przyzwyczaiłeś się?
2: Po prostu czuję jak drugi dom.
1: Czujesz się to jak drugi dom?
2: Drugi dom. Tak, bo jest mama tutaj też.
0: No dobrze, a ta ciężka zima w tym roku?
1: No bardzo było zimno.
2: No tak, było ciężkie, bo 24 lat już byłem z rodziną i pierwszy raz tak
1: zmarzłeś.
2: No, to było takie, ale już nie przeszkadza.
1: Już nie
2: takie
1: przeszkadza.
2: Temperatura, nie.
1: Powiem ci, że jak byłam w Indiach wiele lat temu i tam były z kolei bardzo wysokie temperatury, to myślałam, że tego nie wytrzymam, więc podejrzewam, że w drugą stronę, kiedy te temperatury sięgają bardzo dużo poniżej zera, no to też jest pewnie trudne do wytrzymania. U was jest więcej deszczów, a tutaj, no tak z tymi deszczami różnie bywa.
0: Różnie, na naszym terenie nie ma dużo deszczu. Jest pora deszczowa dosyć krótka, 2-2,5 miesiąca. Wcale nie jest tak dobrze, bo tam brakuje czasem wody. To jest środkowa część Indii, najbardziej jakby dotknięta przez suszę.
1: A co z polskiej kuchni tobie najbardziej smakuje? Jakie najbardziej potrawy lubisz? Masz jakieś ulubione polskie potrawy?
2: Nie, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo trudne pytanie.
1: Trudne pytanie.
2: Bo wszystkie lubię, ale tak mogę powiedzieć, lubię pierogi.
1: No to taki klasyk, pierogi to
2: no,
1: tak.
2: No, bigos. Wczoraj jadłem. Bardzo lubię. No naprawdę nie mam takiej jednej albo drugiej, bo to lubię wszystko. Żurek na przykład.
1: Żurek, no to no. Totalnie też odmienne są smaki, tak? Jeżeli chodzi o naszą kuchnię, mówię kuchnię polską, kuchnię indyjską i przyprawy, więc to faktycznie, no to cieszę się, że tobie tak wiele smakuje.
0: W drugą stronę jest trochę odwrotnie.
1: Tak właśnie
0: ja się nie przyzwyczaiłam do takiej ilości ryżu 3 razy dziennie albo przynajmniej 2 razy dziennie ryż, to się nie da jeść. Chociaż jak jest bardzo dobrze przyrządzony i dobre do tego są warzywa, to oczywiście wszystko bardzo smakuje. Ja lubię kuchnię indyjską, dla mnie ta ostrość już nie jest taka bardzo ostra. No, temperatury, jeszcze wracając do klimatu, łatwiej się tam przyzwyczaić, wbrew pozorom.
1: Bo jest cieplej.
0: Te temperatury rosną równo. Nie ma takich jak w Polsce
1: skoków,
0: że jednego dnia jest 17 stopni, a drugiego już 5, a tutaj jak przyjechałam w marcu i było 5, no to właśnie ja marzłam.
1: My zaraz kontynuujemy naszą rozmowę, zostańcie Państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio niezmiennie dr Helena Pys, misjonarka polska, od 37 lat pracująca w Jivodaya w Indiach i wychowanek ośrodka z Jivodaya, Abhishek Bastia. Rozmawiamy o tym, no, jak w tym indyjskim klimacie, w totalnie innym świecie niż Polska, funkcjonuje się w ośrodku. Ty, Heleno, masz pod swoją opieką dziennie kilkaset dzieci.
2: Tak.
1: Przez te wszystkie lata przewinęło się ich, no myślę, że co najmniej parę kilka tysięcy wychowanków, ale masz też takie szczególne dzieci, szczególne, które trafiły pod no, twoją opiekę, albo wręcz można powiedzieć, no stała się ich taką mamą.
2: No nazywam je nawet własnymi, dlatego że i to są częściej dziewczynki. Dziewczynki są niechciane w rodzinach, w różny sposób się do mnie dostawały, bo było tak, że mama umarła przy porodzie. Wtedy to niezależnie od płci, bo trafiali też chłopcy. No ale jeżeli, no bo tam nie ma jak karmić, to wszystko jest bardzo drogie i zdarzało mi się, że dostawałam dzieci mocno, mocno niedożywione do opieki. Po śmierci matki, no to wiadomo, półsierota przynajmniej, a potem często tata też szybko odchodził. Natomiast bywały też dzieci podrzucone, zwyczajnie zebrane gdzieś z drogi. I takie też mam, bo mam taką dziewczynkę, którą chciano zabić. Ewidentnie miała rozbitą główkę. Zresztą była operowana tu w Polsce jako druga operacja. Pierwsza była wykonana tam, taka pierwsza ratująca życie, a potem uzupełnienie kości czaszki. To tutaj w Polsce na Niekłańskiej przywiozą ją tutaj, bo jakoś miałam większe zaufanie, że tu odzyska zdrowie. Te niedożywione dzieci naprawdę tylko z powodu braku pieniędzy. Wyobraźcie sobie państwo, że ja karmiąc dziecko przez tydzień wydawałam całą puszkę mleka. Musiałam kupić, która kosztowała 250 rupii, czyli na miesiąc 1000 rupii, a taki pan na miesiąc zarabiał 500 tylko, na przykład jej tatuś. No więc nie, te dzieci były zwyczajnie zagłodzone. Dostałam Patrycję, która miała 4 miesiące i ważyła niecałe 2 kilo. To było naprawdę dziecko po prostu mleko, to co spróbowałam, to co mieli w butelce, to była woda, tylko zabielona odrobiną proszku mlecznego. Takie dzieci, no to już są całkowicie pod naszą opieką do końca, praktycznie do dorosłości, bo trzeba naprawdę odkarmić, wyżywić i dopiero wtedy stają na własnych nogach.
1: Ja tak dopytuję Helenę o te historie, ale zdradzę państwu, chociaż nie jest to jakąś taką bardzo dużą tajemnicą. Helena kiedyś udzieliła wywiadu do mojej książki Mama na obcasach. Tak. Państwo teraz no, nie widzą Heleny, ale Helena przyjechała na wózku inwalidzkim, bo tak się porusza. W młodości przeszła chorobę Hajnego Medina i kiedy namawiałam ją do tego, aby wystąpiła w książce, powiedziała mi: Magda, ale ja ani nie jestem mamą, ani nie chodzę na obcasach.
2: No nigdy. I ja
1: tak, zaczęłam ją przekonywać, tłumacząc, że te obcasy to tylko taki synonim, symbol kariery, obszaru, w którym działa dana kobieta, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o macierzyństwo, to mówię, przecież do ciebie kilkaset dzieci dziennie woła mami, co w języku hindi znaczy mamo, tłumacząc na polski, więc udało mi się przekonać i to macierzyństwo duchowe bardzo mocno wybrzmiało wtedy w naszej rozmowie.
2: Myślę, że ono też jest naprawdę bardzo ważne. Nawet te dzieci, przepraszam, Abhishek, który tutaj jest, tak naprawdę ma kochającą mamę, kochającą dużą rodzinę, ale bardzo dobrze wie, że ja go też kocham i że czuję się jego matką, a on czuje się moim synem, niezależnie od tego, że w ogóle przyjęłam go na ten świat, odbierałam poród i to było w dodatku w mojej urodziny, także jesteśmy bardzo, bardzo mocno związani ze sobą. Takich dzieci.
1: Czyli naprawdę macie urodziny tego samego dnia?
2: Tak.
1: Wspaniale. 10 kwietnia.
2: 10 kwietnia. Tak, no właściwie wszystkie dzieci, i te, które mają rodziców, i te, które nie mają rodziców, potrzebują pomocy. Myśmy przecież wymyślili taki sposób na pomoc, adopcję serca.
1: Na czym to polega?
2: No właśnie, bo to nie można tutaj zaadoptować dziecka, zażyczyć sobie. Nie ma teraz adopcji zagranicznych z Indii. Za dużo było nadużyć najrozmaitszych. Natomiast adopcja serca to jest coś pięknego, ja tak uważam. I jeżeli utrzymanie dziecka w Polsce to jest naprawdę masa pieniędzy, nakarmić, ubrać, wyedukować, no załatwić wszystko.
1: I dodatkowo tam, jeszcze jakieś zajęcia do tego dochodzą. No,
2: tak, a tam po prostu 30 euro na miesiąc całkowicie zaspokaja potrzeby, bo my mamy wspólną kuchnię, wspólne zajęcia. Owszem, jeżeli jakieś dziecko jest bardzo ciężko chore i musimy zapłacić za prywatny szpital, no to musimy przesuwać te finanse. Dlatego mamy wspólną pulę. Nie jest tak, że jeżeli dziecko ma bogatszego rodzica w Polsce, to my na przykład jemu zafundujemy, nie wiem, lepsze łóżko na przykład. Nie, no wszystkie dzieci są traktowane tak samo, w zależności od potrzeb. Adopcja serca to jest po prostu naprawdę objęcie taką przyjaźnią wychowanka. My przysyłamy zdjęcie, jakieś informacje o nim, o jego rodzinie. Natomiast państwo wtedy, którzy się na to decydują, to są czasem grupy, szkoły, klasa jakaś. No, decydujecie się po prostu, że finansowo będziecie wspierać. Też niekoniecznie jedno dziecko byli tacy, którzy wspierają po pięcioro dzieci nawet, ale są też tacy, którzy tylko są w stanie dać część utrzymania dziecka i nie ma to znaczenia, bo po prostu idzie to wszystko do wspólnej kasy i wszystkie dzieci mają zapewnione swoje potrzeby, zaspokojone. No, ale z tym się łączy, to nie wystarczy. Pieniądze nie wystarczą. Właśnie adopcja serca to jest uśmiech, modlitwa, świadomość, że moje dzieci bardzo często pytają, czy ja też mam mamę w Polsce. Jak jest jakiś list, to bardzo chętnie odbieram, tłumaczę na tamten język. Już teraz mam zresztą wychowanków, którzy świetnie sobie radzą z polskim i oni mogą to robić. No, ale
1: jak
2: ja
1: chociażby
2: też,
1: Abi obecny.
2: Abiszek, czy jego
1: studio,
2: starszy brat, tak. Manocz. Tak, ale niezależnie od tego, mówię, taka świadomość jest bardzo ważna. I modlitwa. My też właśnie podczas modlitwy, szczególnie podczas modlitwy wieczornej, modlimy się za naszych ofiarodawców. I to jest bardzo wielka pomoc. Ja jestem przekonana o tym, że nie jest tak, że dając coś tracimy, dając często zyskujemy, bo nasze dzieci bardzo wiernie modlą się za swoich ofiarodawców i jeżeli są jakieś problemy w rodzinie i państwo do nas napiszą, to nawet prosimy o odprawienie mszy świętej w takich intencjach i to jest właśnie taka wzajemna pomoc.
1: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby włączyć się w taką pomoc, no to gdzie powinien się zgłosić?
2: No tutaj jest sekretariat, który zajmuje się właśnie pomocą Dziwodaja, sekretariat misyjny Dziwodaja.
1: W Warszawie.
2: W Warszawie ma siedzibę, no ale prowadzi rozmaite akcje też informujące, też jeżdżą współpracownicy do szkół, pokazują zdjęcia, mówią o tych problemach, także można, edukacja jest bardzo ważna. Naprawdę, jeżeli nauczymy dzisiaj naszych maluczkich, nasze dzieci w Polsce, troszczyć się o innych, to oni też zyskają na tym, nie tylko dzieci indyjskie czy afrykańskie, ale i te nasze pociechy też nauczą się widzieć sercem, widzieć potrzeby innych, pochylić się nad każdą biedą i myślę, że to jest wielka wartość.
1: Abiszek, który przysłuchuje się naszej rozmowie i pięknie śpiewał i grał na gitarze w pierwszym wejściu. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dla nas zaśpiewać?
3: No,
1: widzę, że tak, teraz. Że jest chęć, tak. Także tak. Bardzo prosimy, mikrofon jest twój.
3: To jest taka piosenka, takie katolickie, takie religijne bardziej, takie Jezu Masji.

0: Pięknie, rozumiem, że to jest pięknie. Religijna, więc teraz poproszę Helenę, żeby przetłumaczyła, bo ja już rozumiem, że hindi to ty znasz doskonale. Przetłumacz,
1: no,
0: proszę, dla naszych słuchaczy.
1: Ale to jest wychwalanie Pana Boga jako naszego Zbawcy. Tak, no znam hindi, no
0: przez
1: może
0: tyle
1: nawet
0: lat
1: lepiej,
0: można się
1: może nawet
0: nauczyć.
1: Lepiej niż Abiszek Polski, bo tak, bo to jest już wiele lat, a poza tym dzieci mają cierpliwość. I one mnie tak naprawdę poprawiają, jak mówię coś źle. Z tym, że poza hindi, ja, bo jest wiele rozmaitych narzeczy, ale też jest tak, jest hindi literackie i jak przyjechał do nas pan ambasador, to no, moje dzieci niekoniecznie rozumiały, o czym on mówi, chociaż znał hindi właśnie to literackie, natomiast ja mówię takim prostym hindi i narzeczem Chhattisgarhi. To są dwa. A trochę rozumiem też Uriya, czyli język sąsiedniego stanu, no bo właśnie tacy pacjenci do mnie docierają. Musiałam się nauczyć.
0: No, gratulujemy. Może mały egzamin, coś po hindi chcesz może pozdrowić wszystkich z Jivodaya. Myślę, że może przez internet później odsłuchają naszej audycji. Może jakieś krótkie pozdrowienie.
1: Mer bacielok, mer ku bohut odciachy, lekin bohut miski i tym logonku dzieldi aungi.
0: A Biszek, czy możesz przetłumaczyć, co Helena powiedziała na polski, żebyśmy zrozumieli?
2: Tak, mami powiedziała, że ona zrobi wszystko okej, okay, tu jest zdrowe, ale ona tęskni Jivodaya. I jak najszybciej wraca do Indii.
0: I wraca, wraca dokładnie już tak. 8 czerwca tak. Wracasz do Jivodaya, bo co roku przyjeżdżasz, można powiedzieć, na takie swoje wakacje, tak? Kiedy są wakacje w Indiach, to tak. Ty przylatujesz tutaj na swoje. U nas jeszcze trwa rok szkolny wtedy. I gdzie jeszcze będzie można się z tobą spotkać? Bo domyślam się, że masz bardzo mocno zapełniony kalendarz przez no najbliższy tak. miesiąc.
1: Tak, no dużo jeszcze rozmaitych miejsc na wiedzę. Chcę być, znaczy będę w Lublinie na pewno, będę w Poznaniu, tam duszpasterstwo akademickie mnie zaprosiło. W Lublinie będę nawet kilka dni, tam też jedna szkoła, jedna parafia, a też na Kulu prawdopodobnie będę, bo tam jest teraz wydział medyczny. Chcę odwiedzić hospicjum na Podlasiu, hospicjum proroka Eliasza. Od lat jestem w kontakcie z nimi, pierwszy raz chyba tam podjedziemy w tym roku. No i jeszcze będę oczywiście w Częstochowie, na Jasnej Górze będzie zjazd szkół imienia błogosławionego Stefana kardynała. Zaprosili mnie też, żeby tam powiedzieć świadectwo. No i jeszcze mam też dosyć ważne zajęcia w moim własnym instytucie, też imienia kardynała Wyszyńskiego. Mianowicie będzie się odbywał kongres generalny i w związku z tym jestem też tam delegowana przez moje współczłonkinie. Dlatego no, jeszcze tego czasu może zabraknąć.
0: I gdyby ktoś z Państwa chciał gdzieś na szlaku spotkać się z Heleną jeszcze w Polsce, to jest taka szansa do 8 czerwca. A Biszek, ty nie wybierasz się póki co do Indii. Na razie zostajesz w Polsce.
2: Na razie nie, zostaję w Polsce, tak.
0: A jakieś dalsze plany? Coś zdradzisz? Czy na razie dobrze ci tutaj
2: na razie
0: u nas?
2: Dobrze wszystko, tak. Zadowolony jestem, pracuję. No i zobaczymy dalej.
0: I zobaczymy dalej. Helena, czy ty chciałabyś tu jeszcze kogoś przywieźć ze swoich wychowanków? Bo Abiszek nie jest pierwszym, który przybył do Polski. Tak. Kiedyś miałam przyjemność poznać Sitę, Saru i Manoja, właśnie brata Abiszeka, tak. Ale to już było kilkanaście lat temu.
1: Potem jeszcze były Marianna i Patrycja na krótkim kursie, na kursach językowych tylko. No tak się złożyło, że nie mogły zostać dłużej. Obie rozpoczęły studia już tam w Indiach, ale bardzo dobrze im to pomogło. Jednak takie zobaczenie innego kraju jest ważne. Nasze dzieci nie mają takich możliwości za dużo. No. Była też młodzież na Światowych Dniach Młodzieży, kiedy był w Krakowie w 2016 roku. I to też było piękne doświadczenie. Była ich 18. To jest duża grupa i mieli okazję nie tylko być w Warszawie, w Krakowie i część w Koszalinie, ale też połowa z nich, 9, pojechało do Rzymu. Mieli okazję też spotkać się wtedy z papieżem Franciszkiem. Także to są takie, myślę, że jak uzbiera się tych doświadczeń takich życiowych, to naprawdę poszerza horyzonty i bardzo rozwija.
0: Czy na koniec Abiszek chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? Może? Jakieś pozdrowienia przesłać? Dla Manoja, rodzinę, kogo pozdrowić?
2: No, pozdrawiam wszystkich w Dziwodaja. Rodziny, Manoć i no wszystkim.
0: Tak. Ja też przyłączam się do tych pozdrowień. Bardzo dziękuję za rozmowę. Helena Pys i Abiszek Bastia byli dzisiaj moimi gośćmi. Bardzo dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Dziękuję za zapraszenie.
0: A Państwa zapraszam zaraz po 21 na rozmowę z Marią Stachurską, reżyserką filmu dokumentalnego i książki o tym samym tytule Położna. Będziemy mówić o legendarnej położnej Stanisławie Leszczyńskiej. Także zostańcie Państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
4: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Historia Chrześcijaństwa przejdziemy drogę od uznania prymatu papieża przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena. Gościem Nocnych Światł będzie profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
3: Autopromocja.
0: Radio Plus Bydgoszcz.

0: ofertę Studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja jeszcze raz witam się z Państwem po chwilowej przerwie. Przechodzimy do innego tematu. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Położnej. 5 maja to właśnie ten dzień. Ale dzisiaj porozmawiamy o bardzo szczególnej, wręcz bym powiedziała legendarnej, jeżeli to słowo jest adekwatne, położnej, Stanisławie Leszczyńskiej. Ze mną na łączach pani Maria Stachurska, reżyser filmu dokumentalnego i autorka książki o tym samym tytule Położna, której właśnie ciocią była Stanisława Leszczyńska. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, pani Mario.
2: Dobry wieczór, witam państwa. Witam panią.
1: Witam i od razu zadam pytanie, które często się pojawia. Dlaczego zdecydowała się pani na napisanie książki, na wyreżyserowanie filmu o swojej cioci, pani Stanisławie Leszczyńskiej?
2: No, to jak wie pani, często to jest pytanie i pewnie pani to odpowiedź zna, to nie ja zdecydowałam. Po prostu tak się złożyło, że dostałam tę propozycję ku mojemu zaskoczeniu w momencie, kiedy parę lat wcześniej, kiedy umierali moi wujkowie, synowie Stanisławy, i dzieci przekazały mi wszystkie pamiątki rodzinne po swoich ojcach, zapiski, nagrania, fotografie. I to wszystko wylądowało u mnie, bo może kiedyś będziesz coś z tego chciała zrobić. Nigdy nie zamierzałam. Propozycja zrobienia filmu, która się pojawiła w Rzymie, bardzo mnie zaskoczyła, a kiedy kończyłam film, zadzwoniło do mnie wydawnictwo, które zaproponowało napisanie biografii. I po prostu w ramach takiego jakby posłuszeństwa temu spadkowi, który dostałam, no, postanowiłam, że no, jest to chyba moim obowiązkiem, dlatego zrealizowałam film i książkę, a teraz niestety muszę dalej, bo muszę, no ale i też chcę. Kończę scenariusz, znaczy skończyłam właściwie scenariusz, fabuły jest dopracowywany i rozpoczniemy produkcję filmu.
1: Ja jeszcze tylko dopowiem, że my się łączymy z Barceloną, tak? Dobrze mówię, pani Mario?
2: Nie, w tej chwili.
1: Już teraz nie, już zmiana.
2: Tak, już jestem, właśnie przyleciałam, jestem w Warszawie.
1: Już się udało przylecieć, to tym bardziej się cieszymy. Jeszcze tylko dopowiem, że prywatnie pani Maria Stachurska jest mamą pani Anny Lewandowskiej. Wracając do tematu naszej rozmowy, czy łatwo było zebrać właśnie te wszystkie pamiątki, dokumenty, informacje, szczątki informacji, które pani miała, i opisać tak naprawdę, kim była pani ciocia, przybliżyć tę postać?
2: Pani, ja ją pamiętam, bo ja miałam 15 czy 16 lat, jak ona zmarła, i zapamiętam ją z dzieciństwa. Natomiast ja zawsze lubiłam słuchać przeróżnych historii rodzinnych. I może to jest stąd, że potem to wszystko do mnie trafiło. Zawsze byłam ciekawa historii naszej rodziny i gdzieś to w mojej pamięci utkwiło. I w momencie, kiedy przyszła realizacja filmu czy pisanie książki, no było mi może łatwiej, jeśli chodzi o sprawy rodzinne. Wszystko sprawdzałam też, czy ma pokrycie w faktach historycznych. Najtrudniejszy był oczywiście okres wojny, bo no, ja sobie kiedyś jeszcze w szkole przyrzekłam, że nigdy nie odwiedzę żadnego obozu koncentracyjnego, a tu musiałam niestety być w tym obozie i to spędzić nie wiem, godzinę tam. I to było dla mnie takie właściwie najtrudniejsze. A tak to resztę to tak wyciągałam z pamięci, wyciągałam właśnie ze zdjęć, sprawdzałam w archiwach. I to jakoś tak się pokryło z jakimś takim moim zainteresowaniem, tym bardziej, że interesuję się drzewem genealogicznym. Także że to było takie fajne układanie puzli.
1: Jeżeli tak mogę powiedzieć, pani ciocia Stanisława Leszczyńska no miała bardzo niezwykłą misję w obozie w Auschwitz-Birkenau, gdzie przyjęła ponad 3000 porodów w tych nieludzkich warunkach. Skąd w ogóle jej taka droga do tego, żeby zostać położną?
2: Ja myślę, że to wypływało z młodości, że takie to też było powołanie. Każdy z nas ma jakieś swoje powołanie, jeśli jest jemu posłuszny, idzie za tym wezwaniem serca, jak to nazwać, to gdzieś jest przygotowywany do pewnej jakiejś swojej misji życiowej. I tak myślę, że było w przypadku mojej cioci, która zmierzyła się ze śmiercią noworodków, zmierzyła się ze śmiercią swojego rodzeństwa małego. Myślę, że to musiało na niej mocno jakby jakieś takie piętno wydrzeć. Później sama Łódź, gdzie była największa śmiertelność noworodków, nie było akuszerek, wtedy się położone nazywały akuszerkami. I sytuacja jakby finansowa też szkodzi, bo to był okres bardzo trudny, zaraz po pierwszej wojnie światowej, bardzo ciężki. Myślę, że to wszystko razem nałożyło się, że postanowiła z mężem razem, że skończy tą szkołę położnych na Karowej w Warszawie i że podejmie się tego zawodu. Na pewno nie spodziewała się, że to pokieruje jej losy w taki sposób, że wyląduje w obozie, że odegra taką rolę, jaką odegrała, ale myślę, że całe życie była do tego przygotowywana, po prostu jak w życiu postępowała, jakie podejmowała decyzje, jak się uczy odpowiedzialności, wiary, modlitwy, to wszystko ją hartowało i doprowadziło do punktu, w którym się znalazła i który spowodował, że się stała dzisiaj bohaterką, tak? Ona wtedy się nie uważała za bohaterkę.
1: Pani też opowiadała o takiej sytuacji, że Stanisława Leszczyńska miała taki jakiś, nie wiem, porozumienie niezwykłe z Maryją i to miało miejsce w kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu, gdzie zawarła jakieś takie przymierze, że jeśli nie straci żadnego dziecka, jeśli straci jakiekolwiek dziecko, to przestanie wykonywać zawód położnej.
2: Tak. Tak, rzeczywiście to usłyszałam od jednej, bo ja przez lata jeździłam i zbierałam świadectwa z osób, które znały ją, które miały związane z nią jakieś przeżycia. Trafiłam do pani Hani, która wtedy miała 90 lat i opowiadała mi o swoich porodach przyjmowanych przez Stanisławę Leszczyńską w 1949 roku. Natomiast opowiadała mi też, że jako dziewczyna, bo to wszystko się działo na Bałutach i ci ludzie się tam wszyscy znali, jadąc z mamą tramwajem, siedziała też Leszczyńska i jakoś zeszła rozmowa na temat zawodu, na temat wiary i ona właśnie wtedy powiedziała to, że jej mamie się przyznała i ona jako młoda dziewczyna to słyszała, że właśnie swój zawód jakby ofiarowała Maryi. Zresztą zawsze miała wielki kult do Maryi i sam wszystkie jej porody od młodości, od dziecka też słyszałam i to mi towarzyszyło w różnych sytuacjach, to jej wezwanie Maryi o jednym pantofelku przybywaj. A wiązało się to z tym, że w momencie, kiedy była wzywana do porodu, często po nocy, spiesząc się nieprzytomna, wyrwana ze snu, znajdowała jeden pantofel i wołała do Maryi, żeby właśnie też jeden wzięła i żeby biegły do tego porodu razem. I to taki, z tego powstał akt strzelisty, który gdzieś ja od dziecka słyszałam i jakby też stał się dla mnie bardzo bliski, pewnie w różnych innych też sytuacjach.
1: Od maja 1943 roku do stycznia 1945 roku, wtedy właśnie przyjmowała te porody, ponad 3000 porodów, do każdego podchodziła porodu jak do, można powiedzieć, jak do pierwszego. Każdy był dla niej niezwykły.
2: Ona miała takie podejście do każdego właśnie bardzo indywidualne, bardzo takie osobiste i właśnie jakby to za każdym razem pierwsze dziecko było i do każdego podchodziła w taki sposób, czego na początku jako młoda osoba to tak patrzyłam na to sceptycznie, ale poznając jej życie rzeczywiście podchodziła jakby to rodził się Jezus. I ona do każdego dziecka, do każdego porodu właśnie to ona przyjmuje ten cud narodzin, przyjmuje cud narodzin Jezusa. I myślę, że to też z tego czerpała taką radość. Zresztą tak jak znam położne, One wszystkie mają właściwie taką miłość do dziecka i każde dla nich jest bardzo indywidualne. I myślę, że no to cechuje też wszystkie położne. Ale ona rzeczywiście miała takie podejście na zasadzie, że przyjmuje małego Jezusa i każdym się cieszyła. Było to też nieprawdopodobne o tyle, że ona bardzo dużo pracowała, zajmowała się własnymi dziećmi, przyjmowała te porody na tych bałutach w Łodzi, gdzie no, była bardzo znana i wszyscy, no, nawet chociażby to, że w czasie wojny, jak wybuchła wojna, Niemcy się postarały dla niej o papiery, żeby mogła w dalszym ciągu przyjmować porody, bo zależało im na tym, żeby to ona przyjmowała. Więc no, tej pracy miała bardzo dużo, haftowała, robiła różne rzeczy w domu. I tak jak to wujek mi kiedyś opowiadał, mówi, wiesz, zawsze się zastanawiałam, jak ona ma siłę, bo ona nie odsypiała, bo ona w nocy przyjmowała porody, a w dzień się bawiła z dziećmi. Za chwilę no, była gosposia, jak był poród, musiała biec do porodu i ta gosposia z tymi dziećmi zostawała, ale to leciała do porodu, wracała i cały czas w takim pędzie była. I to jest dla mnie takim też ewenementem, że ona chyba właśnie dlatego że z taką radością podchodziła do każdego porodu, nie czuła tego zmęczenia, bo tylko w takiej sytuacji nie czuje się zmęczenia.
1: Pani opowiada o tym jak o sakrum, o porodzie, o czymś niezwykłym, a przecież te porody w obozie w Auschwitz to było, po prostu było piekło. To było piekło, tak. To były no, straszne warunki, tak?
2: Wie pani, co ja sobie do dzisiaj, tym bardziej jak teraz pracuję nad scenami fabularnymi, jest to dla mnie strasznie ciężkie przeżycie, bo ja nie jestem w stanie sobie tak naprawdę emocjonalnie w to wejść, bo to nie daje rady. Bo te kobiety rodziły publicznie, te kobiety rodziły na tych pryczach, te kobiety rodziły w tych warunkach, gdzie nie było niczego. Były przerażone samą sytuacją, w jakiej się znalazły, tak? A do tego poród, nie są same, bez rodziny, często to pierwsze porody. Każda kobieta wie, jak pierwszy poród szczególnie oddziałuje na kobietę. Więc jak sobie pomyślę, sama przecież rodziłam dwukrotnie i wiem, jak przeżywam. I teraz jakbym sobie wyobraziła, że ja bym miała się znaleźć w takiej sytuacji, w jakiej znajdowały się te kobiety, to przyznam się szczerze, że jestem tak przerażona, że aż drżę, że one to przeżyły, tak?
1: Pani Mario, tutaj na chwilę postawimy przecinek i zaraz po przerwie będziemy kontynuować naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Bydgoszcz. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Historia Chrześcijaństwa przejdziemy drogę od uznania prymatu papieża przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena. Gościem Nocnych Światł będzie profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
2: Autopromocja.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A z nami na łączeniu pani Maria Stachurska, reżyser filmu dokumentalnego Położna i autorka książki o tym samym tytule, a książka dotyczy Położnej Stanisławy Leszczyńskiej, prywatnie cioci pani Marii Stachurskiej, Stanisławy Leszczyńskiej, która przyjęła w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau ponad 3000 porodów. Pani Mario, przed przerwą mówiłyśmy o tych nieludzkich warunkach, o tym, gdzie bardzo często były szczury, wszy. No na pewno nie były to warunki odpowiednie do przyjmowania porodów, ale też to, co działo się tuż po porodzie, bardzo często było nieludzkie, bo często te dzieci wręcz były odbierane mamom.
2: Tak, to znaczy do 43 roku wszystkie dzieci miały być po przyjęciu na świat topione, niewiązane pępowiny i topione w beczułce z wodą, potem rzucane szczurą na pożarcie. To się zmieniło w momencie, kiedy przyszedł do obozu Mengele. Trafił tam po to, żeby robić swoje eksperymenty medyczne i te dzieci były potrzebne. W związku z tym mogły przeżyć dzieci aryjskie, natomiast nadal były w ten sposób mordowane dzieci żydowskie i dzieci romskie. Natomiast te, które miały cechy aryjskie, to nawet później były brane do wynarodowienia. Natomiast mogły na tyle przeżyć, że mogły mieć wiązaną pępowinę, i później były brane do eksperymentów. Jakich? Trudno powiedzieć. Oni sami mówili, że nie wiedzą, co na nich było wykonywane.
1: Józef Mengele, o którym pani wspomniała, i Stanisława Leszczyńska, oni mieli między sobą specjalną relację, bo podejrzewam, że gdzieś te rozmowy między nimi często się odbywały, czy w jakichś wspomnieniach, w zapiskach pani ciocia wspomina o tym lekarzu, czy w ogóle wspomina o nim, mówi, jak te kontakty wyglądały między nimi?
2: Na pewno były to częste kontakty, bo ona musiała codziennie zdawać raport ze sztuby położniczej. Ona zdawała go około wieczora, jemu właśnie, więc stąd też wiadomo, ile porodów przyjęła, bo to ona powiedziała, że ponad 3000, dlatego że ona wiedziała, wystarczy policzyć przez ilość dni spędzonych w obozie, i codziennie zdawała relację, raport ze sztuby położniczej, ile tych porodów było. No, oczywiście ile zmarło, jakie zakażenia i tak dalej, no ona na wszystko powiadała, że tego nie ma. I to go najbardziej denerwowało, nawet raz został w furii, że przecież to jest niemożliwe, że cały czas ona mówi, że nie ma żadnych powikłań, żadnej gorączki popołogowej, żadnych zgonów matki, ani noworodka. Więc jak to jest możliwe, jak w niemieckich klinikach zdarzają się takie rzeczy. A tutaj w tym całym drugim sypie nic takiego nie miało miejsca. Ona tylko odpowiada, ale to jest prawda. On ją obserwował, bo z różnych zapisków wiem, że on ją obserwował i on miał do niej taki jakiś specyficzny stosunek, bo mimo wszystko ona mu się przeciwstawiła. Ona nie wykonała rozkazu, który on jej wydał, więc musiał mieć do niej jakiś pewnie go też zastanawiający stosunek, dlaczego, jak go, przecież co to dla niego był za problem, cokolwiek tam z nią zrobić, tak? A mimo to on się hamował, ona była malutka, on wielki, więc w ogóle takie zderzenie Dawida z Goliatem. Natomiast jednak on nic takiego nie robił, ale ją obserwował, nawet potrafił sobie kiedyś zażartować, że no, mówi, napracowałaś się, dzisiaj to pewnie postawisz piwo. Tego typu żartu. Ona mu odpowiedziała, tak, zaraz skażę nakryć do stołu i wypijemy je razem, tak? Więc nawet na takie żarty sobie jakoś tam pozwalał, na które ona może dzisiaj to w bezczelności odpowiedziała, tak? Więc miał jakiś taki dziwny stosunek do niej, jakiś może jakąś słabość, może jakieś takie zaintrygowanie tą kobietą i jej pracą, tak? Tym, co się w ogóle dzieje, może też to na zasadzie jakiegoś zjawiska medycznego obserwował. No, trudno mi powiedzieć, ale rzeczywiście też zwracał się do niej czasami Muti, bo ona była nazywana w obozie mamą.
1: No właśnie o to chciałam zapytać, o te relacje z więźniarkami, bo one właśnie traktowały ją jak mamę, jako osobę jakąś bliską, tak? Do której można mieć zaufanie.
2: Tak. I z tego, co mi opowiadały te panie, że ich mamy wręcz modliły się, żeby rodziły nocą, bo wtedy była pewność, że żadna Niemka nie przyjdzie. A tak to zdarzały się, przecież tam było wiele akuszerek, że w trakcie dnia potrafiły przyjść niemieckie akuszerki. One się wtedy bały najbardziej tego, bo to było wtedy bezwzględność, był ból. A podobno ona jakoś tak pracowała, że te kobiety, te mamy opowiadały w listach, zresztą to pisały do niej, czy do kurii łódzkiej, że coś takiego miała w rękę, że one nawet tego bólu porodowego tak nie odczuwały. Więc no, ta umiejętność przyjmowania porodu, może ta modlitwa podczas porodu powodowało, że te kobiety w tym całym przerażeniu, w tym całym bólu porodowym aż tak mocno tego nie przeżywały. Przypuszczam, że większym przeżyciem było później jej większym bólem w momencie, kiedy te dzieci były im zabierane, albo właśnie na jakieś eksperymenty, czy na wynarodowienie, czy doprowadzane do głodu i umierały. Myślę, że to był większy ból.
1: Też były takie sytuacje, że ona w jakiś sposób oznaczała te dzieci nowonarodzone, wiedząc, że później zostaną odebrane swoim mamom i nie wiem, czy przekazywała tym matkom informacje, w jaki sposób tak te dzieci oznaczała, że z myślą, że kiedyś może się odnajdą?
2: Tak, ona w jakiś sposób delikatny, przypuszczam, że jakimś tatuażem znaczyła te dzieci, mówiła tym matkom gdzie i jak i myślę, że to bardziej było potrzebne jako nadzieja, bo przecież wiadomo, że u takiego narodzenia, że gdzieś tam znikał, ja bym poza tym musiał być dyskretny, mały. Natomiast chodziło o nadzieję, żeby one miały nadzieję, żeby one nie zwariowały, tak? Tylko z nadzieją, że te swoje dzieci odnajdą. Podobno jakieś nawet zaraz po wojnie, w krótkim czasie udało się odnaleźć, ale ile ja na ten temat nie mam wiedzy.
1: Też wspominała pani o tym, o tej modlitwie przed porodem i też zdarzało się, że chrzciła dzieci. Czy to była jakaś taka powszechna jakby praktyka, czy tylko w jakichś sytuacjach, nie wiem, wyjątkowych, bardzo trudnych?
2: Nie, w każdej sytuacji chrzciła. Zaraz po urodzeniu dziecka w obozie mówiła, że to należy, uczyła tam inne kobiety, że należy natychmiast chrzcić, bo to jest ich obowiązek, bo nigdy nie było wiadomo, jak długo to dziecko przeżyje, a dla niej to była najważniejsza sprawa zbawienia, bo wtedy to jest zresztą, no tak jest nauczanie Kościoła, że chrzest daje zbawienie. I ona o to bardzo dbała i tego uczyła również inne współwięźniarki, właśnie żeby od razu chrzcić. Zresztą w tym wszystkim, kiedy no, ona dużo też im śpiewała, jak już nie wiedziała co powiedzieć, jakby rozpacz była duża, to mówiła wujkowi, i on mi to powiedział, że jak już nie wiedziałam co, to po prostu śpiewałam. I ona razem z nią, ona robiła z takiego, no ten chleb, to trudno było nazwać chlebem, taki był bardzo gliniarny.
1: No bo tam właśnie chyba nie było też jedzenia za bardzo dla tych dzieciaczków.
2: Ona z tych wszystkich okruszków zlepiała, bo on był taki lepki, robiła różańce. I potem okazało się, że te kobiety

0: na miarę tych, tego koszmaru, jakieś takie warunki, no ja wiem, warunki, to w ogóle jest może złe słowo, ale przynajmniej jakieś takie możliwość takiego przetrwania w miarę ludzkiego, tak? Jak, bo dostawali tam paczki bardzo skromne, jak dostała na Wigilię, przed Wigilią paczkę z domu, no to tego śledzika dzieliła, robiła taką mini Wigilię ze wszystkimi, tam na tej sztubie się dzieliła, to nawet kiedyś przyuważył Mengele, był strach, bo on sobie śpiewały kolędy, za to też groziło, różne kary groziły, ale o dziwo nie zareagował. Wiem tylko, że się przyglądał temu i nie zareagował.
1: Pani Mario, nasz czas powoli, albo niestety już zaczyna dobiegać końca, ale jeszcze chciałam zapytać na koniec, skąd Stanisława Leszczyńska czerpała siłę do tego wszystkiego? Czy ona wynikała właśnie z tej wiary, z zawierzenia Maryi? Czy skąd ona miała w sobie to wszystko, żeby przetrwać?
0: Ja myślę, że przede wszystkim wiara, modlitwa, która dawała jej bardzo dużo siły, no bo w momencie, kiedy człowiek się modli, jest człowiekiem wierzącym wiary i ufa Panu Bogu, to dostaje jakąś inną siłę i myślę, że to i całe jej życie od dzieciństwa było takie na modlitwie oparte i na odpowiedzialności i myślę, że to wychowanie również w takim duchu odpowiedzialności i modlitwy doprowadziło do tego, że ona tam umiała w tym wszystkim przeżyć, bo trzeba jeszcze pamiętać, że ona miała ze sobą córkę, której też w każdej chwili groziła śmierć, tak? Więc miała własne dziecko przy sobie, już no, powiedzmy no, młodą dziewczynę, kobietę, bo to była w okresie studenckim, ciocia jak była z nią, ale no, była strasznie też katowana. A w tym wszystkim, mimo wszystko, ona jeszcze trzymała tą swoją córkę, oczywiście siebie i te kobiety. Myślę, że to wszystko wynikało z modlitwy, z jej zawierzenia, z jej odpowiedzialności za swoje czyny i za drugiego człowieka.
1: Ja tylko jeszcze dopowiem, że 8 maja będziemy wspominać 130. rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej i będzie uroczyste odsłonięcie pomnika. Nie pomnika, tylko rzeźby Stanisławy. Rzeźby Stanisławy Leszczyńskiej.
0: Położne to fundowały, znaczy zamówiły, założyły cały fundusz tego pomnika. To jest ich wielka uroczystość, na którą też serdecznie zapraszam. I ona będzie w Warszawie, rozpocznie się o godzinie 12:00 mszą świętą w kościele Wizytek, właśnie tam, gdzie Leszczyńska zawierzyła swój zawód i później przejście na Karową i tam będzie odsłonięcie pomnika. Serdecznie wszystkich zapraszam.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Maria Stachurska była moim gościem. Pani Mario, bardzo dziękuję, a wszystkim położnym najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za waszą pracę. I za chwilkę jeszcze będziemy rozmawiać z Aleksandrą Uzdańską i Tomaszem Mazanem. Zostańcie państwo z nami.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A my, proszę Państwa, zmieniamy temat. System SENT. System elektronicznego nadzoru transportu to państwowy system teleinformatyczny służący do monitorowania przewozu towarów uznanych za wrażliwe. Jego głównym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego VAT i akcyza oraz ograniczenie szarej strefy. Jednak dla małych przedsiębiorców jest to ogromne wyzwanie i właśnie o tych nowych regulacjach chcę rozmawiać z Aleksandrą Uznańską, prawnikiem i współorganizatorką protestu przedsiębiorców. Witam bardzo serdecznie, pani Aleksandro, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, pani redaktor.
1: I z panem Tomaszem Mazanem z Unii Polskich Przedsiębiorców. Witam, dobry wieczór.
3: Witam serdecznie.
1: Szanowni Państwo, no i tutaj może zacznę od pani Aleksandry. Państwo zgłaszają, że te nowe regulacje faktycznie uderzają w mały handel. Chcę zapytać, kto najbardziej ucierpi na rozszerzeniu tego systemu SENT? Kogo najbardziej uderzają te zmiany?
2: W zasadzie po wejściu w życie rozporządzenia, rozszerzenia systemu SENT 17 marca, to tak naprawdę te nowe regulacje wywołały ogromne zamieszanie wśród małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się handlem i produkcją odzieży i obuwia. I w zasadzie dotyka to każdego z przedsiębiorców. Tak więc myślę, że każdy ucierpi, jeśli już nie ucierpiał, ponieważ kary są ogromne. Za błędy lub brak zgłoszenia grożą no bardzo wysokie kary administracyjne. Jest to minimum 20 tysięcy złotych lub 46% od kwoty towaru w pojeździe. Limity, które były w pierwotnym rozporządzeniu, to było 10 kg odzieży lub 10 par butów. Tak więc jak Państwo się domyślacie, jak Pani się domyśla, Pani redaktor, to w zasadzie mogło dotyczyć każdego, kto zajmuje się zarówno handlem, jak i produkcją.
1: No i właśnie to, o czym pani mówi, branża odzieżowa, obuwnicza, e-commerce wystosowały dramatyczny apel do Ministerstwa Finansów o przesunięcie terminu wprowadzenia tych regulacji i monitorowania przewozu towarów przez ten system SENT. Te apele w jakiejś części zostały wysłuchane, ponieważ jest już zaproponowana zmiana tych przepisów. Czy ona rozwiązuje ten problem?
2: To znaczy tak, my pierwotnie protestowaliśmy 15 kwietnia pod Sejmem, podjęliśmy wiele działań, w tym również z politykami różnych opcji. Ministerstwo wprawdzie zapowiedziało zmiany, ale rozporządzenie nie porusza najważniejszych dla branży problemów, choćby ważenia. Dalej pozostają kilogramy. Uproszczenie będzie możliwe, jeśli łącznie spełni się kilka przesłanek, czyli przewóz nie więcej niż 300 kilogramów, więc dalej przedsiębiorca musi ważyć, nie przekroczy w tym transporcie kilometrów, czyli 50 kilometrów, prowadzić działalność tylko na targowisku, na którym jest opłata targowa, więc produkcja, handel, handel kurtowy, butiki, e-commerce, handel obwoźny, to wszystko nadal nie podlega wyłączeniu. Dalej trzeba będzie też mieć raport dotyczący każdego przejazdu. Wprawdzie nie będzie to GPS, ale w postaci dokumentu papierowego, a forma działalności, którą może wykonywać przedsiębiorca, dotyczy tylko jednoosobowych działalności gospodarczych. Tak więc no, widzimy tutaj irracjonalne rozwiązania.
1: Panie Tomaszu, pan jako przedstawiciel Unii Polskich Przedsiębiorców, czy albo dlaczego przedsiębiorcy uważają, że ten system SENT, no nie wiem, nie jest najlepszym rozwiązaniem dla wspomnianych już tutaj branż odzieżowej czy też obuwniczej?
3: Codziennie wykonują ciężką pracę, codziennie ważą, codziennie rejestrują się w systemie SENT. I tak jak wspominała Aleksandra, tak wygląda rzeczywistość tego drobnego handlu codziennego i całego sektora w ogóle mikroprzedsiębiorców. Każdy miesiąc to nowe obowiązki, nowe formularze, ryzyka i nowe kary. A państwo zamiast wspierać, dokłada ciężary i te ciężary my musimy ważyć. I zamiast ufać, podejrzewać, zamiast ułatwiać, kontroluje. A trzeba pamiętać, że drobny handel to nie tylko stragany i małe sklepy. Padają z nami oraz tracą miejsca pracy w ekosystemie takie, na przykład hurtownie, importerzy, transport, magazyny, szwalnie. Mogę tu wymieniać kilkanaście takich sektorów, które stoją i padają razem. To się nie sprawdziło. Dla nas to powinien być całkowicie, dla Unii Polskich Przedsiębiorców powinien być całkowicie wycofany SENT ze względu na to, że to zostało przetestowane. To miało walczyć z mafiami, a odbiło się po prostu na zwykłych sprzedawcach, którzy mają kilka kartonów, którzy są kontrolowani, którzy muszą codziennie to wpisywać. To jest bardzo uciążliwe teraz, a co dopiero się stanie, jak spadnie śnieg, deszcz, wiatr, czy na to są wszystkie jakieś rozwiązania, tak?
1: Tutaj wspomniał pan chociażby o tych karach. Czy te kary, one faktycznie już funkcjonują? Czy to jest bardziej jakaś taka tylko, no nie wiem, przestroga informacja, ale czy już ktoś taki kar otrzymał? Czy mają państwo takie informacje?
3: Takie informacje były i takie kary były. Też tutaj takie, jeżeli chodzi o działanie przez media, wypowiadały się tutaj panie i no po prostu krytykowały ten proces ze względu na to, że nawet KAS nie ma takich gotowych rozwiązań już przetestowanych i zajmuje im to bardzo dużo czasu. My cały czas monitorujemy te sprawy i tutaj w grupie działamy. Po prostu wszystkie informacje są nam przekazywane. Z wypowiedzi, chociażby w kanale Zero, już takie informacje padały, że były takie kary.
1: Pani Aleksandro, czy do pani takie informacje spłynęły? Bo pani też brała udział współorganizowała pierwszy protest, mówię pierwszy, bo on miał miejsce jeszcze w kwietniu, tak, natomiast w maju, 13 maja wiem, że chyba szykują państwo kolejny, tak? Albo przedsiębiorcy będą znowu zbierać się w Warszawie i będą protestować. Czy pani też ma takie informacje od przedsiębiorców, że może zostali już ukarani? Jakie są ich też największe problemy i bolączki?
2: Tak, my mamy takie informacje na bieżąco. Dodaliśmy post na naszej grupie dedykowanej walce z SENT z prośbą o kontakt i z ofertą pomocy. No niestety, ale na skutek opieszałości i lekceważącego stosunku przedstawicieli ministerstwa zdecydowaliśmy się na kolejny protest. Wprawdzie 29 kwietnia odbyły się takie lokalne protesty. Ludzie protestowali w ponad 50 miastach w Polsce. No to nie było jednak wystarczające i jesteśmy zmuszeni do zorganizowania 13 maja kolejnego protestu. On się odbędzie o godzinie 11 przed Ministerstwem Finansów, a następnie zgromadzeni uczestnicy przejdą pod Sejm. Tak, wiem o tym, że takie kary rzeczywiście są. One są bardzo dotkliwe. Przy czym...
1: A jakie to są kwoty? Można podać jakąś przykładową kwotę? Tak, żeby zobrazować, tak? Na przykład skalę, stosunek, nie wiem, wysokości kary do biznesu, który prowadzi dana biznesu. Mówię tutaj o właśnie tym małym przedsiębiorstwie, tak? Dana jednostka.
2: Na przykład taka kara 20 tysięcy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie zarejestrowała się w SENT, oraz 7 tysięcy dla kierowcy. To jest 27 i jedna taka przejażdżka choćby do apteki. 27 tysięcy, a 27 tysięcy złotych to część, to w zasadzie niejednokrotnie jest całoroczny przychód takich osób, ponieważ część z tych osób sobie dorabia do emerytury. W ogóle w mojej ocenie proponowane rozwiązania to budzą przede wszystkim istotne wątpliwości konstytucyjne. Tutaj w mojej ocenie problemem jest to, że te regulacje weszły też rozporządzeniem, a nie ustawą. Tak więc no, widzimy tutaj bardzo dużo problemów i liczymy na to, że po proteście on będzie wprawdzie pokojowy, ale rzeczywiście no, ministerstwo zrozumie i rzeczywiście da tym ludziom normalnie funkcjonować, bo trzeba naprawdę z całą stanowczością podkreślić, że jeśli to się nie zmieni, to będzie początek końca polskiego handlu i produkcji.
1: To czego państwo tak naprawdę oczekują, albo jakie składają postulaty w tym proteście szykowanym na 13 maja? Co jest dla was najważniejsze?
2: W zasadzie dla nas na chwilę obecną, kiedy rozporządzenie budzi istotne wątpliwości, choćby konstytucyjne, czyli takie no, najistotniejsze, to dla nas w ogóle to rozporządzenie nie ma racji bytu. Więc my byśmy chcieli, żeby w ogóle zostało to zdjęte, bo no nie widzimy szans na to, żeby w realiach rynku i produkcji polskiej można było rzeczywiście spełnić warunki, jakie teraz są nałożone. Jeszcze mieliśmy taki pomysł, żeby to było do pierwszego kontaktu, czyli po wprowadzeniu jakiegoś towaru na polski rynek. No, ale nie wiem, czy to się uda.
1: Panie Tomaszu, a z Pana perspektywy, z perspektywy Unii Polskich Przedsiębiorców, co jest najistotniejsze, jeżeli chodzi o zmiany w tych przepisach? No, przepisy zostały wprowadzone, zostały zaproponowane pewne zmiany, ale dalej nie są one dla Was zadowalające. Co jest najważniejsze z Waszego punktu widzenia?
3: No, przetestowaliśmy po prostu SENT i wiemy, że on się nie sprawdza, utrudnia pracę. My jako organizacja jesteśmy za tym, żeby wycofać ten proces, żeby nie dokładać jakichś, nie zwiększać tych limitów, bo nasze protesty mają sens. W internecie petycje w ciągu 2-3 dni podpisało 9 tysięcy ludzi. Już teraz. Więc jeżeli nie powiemy stop, to tak naprawdę będziemy płacić za oddychanie. Przedsiębiorcy są strasznie obciążeni. To nie jest teraz moment na to, żeby po prostu na nas ten budżet odbudowywać, żebyśmy my za to wszystko musieli płacić. Więc jeżeli coś się w praktyce nie sprawdza jako przedsiębiorcy, no to trzeba po prostu anulować, tak? Anulować, wycofać się z tego i z honorem powinni to zrobić. Ministerstwo Finansów powinno się z tego wycofać.
1: Czyli w zasadzie państwo by oczekiwali do tego, żeby w ogóle ministerstwo wycofało się z tych przepisów. Nie wiem, czy to jest możliwe. No bo tak słyszę taki postulat, tak, że tutaj już nie chodzi o zmianę czy nowelizację, tylko jakby anulację, tak, anulowanie tego przepisu.
2: To tak, pani redaktor, bo w obecnej propozycji, te propozycje, które są, no to te zmiany mają charakter wyłącznie kosmetyczny i one naprawdę nie rozwiązują kluczowych problemów systemowych. W sensie to zostało przeniesione jeden do jednego z na przykład takich produktów jak paliwa, ale cała produkcja czy handel no, ma zupełnie inny charakter i nie da się tego po prostu przełożyć na realia tych rynków, na te produkty. Po prostu się tego nie da zrobić.
1: Pani Aleksandrze, właśnie jakby pani jeszcze tak bardziej to zobrazowała naszym słuchaczom, jak w praktyce ci, którzy no właśnie mają, czy jakiś taki drobny handel prowadzą na różnych targowiskach, jak oni mają to wszystko mierzyć, sprawdzać, nie wiem, ważyć cały ten towar?
2: To jest dobre pytanie. W zasadzie sami tego nie wiemy, ponieważ nie jest dookreślone, choćby jaką wagą miałby to zrobić jakiś przedsiębiorca. Czy miałby to być z wieszakami, czy z opakowaniami, czy bez. No, nie ma żadnych wytycznych w tym zakresie. Wszystko jest niedoprecyzowane. To naprawdę wprowadziło ogromny chaos, lęki. Ludzie do mnie piszą i dzwonią i proszę mi wierzyć, ale od miesiąca nie pracują. Teraz jest okres wiosenny, to jest najlepszy moment po bardzo ciężkiej zimie dla przedsiębiorców. Niejednokrotnie oni sobie zarabiają na cały rok, a nie mogą tego teraz zrobić, bo się po prostu boją. Bo dla nich jedna taka kara, jeden taki wyjazd, zresztą samochodami prywatnymi, nie tylko samochodami na firmę. I my naprawdę mówimy o przedsiębiorcach, którzy są uczciwi, którzy mają swoje faktury. Nagle muszą coś ważyć. W Polsce sprzedajemy rzeczy nowe na sztuki, nie na wagę. Na wagę tak, używane oczywiście, ale nie nowe rzeczy. Natomiast te regulacje, które teraz są zaproponowane, no to one nijak się mają do rynku, po prostu do sprzedaży odzieży i obuwia.
1: To ja jeszcze zapytam, czy przed wprowadzeniem przepisów był jakiś taki okres, kiedy państwo mogli dostosować się do tych nowych regulacji, kiedy przedsiębiorcy mogli przygotować się do tych nowych zmian?
2: No nie, bo ponieważ nie było vacatio legis, więc to było nagłe wejście w życie regulacji. Przedsiębiorcy nie mogli uzyskać informacji ani w Krajowej Administracji Skarbowej, ani w ministerstwie. Byli odsyłani od punktu do punktu i finalnie mieli tylko pomoc techniczną, a nie merytoryczną. Powstało masę pytań, na które nikt nie potrafił odpowiedzieć. Nie wiem, czy na wszystkie, podejrzewam, że nadal odpowiedzi w wielu kwestiach brak, więc my, po prostu na nas to spadło. Na nas mówię w imieniu przedsiębiorców.
1: Ja mogę tylko patrzeć, co będzie się dalej działo, czy faktycznie apele z państwa strony zostaną przyjęte, czy dojdzie do rozmów. Mówią państwo o pokojowym proteście i o jakimś przedstawieniu argumentów. Jeśli ministerstwo zada wam pytanie, czy macie jakiś pomysł na to, jak to monitorować, to co odpowiecie wtedy, panie Tomaszu? Są jakieś na to pomysły?
3: Na razie musimy się spotkać, porozmawiać. Niech zobaczą naszą stronę, jak to wygląda, jak wygląda codzienna praca. I że to może tak naprawdę być rozszerzone też o różne branże, bo to dodatkowe, bo to, że jeżeli został zatwierdzony SENT i on tak naprawdę, my nie będziemy protestować, to jest dopiero początek takiej góry lodowej.
2: Tak, zgadzam się z Tomaszem, ponieważ to zagraża stabilności i dalszemu funkcjonowaniu tysiąców firm w całym kraju. To nie dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy zajmują się handlem czy produkcją odzieży i obuwia, bo rozszerzy się naprawdę ogromna, no, po prostu dojdzie do powiększenia bezrobocia w kraju.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Aleksandra Uznańska i pan Tomasz Mazan z Unii Polskich Przedsiębiorców byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobranoc. Kłaniam się. A państwa zapraszam jeszcze po godzinie 23 na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj w cyklu Historia Chrześcijaństwa gościem Nocnych Świateł będzie profesor Piotr Kosiak. Ja już kłaniam się. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Historia Chrześcijaństwa przejdziemy drogę od uznania prymatu papieża przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena. Gościem Nocnych Światł będzie profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
2: Autopromocja.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Prawie 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na następne, kolejne wydanie Nocnych Świateł, które od blisko już 13 lat o tej porze się zaczynają między poniedziałkiem a czwartkiem. Na 2 godziny Państwa zapraszam jak zwykle. Nocne światła właśnie tyle trwają. Do pierwszej czasami chwilę tam dodajemy bonusa, ale generalnie tego nie planujemy. Tak więc zakładamy, że będziemy razem do pierwszej. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju można nas odbierać tradycyjnie przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Facebook do Państwa dyspozycji pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, gdzie zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, refleksjami, także pytaniami do eksperta, który dzisiaj jest z nami. A jeżeli powiem, że tego wieczora przypadł czas na cykl Historia chrześcijaństwa, to już wiadomo, o jakiego eksperta chodzi. Współtwórca tego cyklu jest z nami profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog z Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Witam cię, Piotrze, serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie, Pawle, a w sposób szczególny bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Plus, a najbardziej w sposób szczególny tych stałych naszych słuchaczy zwanych świetnikami. Cieszę się bardzo, że jesteśmy dzisiaj wspólnie. Kawał historii przed nami i w ogóle, Pawle, bardzo ci dziękuję za tą serię, za ten cykl Historia chrześcijaństwa, bo on jest dla mnie bardzo ważny, istotny pod względem takiego samorozwoju, bo wymaga także sporo czasu, żeby poświęcić się do przygotowania. I też pokazuje tak naprawdę, że historia powszechna jest historią chrześcijaństwa. I myślę, że Państwo słuchając tej audycji widzą doskonale, że nie da się tego rozdzielić. I to jest coś przepięknego, że historia powszechna, historia cywilizacji, historia państw absolutnie przenika się z historią chrześcijaństwa, z historią kościoła, religii. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby w dobie, kiedy się próbuje gdzieś z mocą powiedzieć, że stawiać jakieś granice, mówić o jakimś sztucznym rozdziale, to po prostu jest bez sensu, bo szanowni Państwo, taka ostatnia refleksja, która mi niedawno przyszła do głowy, podział na świeckość, na sakrum i profanów prowadziło, Pawle, chrześcijaństwo. Cesarstwo Rzymskie, wielka paidea grecka, nie znała podziału świeckości i wiary. Wszystko było jednym wielkim kultem państwowym, więc rozdział kościoła od państwa zawdzięczamy chrześcijaństwu.
1: No proszę, tak można powiedzieć, że się sam Kościół przyczynił do tego, że został wypchnięty poza nawias, no ale...
2: A to nie mówię, nawias!
1: No, oczywiście mówię to tak z przekąsem trochę, trochę żartem, pół serio, bo przecież no dzisiaj często narzekamy na to, że w wielu miejscach świata Kościół jest i ludzie wierzący są odsuwani, separowani od głównego nurtu, czy to politycznego, czy to gospodarczego, czy w ogóle cywilizacyjnego. Gdzieś zapomina się o tym, że właśnie z chrześcijaństwa wywodzi się ta cywilizacja i właściwie wszystko, co ona stworzyła. Mówimy o cywilizacji zachodniej, która też zresztą, jak dobrze wiemy, ekspandowała w inne części świata, zostawiając tam wyraźne ślady i będąc też fundamentem, podwaliną nowego świata. Dzisiaj przejdziemy drogę od uznania prymatu papieża przez Cypriana do edyktu Galiena. I zaczynamy od Cypriana, biskupa Cypriana, o którym mówiliśmy sporo w poprzednim odcinku. W kwietniu opuściliśmy historię chrześcijaństwa, tak więc spotkaliśmy się 2 miesiące temu mniej więcej, w marcu. Zakończyliśmy właśnie mówiąc o Cyprianie, który w gruncie rzeczy, no, można powiedzieć, był nawróconym poganinem, no, bo nawet praktyki bałwochwalcze jego udziałem były, a tymczasem no, kiedy zaczął szukać prawdy, to doszedł do tego, że pełnią prawdy jest Jezus, został chrześcijaninem, później był wyświęcony na prezbitera i w końcu został biskupem. I dzisiaj wracamy do tego Cypriana, ale w kontekście tych nieszczęsnych lapsji, o których mówiliśmy wielokrotnie w poprzednich programach. No kim byli ci lapsi, Piotrze, w twoje ręce już tutaj oddaję lejce programu, aby się poprowadził, bo musimy wspomnieć o nich, by jasne było, o kim mówimy i dlaczego zaczynamy od Cypriana i od uznania przez niego prymatu papieża wobec, no nie będę wyprzedzał wypadków, ale powiem krótko, wobec krytyki innych biskupów.
2: A no właśnie, więc szanowni państwo, słowo lapsi, które zostało wywołane przez ciebie, Pawle, zresztą my ciutek o tym wspominaliśmy 2 miesiące temu. Pragnę na samym początku państwa bardzo przeprosić, ale ten czas kwietnia, zbliżających się wtedy w świąt, jakoś mocno był dla mnie bardzo intensywny, więc proszę mi wybaczyć nieobecność z historią chrześcijaństwa w miesiącu kwietniu. Może się uda jakiś bonus zrobić w czerwcu, że zrobimy, Pawle, dwie, bo czerwiec u mnie będzie trochę łatwiejszy, kiedy ja już wypuszczę kolejnych magistrantów, licencjatów, i wtedy będzie mi to po prostu trochę łatwiej. Wracamy do lapsi. Szanowni państwo, słowo pochodzące z języka łacińskiego oznacza upadłych. Tak nazywano, szanowni państwo, chrześcijan, którzy podczas prześladowań z różnych powodów, o tym też wspominałem ostatnio, po prostu wypierają się wiary. Nie każdy, szanowni państwo, ma tyle w sobie łaski Bożej i tyle w sobie odwagi, żeby w trudnych czasach prześladowania, ryzyka, śmierci, ogromnego bólu, cierpienia, patrzenia na współtowarzyszy, którzy są osadzeni w więzieniu, którzy wcześniej zostają wysyłani na arenę, którzy są paleni żywcem, którzy są absolutnie w sposób bestialski traktowani.
1: No tak, tutaj musimy, Piotrze, wybacz, że ci wejdę w słowo, musimy tutaj wrócić do tych naprawdę bestialskich prześladowań za czasów Decjusza.
2: Tak. Szanowni państwo, my sobie nie wyobrażamy, my często myślimy w perspektywie Holokaustu, że to było coś, co spotkało świat i było największym zbrodnią i jakby upadkiem ludzkości. Nie, no świat zna takie upadki i wspomniane przez ciebie prześladowania za Decjusza, no właśnie takimi były. No tu proszę mieć świadomość, że to są absolutne mordy, to są gwałty, to są tortury, to są ściąganie z ludzi skóry, wypalanie oczu, wyrywanie paznokci, rzucanie ciał na pożarcie specjalnie głodzonym dzikim zwierzętom, lwom, zwierzętom sprowadzanym z gorących regionów Cesarstwa Rzymskiego. Te bestialstwo i lubowanie się w szukaniu jak najmocniejszych kaźni, no było trochę wpisane w taką twardą rękę Cesarstwa Rzymskiego, była pewną przystrogą, tak? Czyli jeśli nie przestrzegasz prawa, nie wierzysz w religię państwową, to spotka cię właśnie to. Zresztą samo wymyślenie kaźni krzyża, o tym już kilkukrotnie wspominałem z tobą, Pawle, no to jest męka po prostu niewyobrażalna. Więc ci lapsi to są ludzie, którzy z jakiegoś powodu, patrząc na te wielkie cierpienie, nie wytrzymują tego, nie mają tego heroizmu, nie mają tej łaski, którą dał im Pan Bóg, odrzucają ją i po prostu się łamią. I mówią, dobra, no to wolę się pokłonić temu bożkowi, podpiszę dokument, edykt, że jednak cesarz jest jedynym Bogiem i jemu będę składał hołd, ale i tak będę chodził do kościoła. No po prostu ja nie jestem w stanie cierpieć, nie jestem w stanie umierać i po prostu wypierają się wiary. Złożyli właśnie ofiarę pogańskim bogom albo złożyli właśnie fałszywe zaświadczenia. Też o tym wspominaliśmy, Pawle. Interes się zawsze kręcił, więc były także fałszywe świadectwa sprzedawane, prawda? Można było je kupić na tak zwanym czarnym rynku. Wspomniany przez ciebie Decjusz to jest właśnie 250 rok. Cesarz nakazywał wszystkim obywatelom złożenie ofiar bogom imperium. I właśnie wtedy się dostawało ten tak zwany właśnie ibellus, czyli ten dokument taki, który jakby poświadczał, że została złożona ofiara. No i po prostu wielu chrześcijan no, przestraszyło się, uległo tej presji, ratowało rodzinę, majątek, bo tutaj proszę pamiętać, że to są dramaty ludzkie. Tak my dzisiaj z perspektywy historycznej, jako historycy, no możemy, prawda, no nie możemy też pomijać tego dramatu, że to są matki, to są ojcowie, Paweł, to są bardzo trudne decyzje, prawda? My zostawiamy dzieci, rodziny wielodzietne. To nie były łatwe rzeczy.
1: No trzeba tutaj powiedzieć, Piotrze, wejdę ci w słowo, że mówiąc o rodzinach, to nie Sowieci, nie apologeci rewolucji październikowej, czy satrapowie w Korei Północnej wymyślili odpowiedzialność zbiorową. To właśnie wtedy za Decjusza, czy podczas innych prześladowań chrześcijan było tak, że właściwie tam wyrzynano całą rodzinę. Jeżeli ktoś był chrześcijaninem, a nawet pozostała część rodziny, jeżeli się nie opowiedziała za właśnie bożkami cesarstwa, no to też rodzina szła, można powiedzieć, na arenę albo do jakichś kaźni strasznych i to są rzeczy niewyobrażalne. Więc jeżeli ktoś miał na względzie no właśnie ocalenie rodziny, no to... No, nie każdy ma takiego ducha jak święty Andrzej Bobola, który, czy święty Wawrzyniec, o którym mówiliśmy poprzednim razem, że jak mówi legenda, kiedy go przypiekano na ruszcie, to powiedział, że już się dobrze podpiekł i prosi o przewrócenie na drugi bok. No, to są rzeczy straszne, trudne, niewyobrażalne, które wiążą się z przeróżnymi ludzkimi lękami, no i z cierpieniem, które doznajemy jako osoby osadzone w ciele, które jest cały czas poddawane mniejszym lub większym cierpieniom każdego dnia. Czy to nas głowa zaboli, czy się uderzymy o coś i doskonale wiemy, że już wtedy aj, i tylko nie chcemy zachorować, bo szlachetne zdrowie, bo zdrówko to najważniejsze, a tutaj ci ludzie stawiali wobec życia i śmierci, ale jakiej śmierci? Zanim do tej śmierci doszło, to oni po prostu stawali wobec niewyobrażalnych kaźni wykonywanych z potwornym okrucieństwem.
2: Tak, szanowni państwo, okrucieństwo Rzymian nie znało granic, tak. To miała być twarda ręka, to było imperium, które miało być przede wszystkim osadzone na krwi, na biznesie, czyli na tym, żeby po prostu to się opłacało. Wszystkie drogi mają prowadzić do Rzymu, ale one były przede wszystkim wyłożone krzyżami, które wspominały o tym i przestrzegały, że jeśli nie przestrzegasz prawa, to po prostu skończysz podobnie. Proszę jeszcze pamiętać jeden dramat tych lapsi, żeby zrozumieć te dwie drogi, które wtedy Kościół musiał rozeznać, to jest to, że my nie mamy, szanowni państwo, wtedy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie mamy polityki społecznej Imperium Rzymskiego. Tak, nie mamy ludzi, którzy się na przykład za nami wstawią, prawda, powiedzą, że jesteśmy wykluczeni, zajmą się sierotami, prawda, domów dziecka, systemów pomocy społecznej. Tego kompletnie nie ma. Czyli jeśli umiera główny żywiciel domu, to kobieta, która wtedy nie ma wykształcenia, nie ma zawodu, no pozostaje absolutnie bez pieniędzy. Kobieta plus dzieci. To są domy, które były połączone pewnymi formami też gospodarczymi, prawda? Więc no to były bardzo trudne decyzje tych ludzi, którzy no oczywiście kochali Jezusa, słuchali Słowo Boże, ale po prostu nie mieli tyle odwagi.
1: Piotrze, no to w takim razie, skoro już tak obszernie opowiedziałeś o lapsji i dziękuję ci za to, no to musimy powiedzieć, jaki związek mają z Cyprianem. Otóż biskupowie innych diecezji nie mieli takiego zrozumienia jak Cyprian, który, nawiasem mówiąc, bardzo mocno podkreślał to, że Kościół jest jednością. Jego pisma na to wskazują i bardzo nawiązywał też do pism apostołów i mowy Jezusa, gdzie padły te słowa, aby byli jedno, I to było wielką taką potrzebą Cypriana, żeby ten kościół rzeczywiście stanowił jedność. A tymczasem biskupi w innych diecezjach mieli do Lapsji zgoła odmienny stosunek. Dość powiedzieć, że biskup Marcjan, biskup Arl w południowej Francji, w Galii wtedy, pozwalał na to, żeby Lapsji umierali, nie udzielając im przebaczenia, nie pozwalając na to, żeby nawet, jeżeli by to się wiązało z jakąś pokutą, wrócili na łono kościoła. Więc no, nie okazał im miłosierdzia w taki sposób, nie, jakiegoś zrozumienia ich różnych rozterek, które spowodowały to, że przyszedł moment, gdy zaparli się Pana Jezusa, gdy z jakichś powodów po prostu nie wytrzymali tej presji i wybrali tych bożków, ale potem chcieli wrócić do kościoła. No i co robi Cyprian? No tutaj, Piotrze, oddaję Ci głos, bo to jest bardzo istotna sprawa, zresztą od tego zaczynamy dzisiaj właśnie jako głównego wątku naszą opowieść, od uznania prymatu papieża przez Cypriana do edyktu Galiena, do którego dojdziemy pod koniec.
2: A no właśnie, więc szanowni państwo, co robi Cyprian? No Cyprian ma te dwie drogi, o które tak pięknie też, Pawle, opisałeś, bardzo ci dziękuję. Nazwałbym jedną drogą rygorystów, zresztą to są drogi, które były zawsze w kościele. Szanowni państwo, zawsze w kościele byli ci, którzy mówili, nie ma powrotu, którzy uważają, znaczy to jest droga, która absolutnie nie jest związana z kościołem, ona się pojawia w kościele, ale kościół zawsze z nią walczy, bo kościół pokazuje, że Bóg jest miłością, że Bóg jest przebaczeniem, że Kościół jest wspólnotą grzeszników, którzy chcą się nawracać, którzy wchodzą na drogę nawrócenia, bo Jezus sam mówi o sobie, jestem drogą. To jest właśnie zaprzeczenie tej drogi rygorystów. Cyprian próbował znaleźć drogę, tą właśnie drogę pośrodku. Oczywiście nie bagatelizował zdrady, bo on w swoich pismach, w swoich listach piętnuje tą postawę, ale przede wszystkim nie zamyka drzwi do kościoła. Mówi, że potrzebna jest prawdziwa pokuta, nawrócenie i pojednanie. On pięknie pokazuje, że w ogóle istotą chrześcijaństwa jest nawrócenie, jest prawdziwa pokuta i chęć pojednania się z Bogiem i z drugim człowiekiem. I uważał, że Kościół nigdy nie może tego zamknąć, tak jakby nie może nie udzielić przebaczenia. To był bardzo ważny moment dla Kościoła powszechnego, no bo tak naprawdę no Kościół musiał stanąć, narysowałeś to, Pawle, przed słuchaczami, przed pewną bardzo poważną decyzją, tak, bo zaczyna się nam robić no bardzo niebezpiecznie, czyli mamy dwie skrajne postawy.
1: Tak, albo miłosierdzie.
2: Tak jest, prawda? Ci z prawem, prawda, zamykają się z argumentami, prawda? Pismo Święte, prawda? Bądź zimne albo gorące, bo to proszę pamiętać, że to są argumenty teologiczne, to są dysputy biskupów, to są listy, to są kazania, to są listy pasterskie tych biskupów, tak? To my teraz tylko przed państwem odkrywamy pewien fragmencik tej rzeczywistości, ale to są rozmowy chrześcijan, tak? To są spotkania w parafiach, to są listy, które biskupi wysyłają do papieża, do biskupa Rzymu. To są realne potrzeby, które się w kościele wydarzają. No i teraz kościół musi stanąć z jakimś jasnym przekazem, jednym przekazem, żeby nie pozwolił na to, że gdzieś, prawda, w częściach wtedy ówczesnego świata, no zaczynają się robić rzeczy, które są niekontrolowane, no i są jakby dwoma skrzydłami, które zaczynają siebie zwalczać. Więc Cyprian był tym pierwszym pisarzem, który mówi o jedności Kościoła. I mówi o tym, że ona jest tylko i wyłącznie gwarantowana przez papieża, który podkreśla właśnie ten prymat Piotra. Zresztą, Pawle, będąc w Ziemi Świętej, na pewno pamiętasz te miejsce prymatu Piotra. One jest piękne, one jest symboliczne.
1: Piękne, tak. Mam stamtąd kamyczek malutki od skały, odpadł, więc pozwoliłem sobie go zabrać i przypomina mi o tym miejscu. A trzeba jeszcze tutaj powiedzieć, że biskup Cyprian nie był wcale taki spolegliwy. On wchodził w bardzo poważną dyskusję z papieżem, ale w momencie, kiedy papież, można powiedzieć, poddawał niektóre jego tezy krytycy, a przynajmniej uznawał je za bardzo dyskusyjne, że ta polemika była no taka na granicy ostrego sporu, to jednak Cyprian odpuszczał, bo uznawał, że jedność Kościoła z uznaniem właśnie prymatu Piotra, tronu Piotrowego, jest absolutnie ważniejsza od jego przeróżnych tez, pomysłów i tak dalej. Zresztą no, papież sam czasami zdarzało się, jak mówi historia Kościoła, że nawet rozważał usunięcie Cypriana z jego stolicy biskupiej, ale przez to, że Cyprian się ukorzył wobec papieża, bo uznał, że to jest dla dobra Kościoła, że jego pomysły są naprawdę czy pewne tezy są na dalszym miejscu wobec następcy świętego Piotra, to też pokazuje, jak bardzo istotną rolę odgrywa ta hierarchia, która w Kościele istnieje do dzisiaj, z którą niestety nie wszyscy nawet w Kościele się zgadzają.
2: A no właśnie, bo szanowni państwo, te rzeczy się dzieją do dzisiaj, ja zaraz do tego dojdę, ale jeszcze chcę trochę rozwinąć ten spór Cypriana z papieżem Stefanem I, bo mówimy o tym papieżu. To jest mniej więcej około 256 rok. No i przede wszystkim spór jest o lapsi, ale bym powiedział, ta oś jest trochę bardziej przełożona, bo tak naprawdę spór, który wtedy zostaje wywołany między Cyprianem biskupem a Stefanem papieżem, dotyczy pytania, szanowni państwo, czy chrzest udzielony przez heretyków jest ważny. No bo właśnie, mamy lapsi, w tych lapsi są także prezbiterzy, Pawle. Przy tych lapsi są także biskupi, są diakoni, są diakonise, są różne stany kościoła, bo to nie mówimy tylko o zwykłych szarych członkach, tak? My mówimy często o wspólnotach, które się po prostu przeraziły i po prostu się wyparły Jezusa, no, mówiąc krótko. I teraz, czy chrzest udzielony przez tych heretyków jest ważny. Żeby rozwinąć te tło problemu, no to trzeba powiedzieć, że no po prostu w III wieku pojawia się także wiele grup, które nie tylko są lapsi, ale także są uznawane za heretyckie, czy nawet schizmatyczne, tak? Czyli głoszą taką nieprzyjednaną sprawiedliwość Bożą, taka, która jest zero-jedynkowa, która właśnie nie ma w sobie tego hebrajskiego chesed, Bożego miłosierdzia, tylko Bóg jest takim rygorystą, byśmy powiedzieli, sędzią, który po prostu tylko i wyłącznie skupia się i waży, prawda, te nasze dobre uczynki i złe uczynki. No i wtedy Cyprian stawia sprawę poważnie, czyli mówi, poza Kościołem nie ma pełnej łaski sakramentalnej, tak, czyli co tak naprawdę twierdzi, że chrzest udzielany przez heretyków jest nieważny. Człowiek powracający do Kościoła powinien przyjąć prawdziwy chrzest. Czyli ci lapsi powinny być na nowo ochrzczeni. I dla niego jedność Kościoła była jednak fundamentalna, że sakrament ten nie mógł istnieć w oderwaniu od jedności. No i teraz co na to papież Stefan? No bo mamy problem teraz co? Mamy podwójnie chrzcić, mamy nie uznawać jakichś sakramentów, więc papież Stefan był bardziej sakramentalny w tym myśleniu. Co to oznacza? No, że pozostaje on ważny i to jest, szanowni państwo, bardzo ważne. Ja wiem, Pawle, że zaraz pewnie bije nam godzina przerwy, ale chciałbym to tylko przed przerwą powiedzieć. Papież wtedy, Stefan, mówi coś, co istnieje w nauczaniu Kościoła do dnia dzisiejszego, że chrzest, że ten sakrament jest ważny, nawet jeśli udziela go człowiek, który nie jest w pełni jedności z Kościołem. On jest niegodziwy, ale ważny. I szanowni państwo, nawet gdyby państwo poszli do księdza, który grzyje w grzechu ciężkim, który popełnia rzeczy ohydne i państwa spowiada, to ta spowiedź jest ważna.
1: Co więcej, Piotrze, co więcej, nawet gdyby ktoś, kto nie jest ochrzczony w niebezpieczeństwie śmierci, dajmy na to, potrącił go samochód i on nagle przypomniał sobie o tym, że istnieje Pan Bóg, bo jego rodzice byli wierzący i widząc, czując, że być może, a nawet prawie na pewno jego życie właśnie dobiega końca, może poprosić pierwszą, lepszą osobę z brzegu, która jest akurat koło niego, która udziela mu pomocy i wcale to nie musi być ksiądz, a być może to będzie osoba, która nie jest nawet ochrzczona, poprosić o chrzest, byle tylko miał wodę. I jeżeli ten człowiek wodą pokropi go trzykrotnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to ten chrzest jest ważny i tak się objawia miłosierdzie człowieka, do Boga, do człowieka, nawet w sytuacji, kiedy on jest tym biblijnym robotnikiem ostatniej chwili, o czym mówi Ewangelia, kiedy to przecież ci robotnicy, którzy cały dzień pracowali w winnicy czy na roli, właśnie mieli pretensje do gospodarza winnicy, jak to tamci przyszli w ostatniej chwili, a dostali tyle samo. A Bóg mówi, czy tobie przeszkadza to, że jestem dobry? Ha, no właśnie, zostańmy z tą myślą, proszę państwa, na chwilę. Dzisiaj w Nocnych Światłach, w cyklu Historia Chrześcijaństwa, przechodzimy drogę od uznania prymatu papieża przez Cypriana do edyktu Galiena. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Na Facebooku miejsce na państwa komentarze, refleksje, pytania. Tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radio Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W 2051 wydaniu Nocnych Świateł, historia chrześcijaństwa. Kolejny odcinek tego cyklu. Dzisiaj przechodzimy drogę od uznania przez biskupa Cypriana prymatu papieża do edyktu Galiena, a z nami jest jak zawsze w tym cyklu jego współtwórca, profesor Piotr Kosiak, teolog i biblista. Na Facebooku miejsce, gdzie Państwo możecie do nas pisać, tam jest ta przestrzeń, którą nazywamy Forum Wymiany Myśli dla Świetlików, gdzie Państwo możecie wyrażać swoje myśli, poglądy, też pytania zadawać, dodając swoje doświadczenia, przemyślenia dotyczące tego, o czym dzisiaj rozmawiamy w tym odcinku. Jesteśmy przy biskupie Cyprianie i jego relacji z papieżem i nie jest to ostatnia chwila, w której o Cyprianie mówimy, bo jeszcze w tej części programu o nim powiemy i to nie mało.
2: Tak, szanowni państwo, chcę jeszcze kilka rzeczy dopowiedzieć.

0: o historii, o archeologii i prawda, próbują nas gdzieś tam sprowadzić do totalnego narożnika. Mam nadzieję, że ten program i ta seria też pokazuje, że to jest kawał po prostu dobrej nauki. Szanowni Państwo, Kościół zawsze dyskutował i ten konflikt, spór pokazuje, że było miejsce na wymianę argumentów, że w to, co my dzisiaj wierzymy, to nie jest po prostu, że ktoś sobie usiadł, spisał i powiedział, maście w to wierzyć, to jest jakiś spisek, prawda? Bo tak pseudo dzisiaj naukowcy, historycy, tutaj nie chcę nazywać autora między innymi kodu Leonardo da Vinci historykiem, no bo to jest jakaś domorosła praca. Niegodna historyka na pewno, jeśli chodzi o wiarygodność źródeł i podejścia także do uprawiania historii. Szanowni Państwo, to pokazuje, że to jest coś prawdziwego, bo gdyby ktoś chciał coś zatuszować, to nie pokazywałby prawdy sporu, prawda? Nie pokazywałby niejednoznaczności nauczania, próby gdzieś pokazania jednak takiej cukierkowej wersji historii. Historia chrześcijaństwa taka nie jest. Ona jest pełna blasków i cieni. Tu mamy rzeczywistość, która pokazuje, że mamy dwa różne spojrzenia, dialog, ale uwaga, Cyprian wie, że w pewnym momencie musi uwierzyć w prymat Piotra, bo on wie doskonale, czy jako biskup rozumie, że on musi być w tej samej perspektywie, w której był Paweł, twój patron Pawle, który wiedział doskonale, że musi pójść do filarów, że musi pójść do Piotra po to, żeby otrzymał pewność prymatu. Pewność tego, że Kościół tak to rozeznaje. I co jest, szanowni państwo, jeszcze ważną lekcją, którą warto wyprowadzić z tego sporu Cypriana i papieża Stefana I? Ano to, szanowni państwo, że posłuszeństwo to jest niesamowita cnota. I ona tak naprawdę weryfikuje wszystkie inne cnoty w naszym życiu.
1: Ultra trudna,
0: Szanowni
1: o czym
0: państwo,
1: mówią sami zakonnicy, że czystość, ubóstwo nie jest tak trudne jak posłuszeństwo.
0: oczywiście, z tym jednym i drugim jakoś sobie człowiek radzi, ale to jest naprawdę bardzo trudne. Posłuszeństwo jest szalenie trudne. I co jest takim papierkiem lakmusowym często tej naszej prawdziwej miłości chrześcijańskiej? Ano właśnie, szanowni państwo, posłuszeństwo. Bo proszę zauważyć, w imię posłuszeństwa ojciec Pio wycierpiał niesamowite cierpienia.
1: I
0: Jemu
1: ojciec
0: nie
1: Dolindo
0: milczą.
1: także.
0: Ojciec Dolindo to samo. Siostra Faustyna to samo. Ksiądz Jerzy Popiełuszko to samo. I wszyscy naprawdę wielcy święci doświadczają posłuszeństwa. I co robi ojciec Pio? Zatrzymam się tylko, przepraszam, na chwilę w XX wieku. Przepraszam za skok z 256 roku do XX wieku, ale to pokazuje bardzo ważną rzecz, że tak jak Cyprian był posłuszny papieżowi i pokazał, że właśnie jedność jest w prymacie Piotra, czyli biskupa Rzymu, to samo robi ojciec Pio, kiedy zostaje mu zakazane sprawowanie kultu Bożego, on tego nie robi. Odprawia mszę świętą w prywatnym pomieszczeniu. Nie spowiada. Na pewno cierpi, na pewno płacze, ale jest posłuszny Kościołowi. Siostrze Faustynie, szanowni państwo, nikt nie wierzył. Dzieciom fatimskim też nikt nie wierzył. Próbowano z nich zrobić wariatów, próbowano zastraszać, jak to się dzieci zastrasza, że zostaną usmażone na oleju, że ich diabeł pochłonie, piekło ich wchłonie. Dzieci się nie dały. Dzieci nasze Gieczwałckie, wspaniała postacie, zresztą dzisiaj się toczy także proces beatyfikacyjny, to też, szanowni państwo, tam nikt im nie wierzył. Nikt im nie wierzył. Ksiądz Popiełuszko też miał bardzo trudne rozmowy z ówczesnym prymasem, z ówczesnym episkopatem. Były różne wersje na jego pracę z osobami związanymi, prawda, i ze służbą zdrowia, ale z Solidarnością, z ludem pracującym. To pokazuje jedno, że posłuszeństwo jest takim papierkiem lakmusowym. I jeśli państwo gdzieś są, w jakichś wspólnotach, w których powstaje jakiś lider, jakiś ksiądz, jakiś duchowny, jakaś siostra, czy osoba świecka, która stawia się ponad posłuszeństwo, ponad

0: przynależność do parafii, proboszcza, biskupa, niech nam się zapali czerwona lampka. Cyprian dyskutował, ale kiedy dochodziło do momentu, uznaje prymat z papieża Stefana. I ten spór pokazuje, że Kościół od pierwszych wieków dojrzewa przez dyskusję, szuka równowagi między jednością i prawdą i uczy rozumienia sakramentów, że sakrament nie jest własnością księdza, szafarza, ale jest darem Bożym.
1: Bardzo ci dziękuję, Piotrze, bo powiedziałeś niezwykle ważne rzeczy, które bardzo często niestety nam umykają. A co więcej, wiedza na ten temat powszechna, nawet osób, które uznają się za praktykujących katolików, którzy jakoś zapoznają się także z nauczaniem Kościoła, jest dosyć nikła w szerokim tego słowa znaczeniu. Ale wracamy do Cypriana. Do Cypriana już w bardzo konkretnym kontekście, bo mówiliśmy tutaj o prześladowaniach za Decjusza, ale to, że one się w pewnym momencie skończyły, to nie znaczy, że nie wybuchły następne, bo tym razem cesarz Walerian niewiele później, parę lat później zaledwie, znowu może nie tyle wydał edykt dotyczący prześladowania chrześcijan, ale nakazał składanie wszystkim obywatelom rzymskim ofiar bożkom imperium. A więc no niejako w ten sposób weryfikował swoich poddanych jako tych, którzy są posłuszni, ale nie w takim rozumieniu, jak mówiliśmy przed momentem, tylko przydatności do posłuszeństwa ślepego. To znaczy cesarz mówi i wszyscy mają się w ten sposób poddać jego nauce bez względu na to, czy cesarz sięga myślą czy sercem do nauki Chrystusa, czy nie. No akurat w tym przypadku nie sięgał, bo to byli pogańscy cesarze. Jeszcze dopiero Konstantyn był pierwszym cesarzem chrześcijańskim, tak możemy powiedzieć, nawróconym. No i jeszcze istotna jedna rzecz, która no, ewidentnie godziła jednak chrześcijan. Za czasów Waleriana, panowania Waleriana, zakazano chrześcijanom, i to już było konkretnie do nich zwrócone, przeciwko nim wymierzone, zakazano spotykania się w katakumbach, o których mówiliśmy, a gdzie chowano świętych, czyli wierzących, no i również gdzie odbywała się rzecz najważniejsza dla chrześcijan, sprawowana była liturgia Eucharystii. Oczywiście sprawowanie liturgii zostało zakazane. Kapłani mieli się ujawnić, kapłani byli karani. Jeżeli była sprawowana Eucharystia, jeżeli kogoś na tym, jak to się mówi potocznie, nakryto, no to wtedy wszystkich czekała kaźń, bezlitośnie egzekwowana kara. Tak więc widzimy, że czasy może na chwilkę stały się łagodniejsze, ale dosłownie moment później znowu wróciło straszne prześladowanie. No i jaki to ma związek z Cyprianem? Otóż trzeba powiedzieć jedną rzecz, że Cyprian podjął bardzo ważną decyzję. Wiedział, że jest potrzebny wspólnocie i że musi ocaleć, więc uciekł z Kartaginy. Ale w momencie, kiedy zobaczył, że wielu Rzymian, czy to patrycjuszy, czy żołnierzy, którzy przeszli na chrześcijaństwo, zaczyna być oskarżanych i karanych, to wiedział, że musi wrócić, bo musi jako pasterz tej wspólnoty stanąć przed nimi i ich poprowadzić.
0: Szanowni Państwo, nie ma łatwych czasów historycznie, tak? Zawsze czasy są takie, jakie są, i one mają w sobie element cierpienia, trudności, bo takie jest życie, tak? Nie wyeliminujemy tej rzeczywistości. Od zarania dziejów tak było, jest i będzie, dopóki nie staniemy się na nowo przeistoczeni. zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie w Królestwie Niebieskim. Tam tego cierpienia nie będzie, bo nie będzie żadnych braków. A zło jest brakiem dobra. Sam byt zła nie istnieje, jest tylko brakiem dobra. Szanowni Państwo, parę jeszcze dopełnię, żeby też pokazać to tło historyczne i postawę Cypriana wobec cesarza Waleriana. To w ogóle bardzo ciekawy okres w Cesarstwie Rzymskim, bo czasy Waleriana to jest jeden z najtrudniejszych okresów w historii Rzymu, ponieważ no, imperium przeżywa wojny na granicach. Te wojny są toczone praktycznie po czterech stronach imperium, co oczywiście kosztuje imperium bardzo dużo i pieniędzy, i zasobu ludzkiego. Wojny są toczone oczywiście z najazdami barbarzyńców, czyli to barbarzyńcy najeżdżają imperium. Kryzys gospodarczy, no bo jeśli mamy toczące się nieprzerwane wojny, najazdy barbarzyńców, no więc mamy ogromny kryzys gospodarczy wtedy w Imperium Rzymskim. Ogromną inflację, jest psuta moneta wtedy na potęgę, czyli jeśli dzisiaj mówimy o, nie wiem, drukowaniu pieniędzy, ktoś z Państwa, tak jak ja się zajmuje zarządzaniem czy ekonomią, to Cesarstwo Rzymskie też pamięta takie czasy. Więc do tego jeszcze mamy duże epidemie w tamtych czasach. No, generalnie spory chaos i walka o władzę. Czasy wtedy zmieniają się bardzo szybko. Rośnie armia w siłę, ale państwo zaczyna tracić na stabilności. No i wtedy, szanowni państwo, Walerian co próbuje zrobić? Pawle, ty już kiedyś o tym wspominałeś wtedy to trzeba znaleźć kozła ofiarnego. I tym kozłem ofiarnym są chrześcijanie. Tak, czyli Walerian na samym początku był umiarkowany. Miałeś rację, że on rzeczywiście w sposób taki instytucjonalny tak. Nie prześladuje
1: Nieoczywisty, ale cel był przemyślany.
0: Tak, w takich białych rękawiczkach, szanowni państwo. Zmiana następuje oczywiście pod wpływem doradców politycznych, narastającego chaosu. No i tak naprawdę chrześcijanie stają się niewygodną częścią społeczeństwa, a więc stają się kozłem ofiarnym. Powstają dwa edykty, o których wspomniałeś. Pierwszy, który ma takie celowe osłabienie organizacji kościoła. Mamy zakaz publicznych zgromadzeń liturgicznych. Cesarz nie zakazuje kultu, ale publicznych zgromadzeń liturgicznych zakazuje. Odwiedzania cmentarzy chrześcijańskich, no ktoś powie, no dobra, cmentarze, no ale przecież jeśli my nie wiemy o tym, co Pawle wspomniałeś, że katakumby to są przede wszystkim groby męczenników, a na grobach męczenników rozwija się kult, rozwija się Eucharystia, bo krew chrześcijan jest posiewem chrześcijaństwa, więc no tak naprawdę zostaje de facto zakazany kult, pomimo tego, że oficjalnie nie. Biskupi mieli wtedy także podporządkować się religii państwowej i Walerian wymyśla sobie taki konstrukt prawny, który mówi o tym, że prezbiterzy mogą być, biskupi mogą być, ale oni mają także sprawować kult cesarstwa. Czyli okej, mogą nas, prawda, się modlić do tego Jezusa, te chrześcijaństwo kultywować, ale muszą pamiętać także o bogach rzymskich, jeśli chcą mieć możliwość sprawowania kultu. I to jest, szanowni państwo, 257 rok. Ten edykt trwa rok. Po roku Walerian ogłasza drugi edykt, który jest o wiele bardziej brutalniejszy. Co nakazuje? No nakazuje egzekucje duchownych, represje wobec elit chrześcijańskich, konfiskatę majątków, o których wspomniałeś, Pawle. No Rzym zrozumiał, że chrześcijaństwo nie jest małą sektą, ale jest rosnącą siłą społeczną. Więc ten edykty Waleriana no są takim próbą ratowania jeszcze imperium przed religią chrześcijańską, która już nie jest tylko i wyłącznie malutką trzutką, tylko staje się bardzo realną częścią Cesarstwa Rzymskiego. I do tego nie jest tylko i wyłącznie częścią, nie wiem, niewykształconą, ale my już tutaj mamy dowódców, Przecież, Pawle, wspomniany wczoraj modliliśmy się za przyczyną świętego Floriana.
1: Żołnierz rzymski przecież.
0: Żołnierz rzymski, tak. Mieliśmy niedawno ekspedyta, dowódcę Legionu Rzymskiego. Więc elita także staje się chrześcijańska.
1: No, ale wracamy do Cypriana, bo za chwilkę musimy zrobić przerwę i pociągnąć dalsze wątki. Otóż Cyprian, jak już tu wspomnieliśmy, powraca do Kartaginy. No i można powiedzieć, wraca w paszczę lwa. Bo jednocześnie przyznając się i stając na czele wspólnoty, krótko mówiąc, wydaje na siebie wyrok. Tak więc nowy konsul stawia go przed pretorem, który zadając mu, no to można powiedzieć takie procesy jak w Katyniu, czyli dzień dobry, kto jesteś? Nie tam dzień dobry. Imię, nazwisko, pod ścianę, tak? Kula w łeb. Czyli tak, czy ty jesteś chrześcijaninem, czy jesteś przywódcą tej wspólnoty? Tak, tak, dobra, ścięcie. Bardzo proszę, sprawa załatwiona. Co w tym momencie jest uderzające? Że ta wspólnota porzucone ciało Cypriana zabiera i zanosi je na miejsce godnego pochówku, śpiewając radosne pieśni, bo wie doskonale, że ten męczennik jest już przed twarzą Chrystusa stoi, Chrystusa zmartwychwstałego, Chrystusa żywego, będącego po prawicy Ojca w Królestwie Niebieskim, że ta świętość była dla nich oczywista, że to jest coś, czym chrześcijanie pierwszych wieków, tego pierwotnego Kościoła naprawdę żyli. Oni wiedzieli, że bez Eucharystii nie ma życia. Jeżeli zabroniono im Eucharystii, to my idziemy na śmierć, bo bez Eucharystii żyć nie możemy. A jeżeli ktoś stawał wobec wyboru życia i śmierci i oponosił, to było to jawnym znakiem, że on jest święty. Tak więc mówimy tutaj o rzeczywistości, która dzisiaj w jakimś stopniu bardzo nikłym w chrześcijaństwie ocalała, bo oczywiście uznajemy takie rzeczy jako tragedię, ale w gruncie rzeczy na tym się zatrzymujemy. Kiedy słyszymy, widzimy, czy jakieś newsy do nas dochodzą o śmierci chrześcijan, o prześladowaniach chrześcijan w różnych częściach świata, no to przede wszystkim załamujemy ręce, ale pytanie, czy my myślimy o tym, że oni są jako ci męczennicy Chrystusa już z Nim twarzą w twarz, w niebie, w Królestwie Niebieskim. Czy się modlimy za ich wstawiennictwem? Czy zanosimy przez nich prośbę do Boga, bo oni oddali za nas życie, więc my jesteśmy też, można powiedzieć, do nich podłączeni w jakiś sposób. Oni nie znali może w jakiejś Algierii, czy gdziekolwiek w jakimś innym odległym miejscu świata ciebie, Piotrze, czy mnie, ale oddali za Kościół, którego my jesteśmy częścią, swoje życie. Przyznali się do Chrystusa, a wszyscy jesteśmy w Kościele ciałem Chrystusa.
0: Tak jest, szanowni państwo, i tutaj warto jest jeszcze wspomnieć, że Cyprian nie jest żadnym teoretykiem, że ten spór z papieżem Stefanem przede wszystkim pokazał DNA Cypriana, że to jest biskup, który absolutnie kocha Kościół, kocha swoją wspólnotę, jest pasterzem, nie jest, szanowni państwo, przepraszam za brzydkie, może trywialne słowa, nie jest jakimś siusiu majtkiem, chłopcem w krótkich spodenkach, który jak przychodzi cierpienie, to zostawia okręt i ucieka. Tylko on wie doskonale, że musi być tam, gdzie są jego wierni. Jeśli jego wierni są prześladowani, to on musi być z nimi. I tam jest taki piękny moment w jego życiorysie, kiedy on właśnie przed prokonsulem otrzymuje wyrok śmierci. Proszę pamiętać, że on jest obywatelem rzymskim, a więc ta śmierć jest godna obywatela rzymskiego, a więc jest przed ścięciem, prawda? To jest prawo, które rzymskie prawo gwarantowało godną śmierć obywatelowi rzymskiemu, szybką, pewną, ścięcie. Zresztą tak też umiera tak,
1: zamiast
0: święty Paweł.
1: Okrutnych katuszy, o których już tutaj dzisiaj wieczorem wspominaliśmy.
0: Wspominaliśmy. I kiedy on usłyszał wyrok śmierci przez ścięcie, powiedział: Bogu niech będą dzięki. Deo gratias. I to jest, szanowni państwo, no niezwykłe, mocne świadectwo człowieka, który dziękuje w chwili własnej egzekucji Bogu za to, że może oddać krew. Później to zachowanie wspólnoty, która od razu zabiera ciało męczennika, która śpiewa radosne pieśni, która wie doskonale, że ta krew nie jest jakimś masochizmem, tylko jest posiewem chrześcijaństwa, że to pokazuje, że to są rzeczy poważne. Szanowni Państwo, ja bym chciał, żebyśmy mieli taką refleksję. Ja mówię ją do siebie przede wszystkim. Kiedy mi się w niedzielę czasami nie chce, kiedy wstaję, patrzę na nasze, na moje dzieciaki z moją żoną, wspaniałe, i tak sobie, prawda, czasami, a to może pójdę na tą 10, a to na 12. Szanowni Państwo, niech nam wtedy stanie historia chrześcijaństwa. Niech nam stanie ten święty Cyprian za czasów Waleriana, że ludzie mieli taką odwagę umierać za Eucharystię. A my się zastanawiamy, prawda, czy nam się chce, czy nam się nie chce, czy to święto obowiązkowe, czy czerwona kartka. Paweł, wiesz, o czym mówię, prawda?
1: Że, no, oczywiście, że tak.
0: Tak łatwo oddajemy skórę po prostu, naprawdę.
1: Piotrze, tę część zakończę jeszcze pewną historią, która wiąże się z wykonaniem wyroku śmierci na świętym Cyprianie z Kartaginy. Otóż Cyprian, w momencie, kiedy już dowiedział się, że kat zbliża się do niego, to kazał, uwaga, wypłacić mu 25 złotych monet za jego pracę. Tak. Za to, że uczynił go świętym. I tu się zatrzymajmy. Wracamy do Państwa za chwilę tego wieczora, cykl Historia Chrześcijaństwa. Tego wieczora przechodzimy dzisiaj od uznania prymatu papieża przez świętego Cypriana do edyktu Galiena. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, biblista i teolog. Wracamy do Państwa za chwilę, a na Facebooku pod pierwszym postem od góry miejsce na Państwa komentarze na fanpage'u Radio Plus.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Historia chrześcijaństwa. Ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach. Przechodzimy drogę od uznania prymatu papieskiego przez Cypriana, przez biskupa świętego Cypriana, do edyktu Galiena. Profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog, jest z nami. Facebook czeka na Państwa komentarze, refleksje, pytania pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Teraz przyglądać się będziemy tej rzeczywistości Kościoła nieco szerzej, która już w tych czasach, a nawet trochę późniejszych, na przełomie III i IV wieku, była no, takim ewidentnym czasem poszukiwania tożsamości Kościoła, głębszej tożsamości. Nie tylko opartej na tym heroizmie wyznawców, ale poszukiwania czegoś, co dzisiaj byśmy powiedzieli, no taką, Piotrze, skoryguj mnie, jeśli to będzie nieprawidłowe z mojej strony, teologię, która miała określić jakąś tożsamość ontologiczną z jednej strony, a z drugiej włączyć w to pewną filozofię, pewną naukę filozoficzną, jak chociażby świętego Augustyna, który przecież tą podwaliny tej myśli filozoficznej wprowadził w myśl Kościoła, w jego nauczanie, ale też głębsze poszukiwanie znaczenia i treści Słowa Bożego i tego, jak je interpretować, jak je rozumieć. Co ono mówi człowiekowi i w jaki sposób traktować tę naukę, która wypływa ze Słowa Bożego, a szczególnie z Ewangelii, i co to znaczy nawracać się wobec tego, co Kościół i Ewangelia mówi, co Kościół rozeznaje, co dzisiaj nazywamy rozpoznawaniem znaków czasu. A więc już wtedy te prądy w Kościele zaczęły kiełkować, pojawiać się i rozwijać. I mimo tych prześladowań coraz bardziej pogłębiała się nauka Kościoła i coraz bardziej zgłębiano Pismo Święte, tworzyły się ośrodki nauki, rozważania, medytacji, które też dyskutowały ze sobą, bo Piotrze, zwróciłeś na jedną rzecz bardzo istotną, mówiąc o tym, że Walerian nakazywał kapłanom chrześcijańskim sprawowanie także kultu innych religii, czyli chciał doprowadzić do czegoś, co nazywamy dzisiaj synkretyzmem religijnym, to znaczy mieszanie elementów różnych tradycji duchowych, które tworzą nowy system wierzeń. Chociażby no to, co dzisiaj, z dzisiejszych przykładów, no wudu na przykład, prawda? To jest absolutna mieszanka tradycji religii afrykańskich, animistycznych, z katolicyzmem, z jakimś no też demonicznym kultem. To jest bardzo niebezpieczna rzecz, także nie zachęcam nikogo do tego, ale na przykład na Kubie popularna jest bardzo santeria, czyli takie połączenie wierzeń ludów Yoruba z katolicyzmem. Więc również to jest pogaństwo, jakiś animizm połączony z katolicyzmem. Rastafarianizm z kolei na Jamajce. Czy w Etiopii. To elementy chrześcijaństwa, wierzeń afrykańskich i z kolei hinduizmu. Pomieszanie trochę z poplątaniem. Oczywiście jest tam Pismo Święte, jest Biblia, ale generalnie no, nie ma czegoś, co by było ewidentnie kierunkiem stricte chrześcijańskim. I oczywiście są inne rzeczy, czyli omnizm, taka wiara we wszystkie religie, ale my, na co Piotrze szczególną uwagę zwróciłeś, kiedy mówiłeś o dyskursie prowadzonym przez świętego Cypriana z papieżem i z innymi ośrodkami teologicznymi i stolicami biskupimi w ówczesnym świecie, można powiedzieć, że tu w ewidentny sposób zwróciłeś uwagę na to, jak bardzo synkretyzm propagowany przez cesarza Waleriana jest przeciwny ekumenizmowi, który jest obecny w Kościele. Bo synkretyzm dąży do jakiejś unifikacji, do zlania religii w jedną, natomiast ekumenizm dąży do dialogu i współpracy między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi czy tradycjami chrześcijańskimi, bez konieczności rezygnacji z własnej tożsamości, czy z własnej tradycji, czy kultury, w której ten kult się rozwijał i wzrastał. No dzisiaj widzimy przecież ten dialog ekumeniczny, chociażby między tymi wielkimi odłamami chrześcijaństwa, katolicyzmem, protestantyzmem i prawosławiem. I widzimy też ten dialog ekumeniczny, on trwa. Oczywiście nie zawsze przynosi jakieś rozwiązania i pewnie dobrze by było, żeby, jak mówił Jezus podczas ostatniej wieczerzy, aby wszyscy byli jedno. Wierzę, że to kiedyś nastąpi, że ta jedność będzie nam dana i oby tak się stało. Ale do czego dążę? Otóż to wszystko, o czym tutaj pozwoliłem sobie powiedzieć, jest jakimś wielkim ładunkiem myśli, który łączy jednak różne tradycje. I ta potrzeba zrozumienia Kościoła, który z tych różnych tradycji wywodzi się i idzie w stronę jednego Chrystusa, zaistniała potrzeba zrozumienia i zdefiniowania miejsca Kościoła w świecie i miejsca człowieka w tym Kościele wobec Boga.
2: Tak, wiele rzeczy ważnych poruszyłeś, bo to jest czas, w którym Kościół dialoguje i ze sztuką, i dialoguje z filozofią, i z nauką. Próbuje pokazać szerokie horyzonty, interpretacje z mojej perspektywy biblisty, interpretacje Pisma Świętego, takie z powrót do Starego Testamentu, do ksiąg, które nie były odczytywane, między innymi do ksiąg Starego Testamentu, takich jak Pieśni nad Pieśniami, pokazywanie Kościoła jako oblubienicy, jako kobiety. Zaczynają się pojawiać wizerunki kobiet na malowidłach. Niesamowita rzecz, do tego dojdę, ale poruszyło mnie to, co Pawle powiedziałeś dotyczące no właśnie tego niebezpieczeństwa, które Walerian pokazał. Bo wspomniałeś, bardzo ci dziękuję za tą lekkość poprowadzenia po różnych synkretyzmach świata, ale jest jeszcze jeden bardzo niebezpieczny synkretyzm, który jest między innymi dzisiaj bardzo popularny w Polsce. To jest takie swobodne w ogóle traktowanie wiary, tak? Czyli wiara jest pewną rzeczą prywatną. Ja trochę sobie, prawda, wezmę z katolicyzmu, a to sobie pójdę na święconkę, a to, prawda, Boże Narodzenie, ale przecież to się nic nie stanie, jak ja horoskopik sobie przeczytam, ale przecież to się nic nie stanie, jak wróżka mi popatrzy, prawda, w źrenicę, jak mi cyganka z ręki przeczyta. A jak pójdę, prawda, i nie daj Boże jeszcze, prawda, to lepiej to tak jakąś tam czerwoną, prawda, wstążeczkę do wózka przyczepić, a to przez spódnicę przepuścić dziecko, a to, a to tamto. I proszę zauważyć, jak my dzisiaj także bardzo w podobny sposób funkcjonujemy, prawda? A to okej, okay, ale przecież to my stajemy się panem naszej dzisiejszej religii. A to przecież Kościół się myli, tam jaka tam antykoncepcja, to ja sam będę decydował, prawda, o wielu rzeczach, tak. Ja będę sobie wybierał, tak. Dzisiaj synkretyzm jest takim selektywnym wybieraniem tego, co mi pasuje. To mi pasuje, to będę wierzył. To mi nie pasuje, to nie będę wierzył. Bardzo waleriańskie myślenie o chrześcijaństwie. Przypominam, 251-6 rok, to są te czasy, jakże dzisiaj aktualne. Ten synkretyzm nie jest tym, czym jest ekumenizm, i dam piękny przykład, ponieważ ja się wychowałem we wspólnotach TZ i TZ jest dla mnie bardzo bliskie i też jako młodzieniec, jako student czy licealista jeździłem na te europejskie spotkania i z moją siostrą i z moim bratem po stolicach europejskich. Bardzo się cieszę, że te najbliższe TZ będzie w Łodzi, w mieście trzech kultur, w mieście bardzo ekumenicznym historycznie. Dam Państwu przykład brata Roże, założyciela wspólnoty ekumenicznej w TZ. To jest luteranin reformowany. Był, bo niestety został, no także byśmy powiedzieli, męczeńsko zabity, no bo po prostu szaleniec go po prostu zabił. Straszna śmierć. Przeżyłem bardzo śmierć brata Roże. Brat Roże mniej więcej już od lat 70. był bardzo blisko wiary chrześcijańskiej, katolickiej, do tego stopnia, że po pierwsze przyjaźnił się z Janem Pawłem II bardzo mocno, przyjmował komunię, miał specjalne pozwolenie. miał specjalne pozwolenie, trzeba o tym powiedzieć mocno, miał specjalne pozwolenie na przyjmowanie komunii w kościele rzymskokatolickim. Wielokrotnie, jak wspomina brat Marek i wiele osób, które towarzyszyło jeszcze bratu Roże, miał takie momenty, kiedy chciał przejść na katolicyzm i papież Jan Paweł II nigdy tego nie pochwalał. Mówi, słuchaj, zrobiłeś niesamowitą rzecz. Wspólnota ekumeniczna, gdzie protestanci, prawosławni, katolicy modlą się razem, śpiewając kanony, czytając Pismo Święte, śpiewając psalmy, to jest najpiękniejsze świadectwo, jakie mogłeś mieć, jakie mogłeś dać. Nic więcej nie jest potrzebne. I wtedy brat Roże napisał coś, co jest z moim ukochanym cytatem z brata Roże, to jest, i chciałbym Państwu to właśnie zacytować. Odnalazłem swoją tożsamość chrześcijańską przez pojednanie wiary moich korzeni z tajemnicą wiary katolickiej, nie zrywając komunii z nikim. Myślę, że to jest najpiękniejsza definicja.
1: Piękne słowa.
2: Tak, ekumenizmu, że on jako luteran spotyka się, reformowany luteran spotyka się z tajemnicą piękna chrześcijaństwa, katolicyzmu, wiary katolickiej, nie zrywając komunii z nikim. To jest bardzo też cyprianowe, bo Cyprian o tej komunii, czyli jedności, bo my bardzo często tego słowa nie rozumiemy. Komunia nam się tylko kojarzy często po prostu z przyjęciem Pana Jezusa, ale komunia to jest wspólnota. Męczeństwo Cypriana to jest męczeństwo za wspólnotę, za Jezusa Chrystusa. I ta wspólnota zaczyna być bardzo otwarta na te prądy, bardzo też otwarta na sztukę. To też warto też o tym wspomnieć, Pawle, że zaczyna się też miejsce na to, że Kościół zaczyna pokazywać także swoje oblicze, piękno Boga w sztuce. Szanowni Państwo, w Polsce ponad 80% zabytków to jest zabytki sakralne. Mówię to jako członek Rady przy Ministerstwie Kultury do spraw zabytków. No, specjalizuję się w tych sakralnych tematach przede wszystkim. Sztuka, jakbyśmy popatrzyli od ikon po kościoły, po cmentarze, nagrobki, no wszystko to jest arcychrześcijańskie.
1: Piotrze, do jakiegoś szerszego obrazów, tutaj pozwolę sobie w ten sposób powiedzieć, pół żartem, pół serio, dojdziemy za chwilę. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę na zakończenie tej części naszej rozmowy, to to, że w kontekście tych poszukiwań głębi nauki Kościoła, wypływającej ze słów Jezusa, z Ewangelii, też z całego dziedzictwa Pisma Świętego, a więc również ze Starego Testamentu, było jakąś podróżą, która pozwoliła zobaczyć, że Bóg prowadził człowieka przez wieki do pewnej dojrzałości, że jest to droga, która się nie kończy. Jest to droga otwarta. Już wtedy to zauważono. I to, na co zwróciłeś uwagę, mianowicie kontekst Pieśni nad Pieśniami, gdzie ani razu przez całą tą księgę nie pada słowo Bóg, ale jest pokazana miłość damsko-męska, miłość oblubieńcza, Kościół zaczął rozeznawać ten obraz ziemskiej rzeczywistości Kościoła jako oblubienicy Boga Chrystusa, oblubienicy, która idealną postacią nie jest, ale któż z nas jest idealny, ale obdarzona miłością bezwarunkową. Czyli takim zaproszeniem do tego, żebyśmy my również między sobą, ludźmi, darzyli się taką miłością, jaką ukochał nas Chrystus. Co jest oczywiście dużym wyzwaniem, bo łatwo jest być zakochany, łatwo jest być wpatrzonym w swoją żonę czy męża, ale dużo trudniej już w sąsiada, który nam regularnie zakłóca spokój w godzinach nocnych. Prawda? I tu jest pewne wyzwanie i jeżeli szukamy jakiejś nauki z tego płynącej z tej sytuacji, no to Chrystus mówi w kazaniu na górze, miłujcie swoich nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, co was nienawidzą, módlcie się za waszych nieprzyjaciół, a będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. No i tu jest już poważne wyzwanie. Zastanówmy się chwilę nad tym. Wrócimy do Państwa za moment po piosence na dalszy ciąg. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Historia Chrześcijaństwa. Tego wieczora przechodzimy drogę od uznania prymatu papieskiego przez świętego Cypriana do edyktu Galiena, a jest z nami ekspert, nasz współtwórca cyklu, profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Wracamy za chwilę, zapraszając Państwa na Facebook. No tam musiałem dokonać pewnej roszady, bo przenieść post nieco wyżej, ale jest cały czas na pierwszym miejscu, bo przez moment tam się coś innego pojawiło, więc ci z Państwa, którzy wpatrywali się, szukali pierwszego postu od góry, to niech wiedzą, że jest już ponownie pierwszy od góry, bo przez moment pojawiło się tam coś innego.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Zerkam na zegar i widzę, że już od 16 minut mamy środę, 6 maja. Nocne światła od ponad godziny i kwadransa trwają. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Historia Chrześcijaństwa. Przechodzimy drogę dzisiaj od uznania prymatu papieskiego przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena, do którego zdążamy. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, biblista, teolog, dyrektor Instytutu Witosa, wykładowca na Uniwersytecie Civitas. To, co Piotrze mówiłeś o sztuce chrześcijańskiej, to jest rzecz bardzo, powiedziałbym, istotna dla nas cywilizacyjnie, bo ona też pokazuje, jak bardzo rozwija się nie tylko myśl, ale w ogóle cywilizacja, bo dopiero Giotto, czyli dużo, dużo później niż w tej chwili, niż te czasy, które opisujemy. Dopiero Giotto di Bondone, a więc to jest wiek XIV, zaczął uwzględniać perspektywę w malarstwie. Wcześniej tego nie było. Nawet w sztuce chrześcijańskiej, w sztuce europejskiej, w sztuce świata zachodniego perspektywa była przedstawiana w sposób może nie identyczny, ale podobny do tego, jak państwo, jeżeli pamiętacie jakieś ilustracje sztuki starożytnego Egiptu, gdzie ta perspektywa była po prostu przedstawiana w sposób rzędów jeden nad drugim. Nie było głębi. Nie było głębi. Tam szereg ludzi, jak dzisiaj powiedzmy, na który idziemy z boku, dajmy na to oddział wojska idzie i widzimy, że oni idą w pewnym szyku, no to ukazanie tego szyku widzianego z boku było po prostu przez rysowanie jeden nad drugim poszczególnych tych rzędów żołnierzy, dajmy na to. No i podobnie też się działo to w sztuce, natomiast Giotto dopiero w XIV wieku to rozwinął i to był oczywiście malarz stricte chrześcijański, który, no, jego piękne krzyże chociażby w katedrze we Florencji możemy obejrzeć. To jest arcydzieło absolutnej klasy, powiedziałbym ekstra klasy światowej. Ale dlaczego zwracam uwagę na sztukę? Bo już w katakumbach jeszcze ta sztuka w miarę prosta i z naszego punktu widzenia dość prymitywna miała wielkie znaczenie. To nie było tylko coś takiego jak rysunki naskalne w jaskiniach, które swoją drogą też są bardzo ciekawą sztuką, ale ta sztuka coś mówiła. Ona w sobie zawierała jakiś element, który był opowieścią, który zawierał w sobie jakąś treść dotyczącą tego, co wynika z Ewangelii, co wynika, albo nawet jest interpretacją nauki Kościoła, albo jest opisem pewnych wydarzeń, ale też w to wpleciona jest pewna narracja, która zestawiała fakty z życia, nawet bardzo tragiczne, dajmy na to właśnie śmierć męczenników, z ofiarą Chrystusa, ze śmiercią świętego Szczepana, dajmy na to, z dziejów apostolskich i tak dalej, i tak dalej. Mówię o takim najbardziej wyrazistym przykładzie, ale pojawiały się już wtedy rzeczy i zestawienia dużo bardziej subtelne i dzisiaj byśmy na darmo takich szukali w sztuce współczesnej. Tak więc zwracamy na to uwagę, bo te katakumby, do których wracamy i o których mówiliśmy wcześniej, no to była kolebka nie tylko wspólnot i liturgii chrześcijan, starożytnego kościoła, ale także rozwoju tego, czego kościół na przestrzeni dziejów stał się wielkim mecenasem, mianowicie sztuki. Sztuki, i to nie tylko sztuki stricte chrześcijańskiej, ale sztuki w ogóle rozumianej jako wyraz piękna, które Bóg złożył w sercu człowieka i jako coś, czego ciągle poszukujemy i ciągle chcemy opisywać na nowo.
2: Wspomniany przez ciebie Giotto to, szanowni państwo, koniecznie, jeśli będziecie na północy Włoch, trzeba zajechać także do Padwy, bo wspomniane przez ciebie krzyże są oczywiście cudowne, ale rzecz, która po prostu absolutnie państwa wbije w ziemię,
1: no, kaplica Skrobenich. Kaplica Skrobenich w Padwie, no oczywiście. Kościół Świętego Krzyża we Florencji to jest rzecz jedna, ale kaplica Skrobenich to jest absolutne arcydzieło, które, no można powiedzieć, jest kosmiczne. Po prostu to jest kosmiczne.
2: Znaczy, muszą państwo to zobaczyć, tak? I koniecznie proszę tam zabrać dzieci, tak? Ja pamiętam niedawno, bo w tamtym roku właśnie spędzaliśmy wakacje na północy Włoch i pamiętam, obserwowałem moją Sarę, która wtedy miała 9 lat, Tobiasz miał wtedy 6, byliśmy tam, bo tam się wchodzi w malutkich grupach takich paru osobowych i jest się tam te kilka minut. To jest mistyczne przeżycie, tak, szanowni państwo, kaplica Skrowenich, sąd ostateczny, Giotta, no to jest rzecz, którą po prostu państwo muszą zobaczyć, żeby...
1: No jeszcze w Asyżu są też jego freski w Bazylice Świętego Franciszka. Trzeba jeszcze powiedzieć, że Giotto był terciarzem franciszkańskim. No.
2: Tak jest, tak jest. A że mamy rok w ogóle franciszkański, to warto jest...
1: No to kierunek, już wiecie państwo, gdzie jechać.
2: Tak jest. Padwa, Asyż, to jest dobry kierunek na Włochy. Generalnie Włochy...
1: No i Florencja. No,
2: na wokacje.
1: Jeżeli ktoś szuka piękna i chociażby Chrystusa, obrazu Chrystusa i Tomasza, kiedy on mówi Pan mój i Bóg mój, kiedy spotyka się w Wieczerniku, kiedy mówi Chrystus do Tomasza, włóż palec w moje rany i rękę w mój bok. Tam możecie państwo w Galerii Uffizi zobaczyć ten obraz Caravaggia. No oczywiście w Rzymie, w kościele świętego Ludwika Francuzów, no są te trzy absolutne arcydzieła Caravaggia, które oparte są o Ewangelię i nawiązują do postaci świętego Mateusza. To jest coś, co jest dla mnie osobiście absolutnie emanacją najwyższego geniuszu sztuki, jaki można zobaczyć. Wymowa tych dzieł jest tak głęboka, że tam można po prostu spędzić cały dzień. No niestety jest tak, że tam trzeba wrzucić co pewien czas 50 centów, czy nawet może już jedno euro do takiej maszynki, która zapala lampę i oświetla te obrazy, bo trzeba na nie się patrzy pod kątem w kaplicy, więc no nie jest tak, że można tam rzeczywiście siedzieć i się wpatrywać, a szkoda, ale ile można, zawsze tam spędzam czas. Natomiast Florencję, Asyż czy kaplicę Skrowenii, to jest, jak to mówią Anglicy, must have. Będąc we Włoszech, chcąc mieć kontakt z wielką, absolutnie genialną sztuką chrześcijańską, to trzeba zobaczyć. Tego nie można, wręcz nie można opuścić.
2: To prawda, więc mam nadzieję, że państwo już widzą, że no, mówimy cały czas o sztuce, a to jest temat właśnie, który w tej chwili mamy, idąc zgodnie ze historią chrześcijaństwa, wydawnictwa Jedność, które chcemy omówić. Kilka rzeczy, które chciałem podsumować dotyczące katakumb i przejdę też do symboliki, do sztuki wczesnochrześcijańskiej. No, szanowni państwo, co najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że po pierwsze katakumby były wcześniejsze niż chrześcijaństwo. Czyli kojarzą się przede wszystkim nam z miejscem pochówku pierwszych chrześcijan, ale także to są starsze nekropolie, budowane na obrzeżach lub tuż przy murach miasta. Były to miejsca pamięci, miejsca modlitwy, nadziei, ale także miejsca, o których powiedzieliśmy przede wszystkim zbierania się chrześcijan, którzy sprawują Eucharystię na grobach męczenników. Miejsce nadziei, miejsce sztuki chrześcijańskiej, bo chrześcijanie wybierali pochówek w ziemię. bo wierzyli w ciała zmartwychwstanie. Zresztą w tych pierwszych, ja wiem, że dzisiaj Kościół pozwala na spalanie, na kremację, to jest coraz bardziej popularny forma grzebania naszych zmarłych, ale we wczesnym chrześcijaństwie tutaj też był, Pawle, wielki spór. Tak, dla wielu chrześcijan to było nie do pomyślenia i wręcz było to herezją i no, poganizmem spalanie ciał chrześcijańskich. Stąd chrześcijanie dbali bardzo o ten właśnie pochówek, nawiązując do pochówku Jezusa Chrystusa, tak? Czyli do pochówku, do grobu, ciało, które jest złożone do ziemi. Katakumby były też miejscem życia wspólnot, tak? Ale proszę pamiętać, bo mamy tak, jak czasami oprowadzam grupę znajomych po Rzymie i po katakumbach rzymskich, to mam takie wrażenie, że w głowach po lekcjach historii często nam zostaje, że my myślimy, że to było takie miejsce, gdzie chrześcijanie mieszkali na co dzień. No nie, chociaż w momentach prześladowań, no tam się często chowali.
1: No tak, to bo było to miejsce... często były labirynty, które jeżeli ktoś je znał, to wiedział, gdzie się ukryć, a ci, którzy ich poszukiwali, mogli się w nich naprawdę zagubić.
2: Tak. Tak, ale jakby nie było to miejsce stałym przebywania chrześcijan, tak? No i tutaj, szanowni państwo, no pojawia się właśnie katakumby jako także miejsce sztuki. Właśnie tam, szanowni państwo, rodzi się pierwsza wielka sztuka chrześcijaństwa. Na ścianach pojawiają się pierwsze freski, pierwsze symbole, sceny biblijne, taka Biblia obrazów dla wierzących, tak? No bo skoro nie wszyscy czytają, nie wszyscy znają Stary i Nowy Testament, więc tą Biblię trzeba narysować. Wtedy powstają, szanowni państwo, najważniejsze symbole chrześcijańskie. I chcę z państwu z taką całą mocą historyczną powiedzieć, w tych symbolach nie ma krzyża. Krzyż jest o wiele późniejszym symbolem chrześcijaństwa.
1: W katakumbach Priscilli są ryby. Ryby złapane na haczyk. Na haczyk, który przypomina krzyż. A więc to jest nawiązanie do tego, co Jezus powiedział Piotrowi. Teraz będziesz łowił ludzi. Będziesz łowił ludzi.
2: Zresztą to jest też gra słów greckich, prawda? Bo ichthys, greckie słowo,
1: tak, które Jezus Chrystus. Ryba. Jezus Chrystus soter.
2: Soter, Zbawiciel. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata.
1: Syn Boży.
2: Więc Syn Boży, tak jest. Więc to jest ta ichthys, to jest ryba, to jest pierwszy symbol. Symbolem bardzo starym i właśnie wywodzących się z katakumb jest kotwica, czyli symbol nadziei, bezpieczeństwa, oparcia w Jezusie Chrystusie, jedynej nadziei świata. Spe salvi. Nadzieja jest w Jezusie Chrystusie, który stał się zbawieniem świata. Kotwica jest starym symbolem chrześcijańskim. Gołębica pojawia się w katakumbach. Symbol pokoju i Ducha Świętego. No i szanowni państwo, ten piękny obrazek dobrego pasterza. Pasterza, który ma na sobie owce, taką przełożoną przez szyję. Nogi spadają na przednią część ciała. To jest pasterz, to jest Jezus Chrystus, dobry pasterz. No i postawa Orantes, tak? Czyli tego młodzieńca, który ma podniesione ręce do modlitwy. To jest postawa modlitewna, uwielbienia. Tak też byli przedstawiani chrześcijanie. Pawle, w Ziemi Świętej w tapce byłeś i wiesz doskonale, że także pierwszym symbolem chrześcijańskim jest ten obraz tapki, tak? Czyli pięć chlebów i dwie ryby.
1: Pięć chlebów i dwie ryby. No właśnie, dokładnie tam są, tam jest pięć chlebów. Nie mam go w tej chwili przed oczami, więc szybko sobie go teraz przywołam.
2: Ale mógł go wkleić.
1: Tak, zaraz to właśnie zrobię. Czyli mozaika z tapki. Mozaika... Tabga. Okej, już ją tutaj widzę. Tak, tam są cztery chleby w tym koszu. Dlaczego są cztery chleby? Dlaczego są cztery chleby, skoro w Ewangelii jest mowa o pięciu? Że zebrano pięć, że mamy tutaj chłopca, który ma pięć chlebów i dwie ryby. które zostały rozmnożone. No i dlaczego pytanie, które może się rodzić, no jak to? No ktoś niezbyt dokładnie przeczytał Ewangelię. No, tym piątym chlebem, ale tym zasadniczym chlebem, którym dzielimy się do dzisiaj, jest Jezus. Jest Jezus, który rozmnożył te chleby, a więc Jego tutaj nie ma, bo On jest tym chlebem mistycznym, tym chlebem, którym my się karmimy po to, żeby przyjąć Go jako prawdę, drogę i życie. Jak sam powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I kto się karmi moim ciałem, pije krew moją, ten tą drogę znajdzie. No to już moja interpretacja, że tak powiem, tekstu, ale no myślę, że nie rozmijam się tutaj z nauką Kościoła, czy z teologii, czy tą prawdą.
2: Nie, absolutnie. Absolutnie. Tutaj, szanowni państwo, przepiękna. Warto jest na nią popatrzeć. Wrócę jeszcze na chwilę do malowideł biblijnych, bo je wywołałeś, Pawle. Pojawiają się sceny ze Starego Testamentu, ale właśnie w tej eschatologicznym charakterze, tak? Czyli mamy Jonasza, który wychodzi z ryby. Mamy Daniela w jaskini lwów. Mamy Noego w arce. Mamy wskrzeszenie Łazarza, to już jest Nowy Testament, ale są także sceny właśnie z Księgi Pieśni nad Pieśniami, Oblubienicy. Kościoła jako oblubienicy, tej miłości oblubieńca do oblubienicy. Dlaczego właśnie te sceny, Jonasz, Daniel, Noe, Łazarz, bo wszystkie mówią o ocaleniu, mówią o życiu silniejszym niż śmierć i mówią o czymś, co jest istotą katolicyzmu, chrześcijaństwa, a my jesteśmy przecież jeszcze w okresie wielkanocnym, przed nami dopiero w niebowstąpienie, przed nami zielone świątki, zesłanie Ducha Świętego. Szanowni państwo, chrześcijanin to jest człowiek, który wierzy w Jezusa, który żyje, który umarł i zmartwychwstał. I to jest nadzieja zmartwychwstania. Te symbole i właśnie Jonasza, Daniela, Noego w arce wody potopu, wskrzeszenia Łazarza, to jest symbol wiary w zmartwychwstanie. To jest nowum w ówczesnym świecie. To wyróżnia świat pogański od chrześcijaństwa. Tak, nie ma kogoś, kto wrócił z cmentarza, kto wrócił z katakumb w tą drugą stronę. Został pochowany do ziemi. Jedyną osobą, która dzięki temu mamy udział w życiu wiecznym, jest Jezus Chrystus. I to było inspiracją tych malowideł przepięknych, wtedy jeszcze w innej perspektywie, które nie mają tej głębi, o której wspominaliśmy, która jest widoczna u Giotta, prawda, w jego freskach, ale mają one ogromne znaczenie teologiczne, tak, bo one pokazują coś niezwykłego, że pierwsi chrześcijanie

0: pod pierwszym tak postem od góry, tam jest zdjęcie tej wspaniałej, uznawane za właściwie no, najstarszy przejaw sztuki chrześcijańskiej. Ta mozaika Stapka, będąca wykładziną podłogową pod ołtarzem, na którym sprawowana była Eucharystia nad Jeziorem Galilejskim.
1: Tak, i szanowni państwo, tam jest bardzo dużo światła, tam jest dużo nadziei, tam jest bardzo dużo takiego pokoju, ale właśnie światło, tam ma niesamowitą właśnie rolę spełnia światło, no bo chrześcijanie malując ryby, pasterzy, sceny ocalenia, nie malują dlatego, że uciekają od rzeczywistości, ale przede wszystkim wiedzą, że śmierć, Pawle, nie ma ostatecznego słowa. Nie.
0: Zostańmy z tą myślą. Krótka przerwa, wrócimy do państwa za chwilkę. Mówimy o obrazach, ale jeszcze pociągniemy ten wątek chociażby przez chwilę, bo jest tym wszystkim coś jeszcze naprawdę bardzo, powiedziałbym, poruszającego w sztuce. Coś, czego nie potrafimy niejednokrotnie wypowiedzieć, a sztuka nam pozwala zamienić to, co jest niewyrażalne w sposób, który dociera za pomocą innych zmysłów. Wrócimy za chwilkę. Przypomnę, że tego wieczora cykl Historia chrześcijaństwa w nocnych światłach. Przechodzimy drogę od uznania prymatu papieskiego przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena, o którym niedługo już będziemy mówić. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, biblista i teolog, dyrektor Instytutu Witosa. Facebook to strona... Fanpage Radia Plus, tam pod pierwszym postem od góry państwa komentarze, refleksje, myśli i pytania, a także możliwość obejrzenia mozaiki Stapka.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach cykl Historia Chrześcijaństwa od prymatu papieża, od uznania jego przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena zdążamy. Profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog jest z nami. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam również zdjęcie mozaiki Stabga, o której mówiliśmy przed momentem. Co istotne, na co Piotrze zwróciłeś uwagę, jeszcze chciałbym dodać parę myśli dotyczących tego, jak ważną rolę odgrywała sztuka w latach nie tylko pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale także w wiekach średnich, z powodu, no, powiedziałbym, bardzo błahego, nawet nie tylko teologicznego, czy związanego z czymś, co nazywamy estetyką, czyli poszukiwania piękna, czy propagowania kultu i nauki Ewangelii i myśli Kościoła. No, trzeba pamiętać, że wielu ludzi po prostu nie umiało czytać. I dla nich te wyobrażenia historii biblijnych, jeszcze zestawione z faktami, których byli świadkami, były, no, taką paralelą, która pozwalała im zrozumieć to, o czym była mowa podczas czytania pism apostolskich, podczas liturgii, które były dyskutowane, oczywiście były homilie i pamiętajmy, że od początku, zresztą o czym mówią chociażby Dzieje Apostolskie, ta nauka była rozwijana i propagowana podczas pierwszych liturgii, gdzie te czytania były komentowane przez prezbitera, gdzie to, co dzisiaj nazywamy echem słowa, było również, miało również swój udział w liturgii, to znaczy wiele osób mówiło, jak to słowo rozumieją, jak przeżywają, albo były pytania, jak to zrozumieć, więc ta liturgia była stricte wspólnotowa. To było coś, no, zgoła odmiennego. No, dzisiaj w niektórych rzeczywistościach Kościoła, w pewnych wspólnotach, to poszukiwanie wspólnoty pierwszego Kościoła i jego aktywności jest jakoś odnawiane, jak chociażby w liturgiach drogi neokatechumenalnej, ale to było coś takiego, co później zaniknęło przez to, że liturgia stawała się coraz bardziej skonkretyzowana i ujęta w pewne ramy i przepisy. Tam, jak Piotrze powiedziałeś, było więcej światła, ale również, no, miejsca takiego na powiewy ducha. No, jeżeli ktoś czegoś nie wiedział, to pytał. No, tam było więcej takiej zwyczajności w kościele. No, dzisiaj to idziemy do kościoła, to troszeczkę jesteśmy pod kanci, ładnie ubrani i w ogóle trzeba siedzieć i dzieci nie będą cicho itd. No, trzeba słuchać. Dobrze, żeby słuchać. A tam ludzie po prostu słuchali i dyskutowali też w trakcie liturgii, wyrażali swoje wątpliwości albo mówili o swoich doświadczeniach. No i ta sztuka, można powiedzieć, była odpowiedzią na to wszystko, co ludzie nosili w sobie jako ten religijny czy duchowy niepokój związany z poszukiwaniem Chrystusa w życiu, rozumieniem Ewangelii, rozumieniem nauki Chrystusa. Więc Piotrze, tutaj myślę, że ujmiesz to lepiej ode mnie. Było to coś takiego, co później nazywaliśmy w średniowieczu, w wiekach średnich, Biblią Pauperum, czyli taką Biblią dla ubogich, która pokazywała historie biblijne za pomocą ilustracji. Odnajdujemy to również nie tylko w scenach ewangelicznych, ale również w żywotach świętych, jak chociażby Drzwi Gnieźnieńskie, gdzie żywot świętego Wojciecha jest przedstawiony w przeróżnych historiach, od właściwie jego poczęcia aż do męczeńskiej śmierci w Prusach, gdzie został zamordowany przez Jadźwingów. Tak więc ta sztuka miała naprawdę na celu nie tylko poszukiwanie piękna, co rzecz jasna było, myślę, zamysłem artystycznym każdego twórcy, który w tym jakiś swój udział miał, ale również propagowania wiary, myśli, Ewangelii.
2: Bo, szanowni państwo, warto sobie uświadomić, powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, czyli po prostu o tym, że ludzie nie potrafią czytać w tamtych czasach. Kto czyta? No czyta absolutna elita elit. Szanowni Państwo, to są procenty jak nie promile, tak? Ludzi, którzy potrafią czytać, tak? I to się dopiero zmienia tak naprawdę, Szanowni Państwo, dopiero w XX wieku, tak? Czyli żeby Państwu pokazać to na takich twardych danach historycznych. W dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, czyli wtedy, kiedy Polska odzyskuje niepodległość w 1918 roku. Paweł, jak strzelaj tak szybciutko, ile procent Polaków to analfabeci?
1: Oj, 65 chyba, jeśli dobrze pamiętam.
2: No tak, to prawie połowa Polaków nie czyta, szanowni państwo, tak? No prawie połowa Polaków nie czyta. Więc problem dotyczył przede wszystkim głównie wtedy zaboru rosyjskiego i austriackiego z ogromną przewagą ludności wiejskiej Galicji, przede wszystkim jeśli chodzi o zabór austriacki, ale no to był ogromny problem, a co dopiero mówiąc o czasach starożytnych, gdzie naprawdę, Pawle, często cesarze nie potrafili czytać. Od tego mieli swoich doradców, nauczycieli. Tak, oczywiście mamy także światłych cesarzy.
1: Jak chociażby Galien, o którym będziemy za chwilę mówić.
2: Tak jest, ale byli tacy, którzy także byli niepiśmienni i nie czytali. No i tutaj chrześcijaństwo przychodzi przede wszystkim z kultem nauki. Ja to bardzo chcę powiedzieć z mocą. Szanowni Państwo, chrześcijaństwo niesie sztukę, wiedzę i naukę w tym najpiękniejszym tego słowa znaczeniu.
1: Pierwsze ośrodki nauki to klasztory i też mecenatu sztuki.
2: Oczywiście, więc rozwija się nauka właśnie przy tych miejscach, tak? Czyli tam powstają pierwsze skryptoria, pierwsze miejsca tłumaczenia tekstów biblijnych, pierwsze miejsca, gdzie przepisuje się listy biskupów, które cytują jeszcze niespisaną często Ewangelię, tak, bo mówimy o czasach, ja wracam teraz do czasów apostolskich, tak, czyli mniej więcej lata 70-100, gdzie jeszcze żyjemy w redakcji ewangelicznej, Ewangelii synoptycznych i Ewangelii Janowej, więc to są ośrodki kultywowania nauki, ale nauki przez wielkie N, szanowni państwo, bo to jest i historia, i medycyna, i astronomia, i fizyka, i zamiłowanie do filozofii, bo przecież to są dwie siostry, teologia. No i
1: wszelkie nauki stosowane, można powiedzieć.
2: Tak jest, więc to jest to. No i oczywiście ten mecenas sztuki, tak, no czyli tym ludziom trzeba to przedstawić, trzeba pokazać piękno i Biblii, i jej uniwersalizm, więc właśnie w katakumbach powstają takie dwa wielkie nurty, no te malowidła ścienne, freski, które są malowidłami biblijnymi. I tutaj ja wspomniałem o scenach Starego Testamentu, ale w Nowy Testament jest także przedstawiany. Tutaj mamy właśnie pokazywanie Jezusa jako dobrego pasterza, który tą zaginioną owcę prowadzi do kościoła, który chroni przed wilkiem. Przepiękne są te freski. Warto sobie właśnie pisać także w Google'a freski wczesnochrześcijańskie, żeby zrozumieć też ich piękno. Jezus przywraca do życia swego przyjaciela Łazarza. Scena, która też jest przepiękna. Właśnie która Jezus, który woła Łazarzu wyjść. Tam mamy Jezusa bardzo przedstawianego jako takiego, byśmy powiedzieli, rzymskiego, prawda? Ubranego jak partycjusz, prawda, rzymski. No ale taka wtedy była sztuka, tak? No i szanowni państwo, to się nic nie zmienia. Znaczy, do tej pory tak to wygląda. I odrywanie chrześcijaństwa od historii powszechnej, od historii sztuki, od historii literatury jest jakimś jednym wielkim nieporozumieniem.
1: Piotrze, zostawmy słuchaczy z tą myślą i z takim zaproszeniem do szukania tych przestrzeni sztuki, o których wspomnieliśmy, chociażby. No, nie mówię, że teraz nagle wszyscy polecą do internetu i będą szukali biletów do Florencji czy do Asyżu. No, do Asyżu nie ma lotniska, ale na północ Włoch, skąd można oczywiście do Umbrii, gdzie leży Asyż, szybko się dostać autostradą. Chociaż płatną, trzeba o tym pamiętać. Wszystkie we Włoszech są płatne i niekoniecznie tak dobre jak u nas, mimo że to przecież ojczyzna, gdzie narodziło się pojęcie autostrady. Przecież autostrada to jest po włosku droga dla samochodów. No więc no może być dla państwa zaskoczeniem to, że jednak autostrady są, powiedzmy, nieco gorszej jakości niż u nas. No i jeździ się tam niestety wolniej. A policja włoska bardzo lubi wlepiać mandaty obcokrajowcom i dużo jest radarów przy autostradach. Tam maksymalna prędkość to 130 km na godzinę, ale czasami się jedzie maksimum 80, ponieważ pas od 10 lat jest remontowany, to znaczy nie ma nikogo, ale stoją tylko słupki i jedzie się ciurkiem z prędkością maksymalną 80 na godzinę, bo radary też tam są przekalibrowane.
2: Warto jeszcze, szanowni państwo, ponieważ dostałem w zimę pamiątkę z wakacji, o których wspominałem w Padwie i o freskach Giotta, to gdzieś zaparkowałem samochód, który wtedy wynajmowaliśmy, więc te mandaty także docierają do Polski, chcę powiedzieć.
1: Tak, tak. Jeżdżąc po Florencji trzeba bardzo uważać, ponieważ jest to miasto zabytkowe i tam w wiele części miasta nie można wjeżdżać samochodem, gdzie są zaznaczone tabliczkami. Oczywiście jak ktoś nie zna włoskiego, to tego nie zauważy, no bo trzeba wiedzieć, co te tabliczki oznaczają, a tam nie ma jakiegoś szczególnego symbolu, tylko jest informacja napisana słownie. Więc znam przypadek osób, które dostały kilkadziesiąt mandatów, ponieważ jeździły dookoła Starego Miasta i ciągle wyjeżdżały i wjeżdżały do stref zakazu wjazdu samochodów. No i za każdym wjazdem po prostu był radar, ściągał słony mandat automatycznie i kiedy te mandaty do nich przyszli do Polski, to musieli się mocno zapożyczyć, no, krótko mówiąc. Wziąć suty kredyt, żeby spłacić te wszystkie mandaty w liczbie kilkudziesięciu, które do nich przyszły.
2: Ale tym bardziej warto jest podróżować po Włoszech.
1: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale trzeba najpierw przeczytać, gdzie się jedzie i co wolno, a czego nie wolno. Naprawdę, jadąc do Włoch, zresztą do każdego zakątka świata, ale do Włoch szczególnie, jeśli chodzi o przepisy, bo naprawdę Włosi, wbrew pozorom, my Włochów uważamy za bałaganiarzy i zapewne tacy są. Dolce far niente, czyli swobodne spędzanie czasu, leniwe spędzanie czasu, to jest ulubiona rzecz Włochów i to, co nazywamy manianą, chociaż to dotyczy raczej sfery latynoskiej, to jest jedna tylko odsłona, ale nieprawdopodobnymi formalistami, jeśli chodzi o sprawy urzędowe, są Włosi. Nie od dzisiaj przecież używa się sformułowania strajk włoski. To znaczy strajk, który polega na mnożeniu procedur do granicy absurdu. No i rzeczywiście coś jest w takiej włoskiej mentalności, że tam sprawy urzędowe naprawdę są załatwiane, można powiedzieć, z biurokratyczną lubością. Tam naprawdę możecie państwo natrafić na mnóstwo procedur, oby nie. Dlatego przestrzegam, do Włoch jadąc trzeba naprawdę się naczytać, co można, a czego nie można, dokładnie w każdym miejscu, w które się wybieram. Wracamy do państwa za chwilę na ostatnią część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tutaj. Historia chrześcijaństwa. Od Cypriana, który uznaje prymat papieża, do edyktu Galiena, o którym będziemy mówić za chwilę. Bardzo ważny dokument dla historii Kościoła. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, teolog i biblista. Wracamy za moment.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Cruise. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie chwile dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Już tylko krótko powiemy, ale nie możemy tego pominąć, bo dzisiejsze wydanie programu to powrót historii chrześcijaństwa, tego cyklu po miesięcznej przerwie. Od uznania przez Cypriana prymatu papieskiego do edyktu Galiena przechodzimy i na tym właśnie zakończymy nasze spotkanie. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, biblista i teolog. Edykt Galiena, no powiedziałbym, że to jest jeden z najważniejszych dokumentów niekościelnych, który miał wielki wpływ na rozwój chrześcijaństwa. I wydawać by się mogło, że istnieje tutaj, zaistniał pewnego rodzaju paradoks, no bo mówiliśmy przecież o cesarzu Walerianie, który no, w nieludzki sposób prześladował chrześcijan, aczkolwiek w sposób bardzo podstępny i nieoczywisty na początku, ale później i tak się okazało, że w gruncie rzeczy chodzi o no, fizyczną eliminację, na dodatek okrutną i bezlitosną. No i proszę, co się dzieje? No rzeczywiście Pan Bóg potrafi, jak mówi Pismo Święte, z największego grzechu wyprowadzić dobro. Otóż Galien, syn Waleriana, który no, popierał ojca i w sposób, można powiedzieć, czynny go wspierał w tych prześladowaniach chrześcijan, w momencie, gdy Walerian umiera i Galien obejmuje władzę w cesarstwie, zmienia zdanie. Zmienia zdanie i ogłasza edykt, dekret, który sprzyja wyznawcom Chrystusa. Coś, czego absolutnie nikt się nie spodziewał. Wielu ze społeczności rzymskiej, łącznie z chrześcijanami, byli, że stało się coś, co dzisiaj nazywamy efektem kuli śnieżnej, że jak już kamyk został ruszony, to pociąga za sobą lawinę i będzie coraz gorzej. A tymczasem Galien idzie dalej. Zwraca majątki skonfiskowane chrześcijanom, pozwala pełnić wysokie funkcje w państwie chrześcijanom, no więc wszystkim wychodzą oczy ze zdumienia i mówią, rety, co się dzieje? Co się dzieje? No coś się stało rzeczywiście arcyważnego. No trzeba powiedzieć, powtórzę to, co już powiedziałem, dla rozwoju chrześcijaństwa i dla przyszłej myśli i współpracy ze świeckimi władzami Kościoła, ten dokument ma historyczne i fundamentalne znaczenie.
2: Szanowni Państwo, historycy często nazywają ten edykt małym pokojem Kościoła, no bo tak naprawdę on będzie trwał do no, jednej z najważniejszych i najbardziej okrutnych prześladowań, czyli prześladowań Dioklecjana na początku IV wieku. Dlaczego on jest ważny? Dlaczego był małym pokojem? No bo chrześcijaństwo przestaje być wyłącznie religią podejrzaną, wspólnotą ściganą, tajną sektą. Kościół od tego edyktu może być po pierwsze jawny, po pierwsze w normalnych strukturach, odbudowywać swoje struktury, organizować liturgię, rozwijać swoją teologię i działalność charytatywną. Galien kończy prześladowania, pozwala chrześcijanom wrócić do kultu. No i co jest ciekawe, że oddaje te skonfiskowane nieruchomości, cmentarze, miejsca zgromadzeń. To był, szanowni państwo, po prostu przełom. Tak? Po raz pierwszy państwo rzymskie oficjalnie uznaje pewne prawa wspólnot chrześcijańskich. Pod względem właśnie historycznym to jest szalenie istotny akt prawny, ponieważ to jest jeden z pierwszych aktów prawnych dający swobodę, jeszcze nie w pełni, ale swobodę wolności wyznania chrześcijańskiego. No i oczywiście ten paradoks, o którym wspomniałeś, no to jest to, że to jest syn tego Waleriana, o którym przecież dłuższą chwilę żeśmy podczas dzisiejszego spotkania debatowali. No ale tak to jest, że właśnie historia jest historią paradoksów. I bardzo często nie wiemy, co się wydarzy, więc warto jest po prostu być cierpliwym. Więc po latach tych brutalnych prześladowań, chociaż w białych rękawiczkach, Jego syn, właśnie Galien, daje pewną wolność Kościołowi, no, która niestety zostanie mocno prześladowany. Kościół zostanie właśnie za czasów cesarza Dioklecjana, ale do niego dojdziemy. Mały pokój, warto jest po prostu zapamiętać ten edykt, ten akt prawny, bo to są pierwsze dokumenty prawne. My tutaj też mówimy o pewnej historii juris, o historii prawa, także prawa religijnego, prawa wolności sumienia. To są ważne akty prawne, więc także dotykamy bardzo ciekawej dziedziny, jaką jest historia idei prawa, a w szczególności także historia związana właśnie z historią wyznania.
1: Piotrze, dziękuję ci serdecznie. Już 4 minuty po godzinie pierwszej. No, obiecaliśmy, że będziemy celować w pierwszą, bo zakończysz, no, ale biorąc pod uwagę, że historia tak zwanych bonusów w Nocnych Światłach jest bogata i jakościowo, i ilościowo, to też trzeba uznać, że dzisiejszy bonus jest naprawdę skromny. Te 4 minuty to jest coś, co uznaliśmy, że jest konieczne jako dodatek, który pozwoli nam zakończyć w istotny sposób myśl, która dzisiaj mieliśmy do przeprowadzenia w tym wydaniu programu. No więc w największym skrócie mam przekonanie, udało nam się powiedzieć to, co najważniejsze tego wieczora. A w tym wydaniu 2051 Nocnych Świateł w ramach cyklu Historia Chrześcijaństwa rozmawialiśmy o tym, o tej historii, która trwała w nawiasach w okresie od uznania przez świętego biskupa Cypriana prymatu papieskiego do edyktu Galiena, o którym wspomnieliśmy przed momentem. Państwa i moim gościem, współtwórcą tego cyklu, był obecny z nami przez te 2 godziny profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog, wykładowca na Uniwersytecie Civitas, dyrektor Instytutu Witosa. Piotrze, dzięki serdeczne, gorące za wszystko, czym się z nami podzieliłeś, za spotkanie, za twoją wiedzę i sposób, w jaki ją przekazujesz. Ja sam tutaj, mimo że też przygotowuję się do tego programu, uczę się od ciebie wielu rzeczy, tak więc mam przekonanie, że słuchacze też potwierdzą, że to, z czym z nami się dzielić, to jest naprawdę wielki ładunek myśli chrześcijańskiej, która kształtuje też to pokolenie. Mam głębokie przekonanie w sygnałach od słuchaczy, że ten cykl i to, czym się z nami dzielić, jest dla wielu osób bardzo cenne.
2: Bardzo dziękuję, Pawle, tobie i państwu, że jesteśmy razem. Uczmy się historii, bo historia jest nam bardzo potrzebna i to jest cykl bardzo nam ważny, ponieważ no, pokazuje nam nie tylko korzenie, ale też historia pozwala rozumieć teraźniejszość. I dlatego warto się jej uczyć i jestem państwu bardzo wdzięczny, że możemy przez te kartki historii wspólnie przechodzić. Dobrej nocy i do zobaczenia.
1: Dziękuję, Piotrze. Pozwolę sobie jeszcze na koniec dodać parę słów od słuchaczy. Bartek napisał słowo mozaika. Tutaj Bartek pisze w odniesieniu do mozaiki Stabga, którą zamieściliśmy na Facebooku. Słowo mozaika, pisze Bartek, od razu przywołało mi znamienity przykład sztuki bizantyjskiej Chrystusa Pantokratora w Hagia Sofia. Odnośnie słów o sztuce średniowiecznej, wspaniałym przykładem mogą być portale katedr gotyckich, sztandarowym portalem katedry w Amion. Oczywiście, panie Bartku, to jest słuszna uwaga, to są fantastyczne dzieła sztuki i tam też, jeżeli ktoś chce przeżyć głębie spotkania z Chrystusem przez ten kanał komunikacyjny, jakim jest wspaniała pożywka sztuki dla naszych zmysłów, no warto te miejsca odwiedzić. Na zakończenie chcę jeszcze przeczytać, co napisał Daniel. Dosłownie jedno zdanie. Jestem dumny, że jestem chrześcijaninem. Dziękuję tym wszystkim, którzy zginęli wcześniej w tym świecie jako chrześcijanie, że dają mi i pokazują, jak mam żyć. Panie Danielu, wielkie, serdeczne dzięki. Dziękuję panu i wszystkim słuchaczom. Dziękuję za wszystkie wpisy na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykam się tuż po 23 na 2 godziny, czasami z malutkim bonusem. na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. W środowy wieczór Życie na sprzedaż, czyli Zostaw to, co cię zabija. Jutrzejszym gościem będzie Basia Janas, ex-influencerka, obecnie matka i żona. Zapraszam na jutrzejszy wieczór. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?